0: To z Radiem Emaus.
1: Dog Child, Big Rocker.

wyglądający z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa,

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Oto przed oddziałami wojska stoi niepozorny człowiek. Jego habit kapucyna mocno kontrastuje z ich zbrojami. Krzyż w jego ręku wydaje się niepozorny wobec wszelkiej białej broni, którą dzierżą żołnierze. A jednak ci zaprawieni w bojach ludzie słuchają z uwagą tego, co mówi im zakonnik. Ba, reagują emocjonalnie niemal na każde jego słowo. A gdy skończy, rozstępują się przed nim, by zrobić mu miejsce. W końcu za moment dojdzie do bitwy o Białogród, dawną siedzibę królów Węgier, która od niemal 60 lat znajduje się pod panowaniem Turków. Jest bowiem rok 1601, a Europa podzielona w tamtym czasie religijnymi wojnami, reformacją i kontrreformacją, z każdą chwilą coraz bardziej ulega tureckiej dominacji. Tymczasem nasz mnich po swoich słowach skierowanych do żołnierzy nigdzie nie odchodzi. Staje pośród nich i z wysoko wzniesionym w rękach krzyżem rusza z nimi ramię w ramię do boju. To niepojęte, ale dzisiejszy patron nie zginął wtedy w bitewnym chaosie, a na kapitule generalnej wybrano go nawet przełożonym całego zakonu kapucynów. Jednak nie za zwycięską bitwę został w wieku zaledwie 43 lat obdarzony przez współbraci tą godnością. Była to konsekwencja całego jego życia, w którym nie bał się odważnie stawiać czoła najtrudniejszym wyzwaniom, bo swoją siłę każdego dnia czerpał z Eucharystii. Kto taki? Święty Wawrzyniec z Brindisi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Odrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: W tym fragmencie spotykają się dwie rodziny Jezusa. Ta biologiczna, w której się wychował, i ta, do której należą pełniący wolę Boga. Jedna osoba już teraz należy do obu. Maryja, posłuszna Bożemu Słowu. W tej drugiej rodzinie jest miejsce i dla mnie. Pełniąc wolę Bożą, staję się siostrą lub bratem Jezusa. Co więcej, mogę stać się Jego matką. Jak? Przyczyniając się do tego, by rodził się w duszach innych ludzi. Czy jestem bratem lub siostrą Jezusa? Czy potrafię być i matką? Co robię, by Chrystus rodził się w innych ludziach?

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę. Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
0: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No to zaczynamy wtorek, słuchajcie. Przed chwilą minęła godzina 7, czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańska policja zamierza upublicznić nagranie z tramwaju, w którym pobito 60-latka. Rozpoczęło się lato na Jeżycach. Od rana w całym kraju będzie słychać dźwięk syren alarmowych. Poznańska policja ma niebawem upublicznić nagranie z kamer monitoringu, na których widać sprawców pobicia 60-latka broniącego przed napaścią ukraińskiego chłopca. Do zdarzenia doszło 17 lipca. Śledczy przesłuchali już świadków tego zdarzenia i analizują nagrania z urządzeń na przystankach i w tramwaju, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
3: Z opisu przekazanego policjantom z Komisariatu Poznań Północ wynikało, że grupka 3-4 mężczyzn zaczepiała w tramwaju kilkunastoletniego chłopca z Ukrainy. On nie reagował na te zaczepki, natomiast 60-latek, który to wszystko obserwował, zareagował i starał się uspokoić sytuację.
2: 60-latek, który wstawił się za nastolatkiem, został opluty i kilka razy uderzony w twarz. Trafił do szpitala z powodu kłopotów z pamięcią, ale po badaniach opuścił lecznicę. Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza dziś seniorów i seniorki na wyjątkowy spacer dendrologiczny po parku Jana Pawła II. To świetna okazja, by uważniej przyjrzeć się rosnącym tam drzewom i krzewom, poznać związane z nimi ciekawostki oraz spędzić czas na świeżym powietrzu. Podczas spotkania specjaliści z ZZM opowiedzą m.in. o charakterystycznych cechach poszczególnych gatunków, ich pochodzeniu oraz roli, jaką pełnią w miejskiej przyrodzie. Spacer rozpocznie się o godzinie 9 przy przystanku autobusowym Żelazka. Pokazanie dzielnicy z innego punktu widzenia i integracja lokalnej społeczności. To cel akcji Lato na Jeżycach, która zadebiutowała w tegorocznym kalendarzu miejskich wydarzeń. Częścią wydarzenia jest cykl mikrofestiwal Niegrzecznych Jeżyce, dla którego punktem wyjścia są zaginione rzeki i akweny Jeżyc, mówi radna miasta Poznania Justyna Kuberka.
4: To będzie tak troszeczkę śladami tych zapomnianych rzek, które gdzieś tam były, tymi rowami, gdzie są one zakopane, tym szlakiem. Ma to troszeczkę nawiązywać do trendów związanych też z budanką, no i z wodą, której no niestety nam zaczyna trochę brakować. Mówi się o wysychaniu jezior, wysychaniu tutaj rzek, a sami doprowadziliśmy do tego.
2: Jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Poznański Ogród Zoologiczny. W każdy czwartek w Muzeum Historii Zoo na terenie Starego Zoo odbywają się spotkania poświęcone zwierzętom morskim. Z kolei piątki upłyną pod znakiem internetowych prelekcji prezentujących mieszkańców nowego zoo. Uczestnicy poznają ciekawostki dotyczące różnych gatunków. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i otwarte. Od rana w całym kraju będzie można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Testy rozpoczną się o godzinie 7, a ich finał zaplanowano na 19. Polacy nie mają powodów do obaw, to tylko ćwiczenia. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego wszyscy zostali poinformowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zaplanowanych testach systemu ostrzegania, przypomina rzecznik centrum Piotr Błaszczyk.
5: Syreny alarmowe są takim sygnałem, który może rzeczywiście wywoływać niepokój i skłaniać ludzi do podejmowania natychmiastowych działań. I dlatego tak ważne jest, żeby wcześniej zostali oni ostrzeżeni, poinformowani, a ta informacja była jasna i jednoznaczna.
2: Przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 13 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa, tylko 10 stopni Celsjusza na plusie. W tym momencie w Poznaniu jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 7 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także uśmiechnięta Lilia Ładaj machająca do mikrofonu. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami już za moment w okolicach godziny 7.15. Kartka z kalendarza, ale zanim ona pojawi się na naszej antenie, no to pojawi się ta artystka, która niespodziewanie została umieszczona na relacji na Instagramie pewnego piłkarza hiszpańskiego, który wygrał mundial. No i nagle, co prawda inna piosenka niż ta, którą za chwilę zaprezentujemy, stała się nagle międzynarodowym hitem, chociaż tak naprawdę nie pasuje ona tematycznie do wygranej Hiszpanii na mundialu, ale umieszczenie i tak tego utworu na tej relacji sprawiło, że o Ani Dąbrowskiej zrobiło się znowu nieco głośniej. Właśnie te artysty gramy w tym momencie w spodniach czy w sukience. Tak zaczynamy wtorek muzycznie na antenie Radia Emaus. A ja wam mówię dzień dobry, miejcie dobry wtorek.

0: Radio Emaus na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 15 na naszych radiowych zegarach. Czas na kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii. 21 lipca przygotowałem dzisiaj dla Was 5 wydarzeń. Najpierw rok 1962. W londyńskim klubie Marquee odbył się pierwszy publiczny występ grupy The Rolling Stones. Chyba kojarzymy ten zespół, nie? Coś tutaj nam świta. Oczywiście nie, no mówimy tutaj o jednym z najważniejszych zespołów w historii muzyki. 1969 rok, o 3:56 Neil Armstrong jako pierwszy człowiek w historii stanął na Księżycu. Edwin Aldrin poszedł w jego ślady kilka minut później. Astronauci pozostali na Księżycu przez 22 godziny. Rok 1972, bardzo poznańskie wydarzenie teraz będzie w tym momencie. I troszeczkę nawet w sąsiedztwie Radia Emaus, bo w 1972 roku oddano w Poznaniu do użytku kolejkę dziecięcą Maltanka. No i ona cieszy cały czas. Myślę, że nie tylko dzieci, słuchajcie. Jeżeli chodzi o kolejne wydarzenie, rok 1973, Polacy po raz pierwszy doświadczyli wolną od pracy sobotę. No i na koniec rok 2002, po latach emigracji, legendarny kurier z Warszawy, Jan Nowak-Jeziorański, powrócił na stałe do Polski. No i to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Kolejna jutro w okolicach godziny 7:15, a ja Was zapraszam teraz do informowania nas o różnych utrudnieniach drogowych w stolicy Wielkopolski i na wielkopolskich trasach 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033 to jest nasz numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, także również tam nam możecie wysyłać wiadomości drogowe, ale i nie tylko.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
3: Mi benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
4: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Odrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

Już prawie 25 minut zostało do godziny 8. Za nami Maroon 5 i She Will Be Loved, a teraz sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach. Chociaż, tak jak ostatnio to często robię, zanim wjedziemy do Poznania, to najpierw spojrzę na przykład węzeł Poznań-Krzesiny, czyli trasę S11. O dziwo widzę, że teraz jest bez większych utrudnień i oby tak było cały czas, no, ale wiemy doskonale, że niestety ten węzeł z racji remontu po prostu potrafi się mocno zakorkować. Większe korki, co ciekawe, większe utrudnienia są na węźle Poznań Luboń na wyjeździe z Lubonia, czy też na wyjeździe z Poznania. Ale tak to widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie, czy to przez obwodnicę Poznania, czy to właśnie przez ten węzeł Poznań Luboń. Teraz już wejdźmy do Poznania. Zobaczmy, jak tutaj sytuacja się prezentuje. Wygląda tak, że od strony ulicy Obornickiej, czyli dojazd od Suchego Lasu, bez większych utrudnień, naprawdę tutaj szybko śmigniecie od Suchego Lasu. Jeżeli chodzi o ulicę Lutycką, no to tutaj na przejeździe Poznań-Wola trochę postoicie od trasy numer 92. Trasa Niestachowska, niewielki korek. Ten korek zaczyna się na wysokości Parku Sołackiego i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Świętego Wawrzyńca. Od Świętego Wawrzyńca jest, wydaje mi się, że nawet większy korek niż od strony trasy Niestachowskiej. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, no to od skrzyżowania Omultowska-Połabska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Tutaj możecie się spodziewać korków w obu kierunkach. Na dalszym odcinku ulicy Lechickiej także korki za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak. Jeżeli chodzi o Most Lecha, umiarkowanie jest on zakorkowany i raczej póki co nie ma większych kłopotów z przejazdem przez ten most. Teraz patrzymy już na rondo Śródka, jak tutaj sytuacja wygląda. Żaden z wyjazdów nie jest na tyle zakorkowany, żeby sprawiał on jakieś problemy komunikacyjne. Natomiast po zjeździe z rondo Śródka w ulicę Wyszyńskiego tutaj napotkacie na roboty drogowe, które są też spowodowane tym, że kolejny most, czyli most Bolesława Chrobrego, jest w remoncie, no i to oznacza korki, to oznacza zwężenie, także tutaj weźcie pod uwagę to, że troszeczkę tutaj postoicie od ronda Śródka. Łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, bez większych kłopotów, naprawdę to są bardzo dobre informacje, rondo rataje także przejezdne płynnie, rondo Starołęka, niech mi tutaj się mapa załaduje, widzę, że ona ma dzisiaj dużo czasu, jeszcze musi kawę wypić, ale już mam oczywiście tutaj informację. Największy korek jest od strony ulicy Starołęckiej, natomiast jeżeli chodzi o plusy tego korka, jest on nie aż tak duży, dlatego że tak jak patrzę na tę ulicę, całą od samego przejazdu kolejowego do ronda Starołęka, ten korek zaczyna się tak, ja wiem, w ostatniej 1/3 trasy, można by powiedzieć, więc nie jest aż tak źle. Sprawdzamy teraz skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Bez większych kłopotów także przejedziecie przez to skrzyżowanie. No i jeszcze na koniec pętla Górczyńska, czyli ulica Głogowska. Tutaj akurat sytuacja nie jest aż tak super hiper, mówiąc kolokwialnie, bo korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Tyle jeżeli chodzi o informacje drogowe, ale jeżeli wy macie więcej do przekazania, chcielibyście na przykład coś uzupełnić do serwisu komunikacyjnego, zapraszamy do kontaktu z nami. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tam nam możecie wysyłać wiadomości. A propos wiadomości, przegląd prasy już za moment w okolicach godziny 7:45. Zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie popłyniemy razem z Dawidem Podsiadło. Pięknie płyniesz, ten jego utwór nam umili w tym momencie czas na antenie dobrego Radia Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. Poranna prasówka.
1: 7.45 na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Ciężki sprzęt wjechał na S11, ale budowa wciąż nie ruszyła. Największa, najważniejsza ekspresówka Wielkopolski wciąż pod lupą Głosu Wielkopolskiego. Głos Wielkopolski patrzy na ręce tym, którzy decydują o jej przyszłości. Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz patrzymy na Gazetę Wyborczą, a tam show, jakie kocha Ameryka. Sportowo ten mundial był genialny. Niemal każdy mecz dostarczał albo wielkich emocji na boisku, albo historii, dla których Mistrzostwa Świata zostały stworzone. To był show, jakie Ameryka kocha najbardziej. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Spółki nie dla polityków bez doświadczenia. Będą nowe wymogi dla kandydatów do rad nadzorczych państwowych spółek, tak ustaliła Rzeczpospolita. Doświadczenie w zarządzaniu dużym przedsiębiorstwem będzie premiowane przy obsadzaniu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie ustawy, do którego dotarła Rzeczpospolita. No i już teraz po Rzeczpospolitej przechodzimy do dziennika Gazeta Prawna, a tam będą zmiany w dostępie do informacji publicznej. Rząd pracuje nad zmianą przepisów dotyczących prawa dostępu do informacji publicznej. Głównym powodem ma być bezpieczeństwo. Zarówno premier Sikorski, jak i inni ministrowie podali wiele przykładów na to, że z pozoru neutralna informacja może zostać wykorzystana w sposób zagrażający na przykład bezpieczeństwu państwa. Dyskusja ta stała się impulsem do rozpoczęcia prac nad zmianami w przepisach, mówi prezes Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska. Więcej w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna. No i na sam koniec Gazeta Polska. Codziennie mieszkania coraz droższe, a kupujących coraz mniej. Ceny mieszkań w największych polskich miastach pozostają na bardzo wysokim poziomie, chociaż zainteresowanie zakupem wyraźnie słabnie. W Warszawie za metr kwadratowy w prestiżowych lokalizacjach trzeba zapłacić średnio około 25 tysięcy złotych. Jednocześnie koszty najmu należą do najwyższych w Europie w relacji do zarobków. Dla wielu Polaków własne mieszkanie staje się coraz mniej osiągalnym celem. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny już jutro w okolicach godziny 7.45. Najbliższe informacje pojawią się o godzinie 8.00. Przedstawi je Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 8 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała budowy kluczowych tras w regionie. Utrudnienia w Poznaniu na ulicy Kraszewskiego. Dziś zbierze się Komitet Bezpieczeństwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała stan prac nad kluczowymi trasami w regionie. Na różnych etapach, od przygotowania przez przetargi aż po realizację, znajdują się obecnie 24 odcinki o łącznej długości ponad 400 km. Jak podkreśla rzeczniczka Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Alina Cieślak, największym przedsięwzięciem jest budowa trasy S11, najważniejszej osi komunikacyjnej regionu.
3: Pracujemy również nad rozwojem drogi ekspresowej S10, rozbudową drogi krajowej nr 25 oraz obwodnicami Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, Kalisza, Kamiennej, Piły i Ujścia. Pierwsze efekty prowadzonych obecnie inwestycji kierowcy odczują już w 2028 roku. Natomiast większość nowych tras oddamy do ruchu w latach 2029-2031.
2: Łączna wartość realizowanych obecnie inwestycji to prawie 5 miliardów złotych. Gmina Komorniki dziś otwiera farmę fotowoltaiczną. Nowa instalacja będzie produkować energię elektryczną na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne gminy oraz ograniczając emisję dwutlenku węgla. Będzie miała moc 2 MW szczytowych, co zwiększy łączny potencjał instalacji fotowoltaicznej gminy do 2,8 MW. To jedna z największych samorządowych inwestycji fotowoltaicznych w Polsce. Zmiana organizacji ruchu przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. Trwa tam budowa przyłączy mediów do powstających budynków. W pierwszym etapie prac wygrodzony będzie fragment jezdni i chodnika na działce inwestora, znajdującej się na południe od skrzyżowania z ulicą Zwierzyniecką w stronę ulicy Bukowskiej, informuje rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzewiatowski.
4: Na Jeżycach, konkretnie na ulicy Kraszewskiego, budowa uniemożliwia przejazd tramwajów linii nr 2. W tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli do końca lipca, dwójka kursuje objazdem przez Dąbrowskiego, Fredry i Gwarną.
2: Autobusy linii nr 164 jadące w stronę ulicy Kaczej zostaną pokierowane przez ulicę Zwierzyniecką, Roosevelta i Bukowską. Choć ruch samochodowy zostanie utrzymany, miejscami kierowcy napotkają zwężenia jezdni. Utrudnienia mogą odczuć także piesi i rowerzyści, zwłaszcza w obrębie skrzyżowań ulic Kraszewskiego z Bukowską oraz Zwierzyniecką. Zagrożenia ze strony rosyjskiej oraz wzmocnienie zabezpieczeń w cyberprzestrzeni to najważniejsze tematy dzisiejszego posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa. W spotkaniu będzie przewodniczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zapowiedział, mówione będą ostatnie prowokacje ze strony Federacji Rosyjskiej oraz dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa.
5: To będzie jeden z głównych tematów naszych obrad, którym będę przewodniczył, dotyczącym zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, wzmocnienia też działań związanych z ochroną w przestrzeni cyber, ale również infrastruktura krytyczna. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
2: Posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów rozpocznie się o godzinie 8.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 14 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 12 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

5 minut po godzinie 8 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, będzie spokojnie, będzie Paweł Domagała i ma on bardzo ważną prośbę. Weź nie pytaj. No my nie pytamy, tylko gramy, Paweł. No to co? No to Paweł, zagraj dla nas, nie? Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.
2: Jezus redefiniuje rodzinę przez jedno słowo – wola Ojca. Wola Ojca to nie rozkaz do wykonania. To Boże pragnienie, kierunek, ku któremu jako bracia i siostry Jezusa chcemy się zbliżać coraz bardziej. Bliskość z Jezusem nie wynika z urodzenia, tradycji ani przynależności. Wynika z faktu, że człowiek zaczyna chcieć tego samego, czego chce Bóg. To nie jest zobowiązanie. To jest wspólnota pragnień. Pomyśl, czy naprawdę pragnę tego, czego pragnie Bóg, czy raczej oczekuję od Niego realizacji własnych planów?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 19 minut po godzinie 8. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a za nami także dwa utwory prosto z Polski. Z jednej strony Sanach i Marcepan, i za nami także Supermoce, czyli męskie granie orkiestra sprzed 3 lat, Igo Mrozu i Vito Bambino na czele tego singla. No ale nie o muzyce teraz mowa, a o naszej porannej rozmowie chwileczkę pomówię, no bo o 8.30 kolejny poranny wywiad. Tym razem naszymi gośćmi będzie reprezentacja teatru Biuro Podróży, z którym porozmawiamy o sukcesie w Rumunii, a także o planach grupy na wakacje. Także zapraszamy Was gorąco do wysłuchania tego porannego wywiadu. Startuje on o godzinie 8.30. No ale tyle, nie będziemy czekać, żeby zagrać kolejny utwór z naszej playlisty. Na naszej antenie teraz The Cranberries i Linger. Przypominam, 8.30, poranna rozmowa.

0: lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Dwadzieścia trzy minuty zostały do godziny dziewiątej. Za nami Robert Chojnacki i Piasek prawie do nieba, a także Ania Dąbrowska i Tego chciałam, a my cały czas czekamy na naszego porannego gościa. Naszym dzisiejszym porannym gościem będzie reprezentacja Teatru Biuro Podróży, z którym porozmawiamy o sukcesie teatru w Rumunii, a także planach na wakacje. Czekamy cały czas, mamy nadzieję, że reprezentacja Teatru Biuro Podróży pojawi się możliwie jak najszybciej w naszym radiowym studiu i będziecie mogli usłyszeć, co słychać w Teatrze Biuro Podróży. No ale zanim ta rozmowa rozpocznie się na naszej antenie, na to liczymy oczywiście, pogramy Avril Lavigne i Complicated.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 14 minut zostało do godziny 9. Za nami na naszej antenie dwa utwory z lat 2000. Pojawiła się Avril Lavigne i Complicated, a także Coldplay i Yellow. Miała odbyć się dzisiaj rozmowa z Teatrem Biuro Podróży. Mieliśmy rozmawiać o sukcesie teatru w Rumunii i planach teatru na wakacje, ale niestety rozmowa dzisiaj nie doszła do skutku z przyczyn niezależnych od nas, ale mamy nadzieję, że mimo wszystko nadrobimy zaległości, no i ta rozmowa prędzej czy później pojawi się na naszej antenie, no i również będziemy mogli Teatr Biuro Podróży ugościć w naszym studiu Radia Emaus. A co jeżeli chodzi o najbliższe punkty programu? Najbliższym punktem programu będzie o 9:00, będą o 9:00 informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co lokalne, ale także z tym, co globalne. Godzina 9:00, najnowsze informacje, ale zanim te informacje pojawią się na naszej antenie, pojawi się duet i znowu pogramy zagranicznie na naszej antenie, tym razem Lady Gaga i Bruno Mars, Die With A Smile, a ja przypominam, godzina 9:00, najnowsze informacje Radia Emaus. Zostańcie z nami!

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 9 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Lesznie powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych. Czy na poznańskich targach znów odbędzie się PWK? Remont ulicy Ostrowskiej w Poznaniu przełożony na sierpień. Leszczyński magistrat rozstrzyga przetarg na modernizację willi przy ulicy 17 stycznia. Wcześniej mieściło się tam przedszkole miejskie numer 6. Obecnie budynek stoi pusty, lecz niedługo to się zmieni. Powstanie tam Leszczyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Zakres prac jest bardzo obszerny, zapowiada Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.
3: Zadanie będzie polegało m.in. na termomodernizacji budynku, czyli dociepleniu ścian, dachu, stropów. Będzie trzeba wymienić wszystkie drzwi i okna. Wymianie będzie podlegać także instalacja wewnątrz budynku, zarówno instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna. Chcielibyśmy ogrzewanie podłogowe zamontować w ogrodzie zimowym, który powstanie po zamknięciu aktualnego takiego dużego tarasu na piętrze.
2: W poprzednim tygodniu w Urzędzie Miasta otwarto oferty przetargu na modernizację willi. Miasto na te inwestycje planuje wydać prawie 9,5 miliona złotych. Część stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Na ten moment zgłosiło się 5 firm. Sprawdzanie ofert potrwa kilka tygodni, informuje magistrat. Czy powszechna wystawa krajowa zagości ponownie w Poznaniu? Taki cel stawia sobie Stowarzyszenie PWK2, które nie ustaje w działaniach na rzecz tego projektu. Jego członkowie zgłosili chęć udziału w pracach zespołu roboczego, który przedstawi pomysły na obchody stulecia PWK w 2029 roku. Wydarzenie ma powrócić w uwspółcześnionej formule. Zamiast tradycyjnej wystawy organizatorzy proponują cykl imprez rozciągniętych w czasie, wyjaśnia prezes Stowarzyszenia PWK2 Jakub Marciniak.
4: W naszej opinii obchody powinny trwać 138 dni i składać się z elementów stałych, które dostępne będą dla gości, dla turystów, dla odwiedzających powszechną wystawę krajową właśnie przez te 138 dni oraz z wydarzeń cyklicznych, które po prostu nawiązywać będą do tej historii powszechnej wystawy krajowej i przez rozmaite instytucje kultury, których nam przecież w Poznaniu nie brakuje, będą organizowane czy to w weekend, czy to cyklicznie przez całe 138 dni trwania wystawy.
2: Członkowie stowarzyszenia planują również stworzenie aplikacji mobilnej, która ułatwi podążanie śladami dawnej wystawy. Oficjalny wniosek w tej sprawie trafił wczoraj na ręce prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Dzisiaj miała się rozpocząć wymiana nawierzchni jezdni wiaduktu nad autostradą A2 w ciągu ulicy Ostrowskiej, ale się nie rozpocznie. Jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, prace remontowe przesunięto ze względu na prace trwające na węźle Poznań-Krzesiny oraz wnioski kierowców. Nowym terminem rozpoczęcia remontu ulicy Ostrowskiej jest 10 sierpnia. Prawie 600 interwencji związanych z pogodą odnotowała w ciągu ostatniej doby Państwowa Straż Pożarna w całym kraju. Najwięcej pracy strażacy mieli na południu kraju. Silny wiatr łamał drzewa, a intensywny deszcz powodował podtopienia. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec, powiedział, że w nocy liczba zgłoszeń znacząco spadła.
5: Dziś od północy do poranka odnotowaliśmy 21 tego typu zdarzeń. W większości interwencje straży polegały na usuwaniu wiatrołomów, bądź też wypompowywaniu wody zalanej posesji bądź pomieszczeń. Nie odnotowaliśmy zdarzeń charakterystycznych.
2: Z prognoz, którymi dysponują strażacy, wynika jednak, że w ciągu najbliższych dni utrzyma się zmienna pogoda, co oznacza, że interwencji może być więcej.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, 14 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza w tym momencie. Jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

5 minut po godzinie 9 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która przed chwilą wyszła z naszego radiowego studia w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszam was do tego, abyście zostali razem z dobrym radiem Emaus, bo już za moment pojawi się konkurs poranny. Mogę zdradzić, że dzisiaj mamy nagrodę, którą znacie z konkursów Tomka Wandela. Mogę tak zdradzić. I sam konkurs też będzie wyglądał nieco inaczej niż tak, jak ja go prowadzę, ale koniecznie zostańcie z nami. 15.15 konkurs. Jak 15.15? 9.15 oczywiście. Nie wiem, dlaczego mi ta 15 przyszła do głowy. Chciałem sobie ułatwić sprawę i tak czasami bywa, że człowiek jak pójdzie na skróty, to musi zrobić dwa razy dłuższą trasę. 9.15 konkurs poranny. 9.15. Spokojnie, spokojnie. 15.15 to również konkurs, ale to będzie konkurs popołudniowy i on będzie za 6 godzin. Nie uprzedzajmy jednak faktów. 9.15, powtórzę po raz kolejny, start konkursu porannego. Zapraszam już was teraz do zgłaszania się właśnie do naszej porannej zabawy. No ale zanim wystartujemy, no to pogramy. No i będzie na początku 9.00 Red Hot Chili Peppers i Other Side, a ja mówię wam dzień dobry, miejcie dobry wtorek.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9:15 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z porannym konkursem. Dzisiaj do wygrania jeden pojedynczy bilet do Multikina do wykorzystania do końca roku. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. Odpowiadacie dzisiaj na pytanie, czy też właściwie proszę Was dzisiaj o wymienienie ulubionej, Waszej ulubionej filmowej ścieżki dźwiękowej. Wasza ulubiona filmowa ścieżka dźwiękowa to jest dzisiejsze zagadnienie w konkursie. No i na końcu zgłoszenia dorzućcie swojego maila, dlatego że nagroda jest w formie cyfrowej, więc od razu po wygranej skontaktujemy się z Wami SMS-owo, znaczy potwierdzimy wygraną, ale też na podanego maila w zgłoszeniu wyślemy Wam nagrodę. Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa w konkursie 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się waszą ulubioną filmową ścieżką dźwiękową. No i do zgłoszenia dorzucacie maila, bo dzisiaj do wygrania jest jeden pojedynczy bilet do Multikina do wykorzystania do końca roku, więc od razu, jeżeli podacie maila, no to wszystko mamy, że tak powiem, w pakiecie. No i o to chodzi, że wyślemy Wam go od razu po wygranej, nie? I tutaj dlatego właśnie dzisiaj poszerzamy nieco to, co musicie w Waszym zgłoszeniu SMS-owym wysłać. Koszt SMS-a, koszt wiadomości, 1,23 zł już z podatkiem VAT, a ja trzymam za Was mocno kciuki. Dzisiaj prosimy Was o wymienienie Waszej ulubionej filmowej ścieżki dźwiękowej. Startujemy z konkursem.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania jeden pojedynczy bilet do Multikina do wykorzystania do końca roku. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. A w treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, dzielicie się waszą ulubioną filmową ścieżką dźwiękową. No i do zgłoszenia dorzucacie swojego maila, bo dzisiaj nagroda jest w formie cyfrowej. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj wygraną w konkursie jest jeden pojedynczy bilet do Multikina do wykorzystania do końca roku. Przypomnę jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. Następnie dzielicie się waszą ulubioną filmową ścieżką dźwiękową. No i następnie do zgłoszenia dorzucacie swojego maila, żebyśmy wiedzieli, komu wysłać cyfrowo naszą, znaczy waszą wówczas już nagrodę. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za was mocno kciuki, tak samo jak i trzymam kciuki za Lilię Ładę, która o 9.30 odwiedzi nasze radiowe studio i zdradzi, jakie tematy będą królować w naszych informacjach Radia Emaus. Zanim Lilia pojawi się na naszej antenie, zagramy Bensona Boona, Beautiful Things.

0: kształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
9: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach. W studiu już Lilia Łada. Dzień dobry, cześć Lilia.
10: Cześć.
9: Dawno ciebie nie widziałem w studiu, to muszę powiedzieć. Dawno ciebie nie słyszałem. Dobrze ciebie widzieć.
10: Bo jest lato, są wakacje.
9: No właśnie, no właśnie. A co będzie się działo przez wakacje? Może nam to zdradzisz teraz w ramach tematów tutaj, w ramach cyklu Co przyniesie dzień. Czy coś innego masz przygotowane w swoim tematowym arsenale?
10: No mam głowę pełną wiadomości, wiadomo.
9: Okej, okay. Wiadomo wiadomości.
10: Tak, właśnie tak. I będzie się działo oczywiście dużo, jak zwykle, co prawda na latem troszeczkę życie w Poznaniu zwalnia. Niemniej jednak, no i trochę zmienia charakter, niemniej jednak dzieje się nadal dużo. Mhm. Z tą zmianą charakteru polega to na tym, że w większości dzielnic Poznania, szczególnie tych w centrum, dzieje się mnóstwo imprez właśnie takich typowo letnich, w których można wziąć udział. Pogoda ostatnio jest no taka dość depresyjna, jesienna, ale generalnie jak się poprawi, bo na pewno się poprawi, przecież mamy lato.
9: Oczywiście.
10: To wtedy będzie można wziąć udział w różnych atrakcjach plenerowych, na Łazarzu, na Jeżycach, na Wildzie, no i oczywiście na Starym Mieście. Do wyboru mamy lato na Jeżycach, propozycje na Wildzie, lato na Łazarzu i lato z Estradą Poznańską, a ono to już się dzieje w całym mieście i tak. Warto tutaj pilnować tych wszystkich atrakcji. Będziemy o nich oczywiście sukcesywnie przypominać. Będzie też o tym, dlaczego panowie powinni natychmiast udać się po zdrowie. Będziemy dzisiaj o tym mówili, bo z panami jest pewien problem, jeśli chodzi o dbałość o własne zdrowie. Będzie też o rekordowym żółwiu, rekordowo dużym żółwiu, znalezionym tak sobie gdzieś w plenerze. Żółw, nawiasem mówiąc, nie jest żółwiem polskim, to znaczy nie pochodzi z Polski, nie jest gatunkiem rodzimym, tylko no cóż, no ktoś go kupił albo przywiózł i wypuścił w plener. Czym to grozi, będziemy o tym mówili. Będzie również o tym, ile zarabiają lekarze w Szamotułach. Od zarobków lekarzy niestety nie uda nam się uciec jeszcze przez jakiś czas, jak sądzę. Będzie także o tym, że partia Razem zamierza protestować w Kaliszu przeciwko ksenofobii i przeciwko, jakby to powiedzieć, eskalacji nastrojów antyukraińskich i szczucie jednych narodów na drugich, bo tak to ujęli. Miejmy nadzieję, że takie protesty dadzą efekt i sytuacja w kraju, która ostatnio niebezpiecznie eskaluje, zacznie się zmieniać na lepsze. Muzeum Okręgowe w Lesznie również ma swoją wakacyjną propozycję. Zaprasza na warsztaty tradycyjnego rysunku artystycznego z natury. Brzmi to bardzo ciekawie, będą warsztaty prowadzili specjaliści. I co prawda udział w nich może wziąć każdy, niekoniecznie trzeba mieć przygotowanie artystyczne, ale trzeba się wcześniej zapisać, ponieważ może nie wystarczyć miejsc dla wszystkich chętnych. Dlatego warto o tym pamiętać. Warsztaty zaczynają się 29 lipca, więc warto już sobie to zaplanować, jeśli oczywiście chcielibyśmy wziąć udział w takich warsztatach. Lato to też czas intensywnej pracy archeologów, bo pogoda sprzyja, no może w tym roku nie bardzo, ale ogólnie pogoda bardziej sprzyja wykopaliskom pracy w terenie, a to oczywiście prowadzi do różnych interesujących odkryć. I w związku z tym będziemy również mówili o tym, co archeologom udało się odkryć i gdzie te odkrycia można zobaczyć, bo muzeów prezentujących właśnie takie

0: Takie odkrycia jest w Poznaniu i okolicy, ogólnie rzecz biorąc w Wielkopolsce, całkiem sporo i warto o nich mówić, przypominać, no bo jakby nie spojrzeć, to właśnie tutaj narodziło się państwo polskie, polskość jako taka.
1: Tak jest. Czy to wszystkie tematy, które przygotowałaś na teraz, czy coś jeszcze masz przygotowane, ale więcej o 10?
0: Będziemy mówić jeszcze też o powszechnej wystawie krajowej, która się odbyła no już prawie 100 lat temu. W 29 roku będzie 100 lat. No cały czas nie znamy jakby planu ani pomysłu na to, że jak obchodzić tę setną rocznicę. Przypomnijmy, że powszechna wystawa krajowa była szalenie ważna nie tylko dlatego, że była to wystawa, ale dlatego, że była to manifestacja polskości. Wystawiał się praktycznie cały kraj, żeby pokazać, że Polska jest jednym krajem, jednym narodem, który ma coś do zaoferowania i w którym się dużo dzieje. No, czy istnieje stowarzyszenie PWK 2, które bardzo by chciało, aby odbyła się druga PWK? Na taką skalę oczywiście nie jest to możliwe w dzisiejszych czasach, ale no, przydałoby się jakoś upamiętnić. Miejmy nadzieję, że to się uda. Trzymamy bardzo kciuki za powodzenie tej akcji.
1: Tak jest, również trzymamy bardzo mocno kciuki. Dołączam się do tego kibicowania. No i cóż, mamy nadzieję, że PWK 2 będzie mieć swoje miejsce, że się po prostu odbędzie, a na pewno odbędzie się najbliższy serwis informacyjny, który już o godzinie 10 przedstawi Lilia Łada. Bardzo ci, Lilia, dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego konkursu porannego. Dzisiaj do wygrania jeden pojedynczy bilet do wykorzystania w sieci Multikino do końca roku. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w porannym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się waszą ulubioną filmową ścieżką dźwiękową. No i do zgłoszenia dorzucacie swojego maila, dlatego że dzisiaj nagroda jest w formie cyfrowej, więc od razu po wygranej na podanego maila w zgłoszeniu wyślemy jeden pojedynczy bilet do Multikina do wykorzystania do końca roku. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A ja przypominam warunki uczestnictwa jeszcze raz. 7148 to numer SMS. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus. Stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. Nie dzielicie się waszą ulubioną filmową ścieżką dźwiękową, a do zgłoszenia dorzucacie swojego maila. No bo przypominam, że dzisiaj do wygrania jest jeden pojedynczy bilet do wykorzystania w sieci Multikino do końca roku. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za was mocno kciuki. Mam nadzieję, że zgłoszenia za chwilę się pojawią.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Poranny konkurs.
1: Ostatnie wspomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania jeden pojedynczy bilet do Multikina do wykorzystania do końca roku. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. Następnie dzielicie się w zgłoszeniu waszą ulubioną filmową ścieżką dźwiękową. I do maila, i do SMS-a dorzucacie swojego maila, dlatego że dzisiaj nagroda jest w formie cyfrowej. Ja przypominam, że dzisiaj to jest jeden pojedynczy bilet do Multikina do wykorzystania do końca roku. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam po raz ostatni warunki uczestnictwa w konkursie. Wysyłacie SMS 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, dzielicie się w zgłoszeniu waszą ulubioną filmową ścieżką dźwiękową, no i dorzucacie dzisiaj do zgłoszenia również swojego maila, dlatego że dzisiaj do wygrania jest jeden pojedynczy bilet do wykorzystania do Multikina do końca roku. No i chodzi o to, że od razu po wygranej prześlemy wam na podanego maila w zgłoszeniu waszą nagrodę. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za was bardzo mocno kciuki, ale macie ostatnie 3 minuty na wysłanie swojego zgłoszenia. A zatem do dzieła!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania był jeden pojedynczy bilet do wykorzystania w sieci Multikino do końca roku. Prosiliśmy Was dzisiaj o wymienienie Waszej ulubionej filmowej ścieżki dźwiękowej. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, ale dzisiaj wygrywa Klaudiusz, który podał, że jego ulubioną filmową ścieżką dźwiękową są Gwiezdne Wojny. Klaudiusz, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z Tobą SMS-owo, żeby potwierdzić Twoją wygraną, a także na podanego maila w zgłoszeniu wyślemy Ci już Twoją nagrodę. Kolejny konkurs już dzisiaj o godzinie 15.15, także zapraszam już Was teraz na niego bardzo gorąco, jak i zapraszam na najnowsze informacje Radia Emaus, które pojawią się już o godzinie 10.00, a przedstawi je Lilia Łada. Także zapraszam Was bardzo gorąco, zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie gramy Roxette.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Godzina 10 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
6: Nowe odkrycia podczas wykopalisk w Wieczu. Policjanci z Gostynia zatrzymali agresywnego 18-latka. Czy Senat zatwierdzi kandydaturę Mateusza Szpytmy na nowego szefa IPN? W rezerwacie archeologicznym w Gieczu odbyło się spotkanie naukowe poświęcone najnowszym odkryciom. Odkryte relikty rzucają nowe światło na znaczenie Giecza w państwie pierwszych piastów, podkreśla kierowniczka rezerwatu w Gieczu Teresa Krzysztofiak.
7: Plotkę, ja już mówię o tym, że to jest plotka, która mówi, że po jeździe księcia Brzetysława Giecz już nie odzyskał znaczenia takiego, jakie miał za monarchii pierwszych piastów. Przede wszystkim te inwestycje piastowskie, architektoniczne. Rozbudowę architektury kościoła, który został wzniesiony już na początku wieku XI z unikatową kryptą relikwiarzową.
6: Archeologiczne badania na gieckim grodzisku ujawniają bardzo dobrze zachowane relikty, często z partią naziemną, co pozwala zapoznać się z piastowskimi inwestycjami i technikami murarskimi stosowanymi przez wczesnośredniowiecznych budowniczych. Policjanci z Gostynia zatrzymali 18-latka, który w jedną noc narobił szkód na łączną kwotę 6 tysięcy złotych. W nocy z 25 na 26 czerwca kamery monitoringu nagrały dwóch mężczyzn przed miejscowym szpitalem. Jeden z nich kopał w furtkę prowadzącą na teren parkingu. Następnie skierował swoją agresję na szlaban. Zanim dyrekcja szpitala zgłosiła sprawę na policję, zamieściła w internecie apel do sprawcy. Placówka dała mu szansę na polubowne załatwienie sprawy i dobrowolne pokrycie kosztów na prawy. Ponieważ wandal zignorował tę propozycję, szpital oficjalnie powiadomił organy ścigania, mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji.
8: W trakcie prowadzonego postępowania ustalili, że tej samej nocy ten sam sprawca uszkodził również mienie pobliskiej stacji paliw. Mężczyzna, używając siły, wyrwał z osłony instalacyjnej przewód zasilający panele fotowoltaiczne, powodując straty w wysokości 1000 zł.
6: 18-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i przyznał się do winy. Może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Pawilon edukacyjny w poznańskim Nowym Zoo niemal gotowy. Ma ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni i będą się w nim odbywały zajęcia dla dzieci i dorosłych. Pawilon umożliwia ich organizację przez cały rok, niezależnie od pogody. Oprócz sali do zadań edukacyjnych, wewnątrz przewidziane są także pomieszczenia do pracy biurowej wraz z toaletami, szatnią i magazynem. Inwestycja obejmowała również prace związane z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, dzięki której wykonano przyłącze wodne, instalację elektryczną i kanalizację sanitarną. Senat nie zatwierdzi kandydatury Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, uważa senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Dodał, że sprawa ta nie będzie głosowana na najbliższym posiedzeniu, lecz na następnym, które odbędzie się na początku sierpnia. Gość radiowej Trójki powiedział, że wielu historyków protestowało przeciwko tej kandydaturze.
3: Jeżeli historycy mówią, że nie może być i odwołują się do konkretnych sytuacji, jednak na czele instytucji, która zgodnie z ustawowymi obowiązkami stoi na czele prawdy historycznej, a prawda historyczna to nieskrępowana praca historyków, którzy do tej pracy dochodzą, dociekają w oparciu o badania i także, bym powiedział, dyskusje. Jeżeli z tego punktu widzenia ta kandydatura budzi wątpliwości, no to to nie jest dobra kandydatura.
6: Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Senat zajmie się m.in. kandydaturą Sylwii Grzegorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Według Krzysztofa Kwiatkowskiego Senat zatwierdzi tę kandydaturę.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W Poznaniu występują przejaśnienia, wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 10 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami, zwłaszcza, że już za moment będzie mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to zagramy coś sprzed już 30 lat. Oena i najbardziej znany utwór tego trójmiejskiego zespołu, czyli Kiedy powiem sobie dość. My dość nie mówimy, jesteśmy dla was co najmniej do godziny 12 w poranku Radia Emaus. Dzień dobry.

0: Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: W tym fragmencie spotykają się dwie rodziny Jezusa. Ta biologiczna, w której się wychował, i ta, do której należą pełniący wolę Boga. Jedna osoba już teraz należy do obu. Maryja, posłuszna Bożemu Słowu. W tej drugiej rodzinie jest miejsce i dla mnie. Pełniąc wolę Bożą, staje się siostrą lub bratem.

Jezusa. Co więcej, mogę stać się Jego matką. Jak? Przyczyniając się do tego, by rodził się w duszach innych ludzi. Czy jestem bratem lub siostrą Jezusa? Czy potrafię być i matką? Co robię, by Chrystus rodził się w innych ludziach?

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Już prawie 19 minut po godzinie 10. Za nami na naszej antenie mini audycja W drodze do Emaus, a muzycznie usłyszeliśmy dwa utwory prosto z Polski. Jeden nieco nowszy, a drugi już bardzo klasyczny, bo pojawiła się Sarsa i Naucz mnie, a także Lombard i Szklana pogoda. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy wtorek, 21 lipca, 202 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Daniel, Wiktor, a także Julia. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, bardzo chciałbym wam przytoczyć je. Naprawdę, słuchajcie, naprawdę chęci mam spore, ale nie ma dzisiaj żadnego. No nie ma, niestety. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dzisiaj tylko jedno dobrze, chociaż to jest, słuchajcie. Gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę znak pewny dają. A no właśnie, ciekawe, jaki to znak. Na pewno ktoś z was wie, o co chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Stanisława Jerzego Leca. Można zamknąć oczy na rzeczywistość, ale nie na wspomnienia. Bardzo ciekawe zdanie na wtorek 21 lipca. Tak zacząłem o tym w sumie myśleć, ale może rozwinę gdzieś tam swój pogląd na to zagadnienie poza anteną, a teraz pogramy, słuchajcie, Jucu i One.

0: Eo, pielgrzymki szyte na miarę.
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 21 minut zostało do godziny 11. Za nami Alicia Keys, No One, a także Eagle Eye Cherry i Safe Tonight. Przed nami punktualnie o godzinie 10.45, a może i nawet 10.46, zobaczymy jeszcze, ale mniej więcej o tej porze wyruszymy z kolejną w tym tygodniu muzyczną podróżą w czasie. Słuchajcie, wszyscy się zmieścimy, zapraszamy wszystkich fanów muzyki właśnie do muzycznej podróży w czasie. Mam nadzieję, że dzisiaj wydarzenia, które takie przystanki, które wybrałem dla was muzycznie podróży w czasie, was po prostu zaciekawią. Zapraszam was, muzyczna podróż w czasie już za moment, no ale zanim muzyczna podróż w czasie, pogramy Mysłowic.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 47 już na naszych radiowych zegarach. Chwilę na Was poczekaliśmy, ale startujemy z muzyczną podróżą w czasie. Dzisiaj przygotowałem dla Was trzy wydarzenia z okazji 21 lipca. Najpierw rok 1961 urodził się Jim Martin, znany z zespołu Faith No More. No i zagramy utwór, który co prawda nie jest oryginalnie grupy Faith No More, bo grupy Commodores, ale również ta wersja utworu Easy od Faith No More jest bardzo, bardzo znana. Następnie rok 1953 urodził się Eric Bazilian z zespołu The Hooters i zagramy utwór Johnny B. No i na koniec rok 1996 Alanis Morissette rozpoczęła 8-tygodniowy okres przewodzenia na brytyjskiej liście przebojów z albumem Jagged Little Pill, a z tego krążka chociażby singiel Ironic. No i właśnie jego zagramy w muzycznej podróży w czasie, a zatem dzisiaj Faith No More, The Hooters, a także Alanis Morissette w muzycznej podróży w czasie. Zapraszam już Was na ten segment, jak i na najnowsze informacje Radia Emaus, które o godzinie 11 przedstawi Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami, ale teraz wyruszymy w muzyczną podróż w czasie.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 11 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Szamotulski szpital opublikował zarobki lekarzy. Mieszkańcy poznańskich Rataj wygrali z deweloperem. Rząd zajmie się dziś reformą systemu ochrony zdrowia. Zarobki lekarzy w Szamotułach jawne. Szpital opublikował dane dotyczące wynagrodzeń medyków za poprzedni rok. Z raportem zapoznał się nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Z przedstawionego raportu wynika, że specjalista zatrudniony na etacie zarabiał średnio ponad 16 400 zł miesięcznie. Rekordowa pensja wyniosła 28 800 zł. Średnia dla wszystkich etatowców, wliczając rezydentów, wyniosła niespełna 9 800 zł. Spośród 151 lekarzy na kontraktach, trójka z najwyższymi stawkami otrzymywała od 57 do 64 000 zł. Szpital wyraźnie zaznacza, że kwoty kontraktowe to wpływy brutto, z których medycy sami opłacają podatki i ubezpieczenia, nie mając przy tym prawa do płatnych urlopów. Decyzja o jawności płac zbiega się z zauważalnym w Szamotułach spadkiem zaufania pacjentów do kadry medycznej, co dyrekcja wiąże z echem afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Jawność finansów w ochronie zdrowia wywołuje reakcje łańcuchowe w regionie. Audyt płac zlecono już w szpitalu w Obornikach, a o stawki lekarskie dopytują również samorządowcy w Środzie Wielkopolskiej. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Siedem kondygnacji zamiast planowanych wcześniej 16. Takie są główne założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poznańskich Rataj. Zgodnie z dokumentem niższa zabudowa mieszkalna powstanie w okolicy Posir. Jak podkreśla radny osiedla Rataje Krzysztof Skrzypczak, uchwalenie planu w tej formie to ogromny sukces lokalnej społeczności.
4: Ograniczenie możliwości zabudowy to też był postulat zgłaszany przez wielu mieszkańców, którzy nie chcą blokować rozwoju miasta, ale też obawiają się paraliżu komunikacyjnego, który mógłby być związany z napływem zbyt dużej liczby nowych mieszkańców. Takim drugim, myślę, dużym sukcesem i aspektem, na który warto zwrócić uwagę, to jest zachowanie klina zieleni starodrzewu wzdłuż ulicy Rataje, niedaleko dworku państwa Ciesielczyków.
2: Prawo miejscowe już obowiązuje, co oznacza, że deweloper musi ściśle przestrzegać jego założeń przy realizacji inwestycji. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie ruszą zaplanowane prace budowlane. Dziś na Poznańskim Placu Wolności o godzinie 18 rozpocznie się spotkanie poświęcone Peru. Ma ono na celu przybliżenie kultury tego kraju oraz wsparcie pomocy dla mieszkańców San Juan de Lurigancho, jednej z najbiedniejszych dzielnic Limy. W programie wydarzenia znajdą się warsztaty fotografii, zajęcia kreatywne, kolorowe alpaki, inspirowane kulturą Peru i regionem Andów. Cały dobrowolny dochód zostanie przeznaczony na wsparcie osób potrzebujących w Peru. Program wydarzenia powstał we współpracy z Barakiem Kultury, a miejsce udostępnił klub muzyczny pod Minogą. Rząd ma się dziś zająć pierwszymi ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi reformy ochrony zdrowia. Informacje na temat pakietu zmian w systemie oraz stanu prac nad ich realizacją przedstawi ministra zdrowia. Filip Nowak mówił w TVP Info, że ostateczna stawka dla lekarzy powinna być negocjowana przez dyrektorów placówek medycznych. Jego zdaniem warto też sprawdzić, czy możliwe byłoby nadzorowanie szpitali na poziomie wojewódzkim.
5: Rozproszenie właścicielstwa nad szpitalami, czy też szerzej nad placówkami medycznymi, nie sprzyja podejmowaniu odważnych decyzji i powoduje pewne konkurowanie i kanibalizowanie się, jeśli chodzi o placówki, choćby w uzyskiwaniu kadry medycznej. To jest dobry kierunek, żeby zastanowić się nad tym, czy nie scentralizować w jakiś tam sposób zarządzania szpitalami, na przykład na poziomie województwa.
2: Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd zajmie się projektami zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz ustalenia maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. Obecnie w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak powiedział jego prezes, brakuje 14 miliardów złotych.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
0: Pogoda. informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest niewiele wyższa, 19 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu występują przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra. Biometr jest umiarkowany. Dzień zakończy się o godzinie 21:01. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro maksymalnie 20 stopni Celsjusza, w czwartek 18, a w piątek 22.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 11 kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus odmeldowała się Lilia Łada, której bardzo dziękuję za wszystkie informacje od godziny 7 do godziny 11. Lilię usłyszycie w takim samym wymiarze czasowym już jutro, ale ja jestem z wami do godziny 12. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie, ale zanim ten program usłyszycie na naszej antenie, będzie Toto i ich najprawdopodobniej pierwszy singiel, o ile pamiętam, czyli Hold the Line. No i tak energetycznie dosyć zaczynamy 11 na naszej antenie. No to co? Dzień dobry.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. W jednej z reklam telewizyjnych pani Patrycja usłyszała o preparacie w postaci kiślu. Najpierw się oburzyła, potem wyczytała, że niektóre słowniki dopuszczają formę tę właśnie kiślu zamiast kisielu. Nie są mi znane te słowniki, jestem przyzwyczajony do słowa kisiel, kisielu. I to jest jedyna poprawna forma odmiany. Skąd to słowo? To wiąże się oczywiście z kiszeniem. Kiedyś te kisiele to nie były smaczne leguminy. Odnosiło się to raczej do czegoś, co było kiszone, ale później już zaczęło oznaczać, owszem, pewien specjalny, już nie będę tłumaczył, co to takiego, wszyscy Państwo wiedzą, dość smaczną leguminę. A na potwierdzenie tej właśnie poprawności formy kisielu możemy choćby przytoczyć powiedzenie potoczne dziesiąta woda po kisielu, czyli ktoś bardzo odlegle skoligacony z kimś. Mickiewicz wprawdzie wolał pisać inaczej. Wszak wiesz, przyjacielu, on choreszkom dziesiąta woda na kisielu. No ale tak to było, że w regionalnej polszczyźnie i to jeszcze XIX-wiecznej zamiast po kisielu, na kisielu, ponieważ na tym kisielu coś tam jeszcze robiono, tak jak na zakwasie coś się robiło i ta na dziesiąta woda na kisielu to bardzo odległe skoligacenie. Kiślu, jak pisze pani Patrycja, brzmi okropnie. No brzmi, wygląda po prostu nie tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Kisiel odmieniamy tak właśnie. Kisiel, kogo czego kisielu, komu czemu kisielowi, kogo co kisiel, kim czym kisielem, o kim o czym o kisielu, a czy jest wołacz? No pewnie także jest, a przypomina mi się tutaj cytat z trylogii, kiedy to Chmielnicki zwraca się do senatora wojewody bracławskiego Kisiela, a nie Kiśla oczywiście, i mówi: ty Kisielu, nie sumuj i do serca nie bierz, co mówię, bom pian. No, ten cytat jest dość charakterystyczny i nazwisko Kisiel także było dość rozpowszechnione, a w każdym razie było to nazwisko bardzo znacznego magnata w dawnej Polsce.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 20 minut po godzinie 11. Za nami mini audycja Słowo o Słowie, a także Chris Rea i On The Beach. Przed nami punktualnie o godzinie 11.30 pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się w stolicy Wielkopolski. Koniecznie zostańcie z nami. A teraz Oskar Cym z bardzo ważnym przesłaniem. Nie musisz się bać.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą

0: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od warsztatów i to są warsztaty bajkoterapii. Wyobraźcie sobie start warsztatów o godzinie 17, a miejsce to sala Fundacji Dom Książki. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Organizatorzy zapraszają dzieci, rodziców oraz dziadków do sali Fundacji Dom Książki, gdzie odbędą się drugie wakacyjne warsztaty Bajkoterapia w praktyce. Spotkanie poprowadzą bajkoterapeuci z Fundacji Zaczytani.org, którzy postarają się pokazać, że zarówno wspólne czytanie umiejętnie dobranych bajek, jak i rozmowa o nich pozwala pogłębiać więź z dzieckiem. Z dzieckiem ułatwia rozpoznawanie i kontrolę emocji oraz zapewnia wsparcie w trudnych sytuacjach. Warsztaty bajkoterapii dziś o godzinie 17 w sali Fundacji Dom Książki. Wstęp jest wolny. Kolejne wydarzenie to cykl plenerowe pałacowe i to wydarzenie skupia wakacyjne seanse filmowe na dziedzińcu zamkowym. Do 3 września Centrum Kultury Zamek, a dokładnie Kino Pałacowe, zaprasza na pokazy plenerowego pałacowego, czyli wieczornych pokazów na zamkowym dziedzińcu. I dzisiaj będzie prezentowany film Sirat w reżyserii Olivera Laxa, a start tego pokazu o godzinie 21.30 na dziedzińcu Centrum Kultury Zamek. To wszystko w ramach cyklu plenerowe pałacowe, także zapraszamy Was bardzo gorąco i również zapraszamy Was na inne kino plenerowe na dziś, ale to jest taka klasyka, że naprawdę to jest głowa mała, bo w ramach cyklu Estaza w Centrum dzisiaj na Placu Wolności będzie kino plenerowe z filmem, uwaga, Nie lubię poniedziałku, i myślę, że wielu z Was, drodzy słuchacze, mogło się uśmiechnąć. No i jest to również część letniego cyklu, tym razem bezpłatnych wydarzeń kulturalnych Estrada w Centrum. A program tegorocznej edycji mocno rezonuje z architekturą i historią Poznania, bo tkanka historycznego centrum, które po wojennych zniszczeniach doświadczyło radykalnych przebudów, stała się bezpośrednią inspiracją dla zaproszonych artystów. Estrada w Centrum, kino plenerowe Nie lubię poniedziałku, dziś o godzinie 21.30 na Placu Wolności. Nie jestem pewien, czy ja mówiłem przy poprzednim wydarzeniu godzinę. Tam również jest start filmu, start projekcji 21.30. No i na koniec, bardzo mam wrażenie, że będzie filmowy dzisiejszy serwis kulturalny przedpołudniowy, ale jeżeli chodzi o multikino, w tym miesiącu w tej sieci kin widzowie będą mogli zobaczyć na wielkim ekranie m.in. spektakle National Theatre Life, pożegnalny koncert 90. urodziny Pavarottiego, a także m.in. koncert John Williams A Tribute. Te filmy możecie zobaczyć w multikinie, w sieci multikino w tym miesiącu. No i również możecie, a propos rzeczy do zobaczenia, właściwie do usłyszenia, posłuchać, co Tomek Wandel przygotuje w najbliższym serwisie kulturalnym, który pojawi się o godzinie 16.30. Niemniej na wydarzenia, które zaprezentowałem Wam w tym serwisie kulturalnym, także zapraszam.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 11 minut zostało do godziny 12. Za nami na naszej antenie serwis kulturalny, za nami także cztery utwory: Michael Jackson, One Republic, Daria Zawiałow, a także Vicky Gabor i Kaja. A obok mnie już Tomek Wandel, który za moment godziny 12 do godziny 17 przejmie mikrofon Radia Emaus. Niemniej ja wam bardzo dziękuję za poranek. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu, byłem z wami od godziny 7 do godziny 12. Dziękuję także Lili Ładzie, która była odpowiedzialna za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro w takim samym wymiarze czasowym. Od 12 antenę przejmuje Tomek, a teraz muzycznie przejmie antenę Robbie Williams. Słyszymy się jutro z samego rana. Trzymajcie się i na razie.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania,

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Musimy być gotowi na wrogie działania Rosji, mówi szef MON na posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Kultura, sztuka i wsparcie misji humanitarnej. Dziś w Poznaniu wieczór dla Peru. Leszno podpisało umowę na budowę drogi łączącej Antoniny z ulicą Gronowską. Rosyjskie prowokacje, zarówno te z użyciem lotnictwa Federacji, jak i dezinformacja w sieci, to najważniejsze tematy, które omówiono na cotygodniowym posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Musimy być gotowi na wrogie działania Moskwy, ostrzegał po naradzie szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wśród tematów, które omówiono na posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, była też rozbudowa rurociągów paliwowych w krajach wschodniej flanki NATO. Polska zabiega o utworzenie centrum, które miałoby nadzorować przyszłe inwestycje z tym związane.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Cząstkowe reformy systemu ochrony zdrowia doprowadziły do sytuacji patologicznych. Problematyczny jest obecny sposób wynagradzania lekarzy, mówił na antenie Polskiego Radia 24 profesor Mariusz Gujski z Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Takimi sytuacjami jak wycena procedur medycznych i filozofia płacenia fee for service, co z kolei te dwa zjawiska doprowadziły do bardzo istotnych, trzeba to jasno powiedzieć, patologii wynagradzania części lekarzy w systemie publicznym.
1: Dodał, że szczególnie szkodliwe okazało się wynagradzanie lekarzy na zasadzie fee for service, czyli za wykonaną usługę. W połowie roku Portal Zero ujawnił liczne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Według Onetu do nadużyć dochodziło też w szpitalu przy ulicy Banacha. Obie sprawy bada prokuratura. Przy Placu Wolności w Poznaniu odbędzie się dziś wyjątkowe spotkanie poświęcone Peru, łączące działania artystyczne, warsztaty i opowieść o wolontariacie. Wydarzenie będzie okazją do poznania kultury tego kraju oraz wsparcia misji humanitarnej, której celem jest pomoc mieszkańcom jednej z największych, a zarazem najbiedniejszych dzielnic Limy. Podczas spotkania zostanie przybliżona historia tej społeczności oraz założenia wyjazdu wolontariackiego do Peru, którego celem jest niesienie pomocy i zdobywanie doświadczenia poprzez bezpośrednią pracę z lokalnymi mieszkańcami. Warsztaty odbędą się przy Placu Wolności na tarasie Arkadii od 18 do 21.
0: Informacje z Leszna.
1: Podpisano umowę na realizację jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych ostatnich lat. Powstanie nowe połączenie drogowe między rondem Antoniny a ulicą Gronowską. Na realizację tego zadania mieszkańcy czekali co najmniej 20 lat. Nowa droga będzie miała 1200 metrów długości i 7 metrów szerokości. W ramach inwestycji powstanie też ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3,5 metra, 3 małe ronda obsługujące przyległe tereny oraz rondo na skrzyżowaniu z ulicą Gronowską. Przekazanie placu budowy zaplanowano na 17 sierpnia, a wykonawca będzie miał 10 miesięcy na zakończenie robót.
0: To były informacje Radia Emaus.

0: Jesienna aura w pogodzie potrwa prawie do końca tego tygodnia. Temperatury nie przekraczające 20 stopni Celsjusza, mało słońca i dużo chmur, no i przelotne opady deszczu. To chwilowe załamanie pogody musimy jakoś przetrwać, chociaż są tacy, którzy się z tego cieszą, że temperatury są tak niskie. Letnie opały powinny wrócić już w przyszłym tygodniu, teraz na termometrze 18 stopni Celsjusza, na barometrze 1018 hektopaskali. Temperatura jeszcze rośnie, ciśnienie jest dzisiaj raczej stabilne.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

21 lipca, wtorek, 8 minut po 12 i poloneza, czas zacząć, a raczej popołudniowy program Radia Emaus, czas zacząć. No to ja w takim razie serdecznie zapraszam przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.
2: Jezus redefiniuje rodzinę przez jedno słowo – wola Ojca. Wola Ojca to nie rozkaz do wykonania. To Boże pragnienie, kierunek, ku któremu jako bracia i siostry Jezusa chcemy się zbliżać coraz bardziej. Bliskość z Jezusem nie wynika z urodzenia, tradycji ani przynależności. Wynika z faktu, że człowiek zaczyna chcieć tego samego, czego chce Bóg. To nie jest zobowiązanie. To jest wspólnota pragnień. Pomyśl, czy naprawdę pragnę tego, czego pragnie Bóg, czy raczej oczekuję od Niego realizacji własnych planów?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Z Radiem Emaus.

W naszym studiu pojawi się Mateusz Markiewicz, który przedstawi wiadomości z regionu. O 14.30 zapraszam na kalendarium poznańskie. Dziś opowiem wam o historii wolnych sobót, bo kiedyś wolnych sobót, proszę sobie wyobrazić, absolutnie nie było. Ale więcej o 14.30 na ten temat. 15.15 to konkurs popołudniowy, jak zwykle niezwykle łatwy, niezwykle prosty. Nagrodą będzie prawdopodobnie książka, aczkolwiek jeszcze tego do końca nie ustaliłem. 16.10 to Święci z Nieba Ściągnięci, nasz stały... O, już Phil Collins wszedł. Nasz stały felieton i o 16.30, już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, serwis kulturalny. Coś wydarzyło się na mojej drodze do nieba. O tym Phil Collins zagra i zaśpiewa. 22 minuty po 12 słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre.

0: Specjalista zatrudniony na etacie zarabiał średnio ponad 16 400 zł miesięcznie. Rekordowa pensja wyniosła 28 800 zł. Średnia dla wszystkich etatowców, wliczając rezydentów, wyniosła niespełna 9 800 zł. Spośród 151 lekarzy na kontraktach, trójka z najwyższymi stawkami otrzymywała od 57 do 64 000 zł. Szpital wyraźnie zaznacza, że kwoty kontraktowe to wpływy brutto, z których medycy sami opłacają podatki i ubezpieczenia, nie mając przy tym prawa do płatnych urlopów. Decyzja o jawności płac zbiega się z zauważalnym w Szamotułach spadkiem zaufania pacjentów do kadry medycznej, co dyrekcja wiąże z echem afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Jawność finansów w ochronie zdrowia wywołuje reakcje łańcuchowe w regionie. Audyt płac zlecono już w szpitalu w Obornikach, a o stawki lekarskie dopytują również samorządowcy w Środzie Wielkopolskiej.
1: Słuchasz wiadomości z regionu.
0: Nawałnica na przełomie czerwca i lipca spowodowała ogromne straty dla rolników w naszym województwie, informuje Wielkopolska Izba Rolnicza. Jak podaje WIR, największe straty zostały zanotowane w regionie leszczyńskim. Rolnicy zostali pozostawieni bez bazy paszowej, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Mieczysław Łuczak.
2: W tym regionie Wielkopolski jest najbardziej rozbudowana produkcja zwierzęca. Właśnie subregion leszczyński charakteryzuje się bardzo dużą koncentracją produkcji zwierzęcej. Tutaj właśnie jest ten dramat podwójny, ponieważ rolnicy co prawda jeszcze mają niewielkie zapasy, ażeby wyżywić swoje zwierzęta, ale no niestety nie będą mieli tej bazy paszowej na nowy sezon.
0: Zostały również wymłócone zboża, dodaje Mieczysław Łuczak.
2: Najbardziej ucierpiała kukurydza, ziemniaki oraz buraki. Najwięcej procentowo są to zboża i kukurydza jest zniszczona praktycznie w 100%. Zboża także od 70 do 90% zostały w tych trzech powiatach zniszczone.
0: Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w swoich gospodarstwach do ubezpieczycieli. Na podstawie wspomnianych protokołów będą mogli ubiegać się o ewentualne formy wsparcia. Całą rozmowę w tym temacie znajdziecie na stronie radioemaus.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
1: Wiadomości z Wielkopolski.
0: Kontrolerzy wojewódzkiego sanepidu zakończyli pierwszą turę kontroli wakacyjnych miejsc wypoczynku w Wielkopolsce. Podczas sprawdzania prawie 300 tego typu lokalizacji nie natknięto się na większe uchybienia. Jednym z wyjątków był obóz w powiecie chodzieskim. Mimo obowiązku rejestracji do bazy elektronicznej, organizatorzy go nie zgłosili. O nieprawidłowościach dowiedzieliśmy się od strażaków, mówi rzeczniczka wielkopolskiego sanepidu Wiesława Kostuj.
3: Tutaj zauważyli, że jakaś grupka dzieci jest w koszulkach, które wskazywały go na wypoczynek, no i sprawdzili, ale niestety to, co było nazwa, czy ten obóz stały, nie był podany w tej bazie kuratorium, więc zawiadomiła też, oczywiście straż zawiadomiła powiatową stację i kuratorium. Nie było tutaj jakichś większych uchybień, bo panie oczywiście, że sprawdziły tutaj stan sanitarny dzieci, nieporządek w pokojach, tak, ale to zostało usunięte jakby od ręki, a jakichś większych nieprawidłowości nie było.
0: Jednak sprawa będzie musiała zostać rozwiązana na drodze prawnej, dodaje Wiesława Kostuj.
3: Będzie wdrożone postępowanie administracyjne wobec tych organizatorów, którzy nie zgłosili tego obozu do bazy. Także, że to nie tak, że to po prostu odbędzie się bez echa.
0: Inspektorzy podczas kontroli sprawdzają warunki, w jakich wypoczywają dzieci. Wchodzą do pokojów, łazienek, kuchni i stołówek. Sprawdzają też, czy uczestnicy mają zapewnioną opiekę medyczną oraz miejsce do uprawiania sportu i rekreacji.
1: Wiadomości z Leszna.
0: Znamy wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Lesznie. O miejsce we wspomnianych placówkach starało się łącznie ponad 1900 osób. To o prawie 400 osób więcej niż było miejsc. Ostatecznie zakwalifikowano 1586 osób. Największą popularnością cieszyły się licea ogólnokształcące, a wśród nich pierwsze LO imienia rodu leszczyńskich.
4: W nich kierunkiem, który był najchętniej wybierany, był profil biologiczno-chemiczny. Tutaj była największa liczba osób, która w żadnym z liceów nie znalazła miejsca dla siebie. Stąd decyzja władz miasta, aby utworzyć jeden dodatkowy oddział właśnie o takim profilu.
0: Mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. Wspomniany dodatkowy oddział będzie się mieścił w trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego. Będzie to klasa o profilu biologiczno-chemicznym. Jeżeli chodzi o technika, to największe obłożenie zanotowało technikum numer 2 działające w Zespole Szkół Technicznych przy ulicy Gabriela Narutowicza 74A, czyli popularnym Koniorze. Zostajemy w Lesznie, tam magistrat rozstrzyga przetarg na modernizację willi przy ulicy 17 stycznia. Wcześniej mieściło się tam przedszkole miejskie numer 6.

0: Obecnie budynek stoi pusty, lecz niedługo to się zmieni. Powstanie tam Leszczyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Zakres prac jest bardzo obszerny, zapowiada Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.
1: Zadanie będzie polegało m.in. na termomodernizacji budynku, czyli dociepleniu ścian, dachu, stropów. Będzie trzeba wymienić wszystkie drzwi i okna. Wymianie będzie podlegać także instalacja wewnątrz budynku, zarówno instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna. Chcielibyśmy ogrzewanie podłogowe zamontować w ogrodzie zimowym, który powstanie po zamknięciu aktualnego takiego dużego tarasu na piętrze.
0: W poprzednim tygodniu w Urzędzie Miasta otwarto oferty przetargu na modernizację willi. Miasto na te inwestycje planuje wydać prawie 9,5 miliona złotych. Część stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Na ten moment zgłosiło się 5 firm. Sprawdzanie ofert potrwa kilka tygodni, informuje magistrat.
2: Wiadomości z Gostynia.
0: Policjanci z Gostynia zatrzymali 18-latka, który w jedną noc narobił szkód na łączną kwotę 6 tysięcy złotych. W nocy z 25 na 26 czerwca kamery monitoringu nagrały dwóch mężczyzn pod miejscowym szpitalem. Jeden z nich kopał w furtkę prowadzącą na teren parkingu. Następnie skierował swoją agresję na szlaban prowadzący na parking. Zanim dyrekcja szpitala zgłosiła sprawę na policję, zamieściła w internecie apel do sprawcy. Placówka dała mu szansę na polubowne załatwienie sprawy i dobrowolne pokrycie kosztów naprawy. Ponieważ wandal zignorował tę propozycję, szpital oficjalnie powiadomił organy ścigania.
3: W trakcie prowadzonego postępowania ustalili, że tej samej nocy ten sam sprawca uszkodził również mienie pobliskiej stacji paliw. Mężczyzna, używając siły, wyrwał z osłony instalacyjnej przewód zasilający panele fotowoltaiczne, powodując straty w wysokości 1000 zł.
0: Mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji. 18-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i przyznał się do winy. Teraz za swoje zachowanie może trafić do więzienia nawet na 5 lat. To wszystko w dzisiejszych wiadomościach z regionu. Na kolejne wydanie zapraszam w następny wtorek o 12:30. Do usłyszenia.

Kto kibicował Hiszpanii w trakcie mundialu, który zakończył się w niedzielę, ten jest na pewno bardzo ukontentowany, ponieważ no, Hiszpania, wiadomo, mistrz świata w piłce nożnej. Kto kibicował Argentynie, ten jest troszkę mniej zadowolony, bo Argentyna zdobyła drugie miejsce, wyjątkowo kiepsko grała w finale. No, no niestety tak się czasami zdarza. Dzisiaj można trzymać kciuki za naszych poznańskich piłkarzy. Dziś pierwszy mecz drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Lech Poznań kontra AGF Aarhus. Mecz odbędzie się tym razem nie przy ulicy Bułgarskiej, ale na stadionie w Danii, w mieście Aarhus. Właśnie początek o 19:00. Można sobie znaleźć, kto będzie transmitować to spotkanie, no i trzymać mocno kciuki. Wielkopolska nie jest dzisiaj regionem, gdzie królują jakieś wysokie temperatury. Jest chłodno, momentami nawet zimno, szczególnie wtedy, gdy powieje wiatr. Ale mam dla was piosenkę, która być może was ogrzeje. Jej tytuł to W dzień gorącego lata. To grupa Big Day ją nagrała dawno, dawno temu. Niech ona nas troszkę ociepli, jeśli są takie w ogóle opcje. Za 13:13.

0: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Jest wtorek, 21 lipca, minęła 13.
6: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
8: Polska będzie miała europejskiego Starlinka. Ogólnopolska kampania profilaktyczna zawitała do Poznania. Boiska w Swarzędzu już dostępne dla mieszkańców. Polska będzie miała tak zwanego europejskiego Starlinka. Minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał dziś umowę w sprawie systemu IRIS 2. To tworzona przez Unię Europejską konstelacja 290 satelitów, które mają zapewnić suwerenną i odporną na cyberataki łączność dla rządów i wojska. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że Polska ma być jednym z sześciu głównych graczy, jeśli chodzi o budowę konstelacji. Dodał, że nasz kraj potrzebuje niezależnego systemu łączności.
9: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej. To także pełna dostępność niezagrożonej, bezpiecznej łączności dla zarządzania kryzysowego, dla ośrodków administracji, rządowej.
8: System docelowo ma też dostarczać szybki internet dla obywateli i przedsiębiorstw. IRIS 2 ma rozpocząć świadczenie pierwszych usług w 2029 roku.
6: Informacje z Poznania.
8: Panowie, jazda po zdrowie. Pod takim hasłem przebiega ogólnopolska kampania profilaktyczna, która zawitała do Poznania. Dziś do godziny 18 na Placu Wolności mężczyźni mogą skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji profilaktycznych.
10: Przegląd apteczki, czyli jest farmaceuta, który pomaga sprawdzić, czy leki, które przyjmujemy, się nie powtarzają, czy nie ma tam jakichś konfliktów, interakcji między nimi. Jest też trener personalny, który wykonuje badania składu masy ciała, udziela konsultacji do treningu, żywienia. Mamy też gabinet pielęgniarki, gdzie można wykonać badanie EKG i pomiar ciśnienia tętniczego. No i oczywiście gabinet USG, gdzie wykonujemy badania USG tętnic szyjnych, USG jąder i USG brzucha, oczywiście z oceną prostaty, no bo dla panów to jest bardzo ważne.
8: Mówi lekarz, ultrasonografista Adrian Orłowski. Dodaje, że mężczyźni coraz chętniej decydują się na profilaktykę.
10: Nowe pokolenie, inaczej pochodzi ze swojego zdrowia, ale jeszcze panowie w wieku plus 50, plus 60, no jakby nie byli tego nauczeni od wieku nastoletniego czy wczesnej dorosłości, żeby takie badania wykonywać. Nie byli nauczeni profilaktyki, a często jest tak, że też ignorowali po prostu takie rzekomo błahe objawy. Opóźniając diagnozę, no wiemy, że no pewnych rzeczy w życiu nie unikniemy, jak zachorowania na poważne choroby, ale wczesne wykrycie pozwala je skutecznie leczyć. Na szczęście w takich czasach przyszło nam żyć, że możemy to zrobić.
8: Poznań jest jednym z przystanków trzeciego i ostatniego etapu kampanii. Po dwóch etapach wykonano już łącznie ponad 1800 badań i konsultacji profilaktycznych. Po stolicy Wielkopolski mobilna stacja kontroli zdrowia zagości w Gdańsku, Gdyni, Grudziądzu i Warszawie. W stolicy odbędzie się finał akcji. Położony na osiedlu Przyjaźni Park Czarneckiego zmienił swoje oblicze dzięki wsparciu ze środków unijnych. Zmodernizowany teren to nie tylko przyjazne miejsce dla poznaniaków i poznanianek, ale także obszar o zwiększonej retencji wody opadowej i podwyższonej odporności na zmiany klimatu. Zakres inwestycji objął zachodnią część parku, m.in. przebudowę alejek. Nowy układ komunikacyjny stwarza spójną sieć z istniejącymi wcześniej szlakami pieszymi. Zamontowano ławki, nowe kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Bezpieczeństwo i komfort po zmroku zapewniają nowoczesne latarnie.
6: Słuchasz informacji Radia Emaus.
8: Zakończyła się przebudowa zespołu boisk sportowych na osiedlu Czwartaków z Twarzędzą. Wykonano nowe boisko z trawy syntetycznej do piłki nożnej, trzy boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis ziemny, a także boisko do koszykówki 3x3. Powstały również nowe chodniki, ogrodzenia, piłkochwyty, elementy małej architektury oraz zagospodarowano teren zielony. Wartość inwestycji wyniosła blisko 2 miliony złotych i została sfinansowana w całości ze środków własnych gminy Swarzędz. Obiekt jest już dostępny dla mieszkańców.
6: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: W Poznaniu zachmurzenie jest cały czas umiarkowane i duże. Te chmury przyniosą nam przelotne opady deszczu. Szansa na ich wystąpienie jest dość duża. Według synoptyków 37%. Na termometrze 18 stopni Celsjusza teraz, 1018 hektopaskali na barometrze. Ciśnienie jest umiarkowane, takie pozostanie do końca dnia. Wiatr wieje z północnego zachodu z prędkością 20 km na godzinę.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

W radiu George Michael w kalendarzu 21 lipca, wtorek. Dziś imieninowe pozdrowienia mamy dla Daniela, Wiktora, Julii, Jana, Andrzeja, Ignacego, Klaudiusza, Benedykta, Wawrzyńca, Praksedy, Laurencjusza i Laurentego. Jak tam dzisiaj wasze samopoczucie? Bo według psychofizyczno, takie samopoczucie pytam, bo według tych, którzy na biomecie znają się najlepiej, to dzisiaj powinno być umiarkowane. Chociaż jak zwykle, zwykłem to mówić, samopoczucie związane z biometem to bardzo indywidualna sprawa. Jedni przy takiej pogodzie mogą czuć się doskonale, a drudzy z kolei nie, tak się zdarza. Tomek Wandel z wami dzisiaj do godziny 17. Jest 11 po 13 teraz.

To grupa Coldplay, której wokalistą jest Chris Martin, a Chris Martin był odpowiedzialny za to, co wydarzyło się w przerwie meczu Hiszpania-Argentyna. Show muzyczne, tam były Mapety, była Madonna, był na przykład jeszcze Chris Martin też się na chwilę pojawił, chociaż było go widać tak w tle. Ale cały show trwało 28 minut, było to w przerwie pomiędzy pierwszą a drugą połową. Moim zdaniem troszkę to przesadzone było, bo przecież piłkarze przez ten czas mogli wypaść z rytmu. Czy takie ekscesy, takie performanse muzyczne będą pojawiać się w czasie spotkań piłkarskich i czy wam się to przede wszystkim podobało? Jeśli ktoś to widział, chce się ze mną podzielić swoim zdaniem, no to zapraszam jak zwykle do kontaktu. 601 077 033. Teraz zaśpiewa i zagra Eric Clapton. Słuchacie Radia Emaus, 21 minut temu minęła 13:00.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Szeroki wybór? Pełny smak?
5: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
8: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
9: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Odrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym. Radio Ema.

Jak to powiedział jeden z moich znajomych, piękna jesień tego lata. No tak, ale to nie o to chodzi, żebyśmy zmagali się z deszczem, żebyśmy zmagali się z niskimi temperaturami. Szczególnie żal mi tych osób, którzy zaplanowali sobie wakacje właśnie w tym tygodniu. No i muszą niestety na przykład na południu w takim Międzygórzu, tam 16 stopni Celsjusza jest tylko Międzygórze, taka piękna miejscowość blisko Lądka Zdroju, ale wszystko w otoczeniu tych chmur nie wygląda zbyt pięknie. W tym tygodniu pogoda jeszcze się pogorszy, ale od przyszłego tygodnia już będzie zupełnie inaczej, przynajmniej takie są plany, takie są prognozy. A propos, prognoza pogody najświeższa tuż po serwisie o godzinie 14. O 14.30 natomiast zajrzymy w kalendarium poznańskie, opowiem o wolnych sobotach, tak jak zapowiadałem już wcześniej, bo kiedyś było tak, że nie było wcale wolnych sobot i tydzień pracy trwał 6 dni, a nie 5, tak jak teraz, chociaż w przypadku pracowników zmianowych jest to zupełnie inaczej. Jeśli chcielibyście coś od siebie dołożyć do kalendarium poznańskiego, to jak zwykle bardzo mocno zapraszam. 601 077 033. Podkręcamy nieco tempo teraz. Jesus He Knows Me i grupa Genesis. Za kwadrans 14.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.
7: Wtorek, 21 lipca, minęła 14.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
8: Zakończyły się ćwiczenia Alarm 2026. Kilkaset razy interweniowali minionej doby strażacy w związku z pogodą. Lech Poznań rozpoczyna walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Na terenie całego kraju odbywały się dziś ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza pod kryptonimem Alarm 26. Od rana uruchamiane były syreny emitujące sygnały odpowiadające ogłaszaniu i odwoływaniu ostrzeżeń. Celem ćwiczeń było sprawdzenie działania systemów ostrzegania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
8: Prawie 600 interwencji związanych z pogodą odnotowała w ciągu ostatniej doby Państwowa Straż Pożarna. Najwięcej pracy straż miała na południu kraju. Silny wiatr łamał drzewa, a intensywny deszcz powodował podtopienia. Rzecznik PSP kapitan Wojciech Gralec powiedział, że w nocy liczba zgłoszeń znacząco spadła.
9: Dziś od północy do poranka odnotowaliśmy 21 tego typu zdarzeń. W większości interwencje straży polegały na usuwaniu wiatrołomów, bądź też wypompowywaniu wody zalanej posesji, bądź pomieszczeń. Nie odnotowaliśmy zdarzeń charakterystycznych.
8: Z prognoz, którymi dysponują strażacy, wynika, że w ciągu najbliższych dni utrzyma się zmienna pogoda. Przebywający na letnim urlopie w Castel Gandolfo papież odwiedził benedyktyńskie opactwo na Monte Cassino. Leon XIV modlił się tam przy grobie świętego Benedykta. Jego wstawiennictwu zamierzył sprawy pokoju we wszystkich regionach świata, które są dotknięte krwawymi konfliktami. Papież zatrzymał się u benedyktynów na obiad. Następnie powrócił do Castel Gandolfo.
0: Informacje sportowe.
8: Piłkarze Lecha Poznań od wczoraj są już w Danii. Dzisiaj rozpoczną tam walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji zagrają w Randers z mistrzem tego kraju Aarhus. Klub ten po 4 dekadach powrócił na krajowy tron, notując w poprzednim sezonie 3 porażki. Jak podkreśla szkoleniowiec kolejorza Nils Frideriksen, rywal ten będzie wymagający dla piłkarzy poznańskiej drużyny.
10: Zdaję sobie sprawę, że dla wielu Duńczyków to mistrzostwo Aarhus mogło być zaskoczeniem, ale nie był to przypadek. To drużyna, która miała bardzo wysoką średnią punktów w poprzednim sezonie. Analizowaliśmy ten zespół i można zauważyć, że są podobni do nas, mają swoją filozofię gry i będą grali swoje w meczu przeciwko Lechowi. Znamy jej słabe i mocne strony.
11: Znamy jej słabe i mocne strony.
8: Początek spotkania o godzinie 19. Rewanż w przyszłą środę w stolicy Wielkopolski. W przypadku awansu do kolejnej rundy Lech zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu pomiędzy azerskim Sabah Baku oraz fińskim Kups Kuopio.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
7: Jesienne klimaty w środku lata w tym tygodniu dominują. Wraz z końcem tygodnia pogoda będzie się stabilizować i co najważniejsze, zacznie wzrastać temperatura. Dziś maksymalnie będzie około 21 stopni Celsjusza, teraz na termometrze 19. Zachmurzenie jest umiarkowane i duże, z przejaśnieniami. Opady deszczu są niewykluczone.

Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Dzisiaj będę z wami do godziny 17. Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę naszego teraz już popołudniowego programu, którą rozpoczyna Vanessa Carlton.

Yes, Somebody to grupa Kings of Leon, bardzo popularna na Wyspach Brytyjskich, no i nie tylko w Polsce, też ma oczywiście swoich fanów. 20 minut po 14, za 10 minut ruszamy z kalendarium poznańskim, potem o 15.15 konkurs popołudniowy, dziś do wygrania nagroda muzyczna, płyta kompaktowa z Mysterium, więcej szczegółów na temat tego wydawnictwa o 15.15, wtedy kiedy zaczniemy nasz konkurs. 16.10 to Święci z Nieba Ściągnięci i o 16.30 zapraszam na serwis kulturalny. Teraz duet Tears for Fears.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Radio Emaus.

Jest 14.30, zapraszam na kalendarium poznańskie. My zaczynamy od faktu z bardzo zamierzchłej przeszłości. Otóż w 1655 roku, 371 lat temu, wojska szwedzkie wkroczyły do Wielkopolski. Był to początek potopu szwedzkiego. Tak była nazwana inwazja Szwecji na Rzeczpospolitą w XVI wieku. To 3 lata temu, w roku 1923, odbyła się uroczystość poświęcenia kolejki wąskotorowej z Tamy Garbarskiej do Biedruska. Był to skład towarowy dostarczający amunicję z magazynów na Cytadeli do obozu ćwiczebnego w Biedrusku. Była to amunicja, a także inne materiały wybuchowe. Kolejka parę lat później została zlikwidowana. Stanowiła ona poważne zagrożenie dla terenów zamieszkałych przez

0: Może istnieje, ale już nie wygląda tak, jak kiedyś wyglądał. Nie ma chociażby tego amfiteatru, który otwarto w roku 1970. 53 lata temu, w roku 1973, Polacy po raz pierwszy doświadczyli wolnej od pracy sobotę. Na początku roku 1981 wprowadzono zasadę, która stanowiła, że co druga sobota była wolna. Nie dotrzymano tym samym porozumień ze strajkującymi, które gwarantowały wszystkie soboty wolne. Następne porozumienie w roku 1981 mówiło o tym, że 3 soboty w miesiącu będą wolne. Pod koniec PRL już prawie wszystkie soboty były wolne, teraz też tak mamy, a niektórzy mówią nawet o tym, że chcą wprowadzić 4-dniowy czas pracy. Zobaczymy, czym to się skończy. Jeśli chcielibyście dołączyć coś od siebie do tych poznańskich wspominek, to jak zwykle zapraszam 601 077 033.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: W tym fragmencie spotykają się dwie rodziny Jezusa. Ta biologiczna, w której się wychował, i ta, do której należą pełniący wolę Boga. Jedna osoba już teraz należy do obu. Maryja, posłuszna Bożemu Słowu. W tej drugiej rodzinie jest miejsce i dla mnie. Pełniąc wolę Bożą, staję się siostrą lub bratem Jezusa. Co więcej, mogę stać się Jego matką. Jak? Przyczyniając się do tego, by rodził się w duszach innych ludzi. Czy jestem bratem lub siostrą Jezusa? Czy potrafię być i matką? Co robię, by Chrystus rodził się w innych ludziach?

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Zaatakowała dwie nastoletnie Ukrainki, prawdopodobnie ze względu na ich pochodzenie. Milion złotych kary grozi osobie, która w Poznaniu wypuściła na wolność żółwia ozdobnego. Za miesiąc ruszy budowa łącznika między Rondem Antoniny a ulicą Gronowską w Lesznie. W Legnicy kobieta zaatakowała dwie 13-letnie obywatelki Ukrainy. Jak poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, do ataku doszło w sobotę w pobliżu miejskiego basenu.
3: Według zgłoszenia nieznana kobieta uderzyła nastolatki. Obecnie prowadzone są czynności pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej. Policja prowadzi czynności, zbiera materiał dowodowy, tak aby ustalić sprawczynię tego ataku na 13-letnie obywatelki Ukrainy.
2: Karolina Gałecka dodała, że kobieta mogła zaatakować nastolatki ze względu na ich pochodzenie. Resort Spraw Wewnętrznych przypomina, że nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka, zwłaszcza wobec dziecka.
1: Informacje z Poznania.
2: Zwierzę warte milion złotych. Taka kara grozi osobie, która wypuściła na wolność żółwia ozdobnego. Gad ten został znaleziony na początku lipca na terenie poznańskich Naramowic. Odłowiona samica waży prawie 3 kg, a długość grzbietu wynosi około 30 cm. Żółwie ozdobne w Europie są gatunkami inwazyjnymi, mówi Mateusz Rawski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Występują w Ameryce Północnej, natomiast są, a raczej były, popularnymi w Europie zwierzętami domowymi i prawdopodobnie ta samica została zakupiona w latach 90. lub na początku lat 2000 jako typowe domowe zwierzątko. Jako młody żółw jest to mały, zielony okaz, natomiast po tych ponad 20 latach osiąga takie rozmiary, jak który ten osobnik, którego odłowiono.
2: Wypuszczenie takiego zwierzęcia powoduje wiele szkód, dodaje Mateusz Rawski.
4: Usunięcie takiego zwierzęcia ze środowiska, jeżeli nie byłoby to tak przypadkiem, tak jak tutaj, że to zwierzę zostało znalezione, to są tak naprawdę olbrzymie koszty. Olbrzymie koszty odłowów, później jego transportu i utrzymania do końca życia, a dodatkowo to środowisko, które już zostało przez niego w jakiś sposób zniszczone najczęściej, też trzeba odtworzyć. Więc to wszystko są kosztochłonne procesy.
2: Wypuszczenie żółwia ozdobnego niesie za sobą zagrożenie zarówno dla rodzimej przyrody, jak i dla samych zwierząt. Obce gatunki nie są przystosowane do naszego klimatu, szczególnie do warunków zimowych w Europie. Oprócz tego na wolności atakują chronione gatunki i zaburzają równowagę ekosystemów. Przy Placu Wolności w Poznaniu odbędzie się dziś wyjątkowe spotkanie poświęcone Peru, łączące działania artystyczne, warsztaty i opowieść o wolontariacie. Wydarzenie będzie okazją do poznania kultury tego kraju oraz wsparcia misji humanitarnej, której celem jest pomoc mieszkańcom jednej z największych, a zarazem najbiedniejszych dzielnic Limy. Podczas spotkania zostanie przybliżona historia tej społeczności oraz założenia wyjazdu wolontariackiego do Peru, którego celem jest niesienie pomocy i zdobywanie doświadczenia poprzez bezpośrednią pracę z lokalnymi mieszkańcami. Warsztaty odbędą się przy Placu Wolności na tarasie Arkadii od 18 do 21.
1: Informacje z regionu.
2: Leszno podpisało umowę na budowę jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych ostatnich lat. Powstanie nowe połączenie drogowe między Rondem Antoniny a ulicą Gronowską. Nowa droga będzie miała 1200 metrów długości i 7 metrów szerokości. W ramach inwestycji powstanie także ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3,5 metra. Trzy małe ronda obsługujące przyległe tereny oraz rondo na skrzyżowaniu z ulicą Gronowską. Przekazanie placu budowy zaplanowano na 17 sierpnia, a wykonawca będzie miał 10 miesięcy na zakończenie robót.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Maksymalne temperatury w Wielkopolsce wahają się dziś w zakresie od 19 do 21 stopni Celsjusza. W Poznaniu zachmurzenie jest bardzo zmienne, na termometrze 20 stopni Celsjusza. Na razie bez deszczu, przynajmniej tutaj, czyli na poznańskim Hartowie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Dziś w konkursie do wygrania płyta, bynajmniej nie z jazzem, ale z Mysterium. Mysterium, no, czyli 18 pozycji w sumie na tej płycie, została ona zarejestrowana przez zespół młodzieżowy z parafii świętego Antoniego Padewskiego w Poznaniu w ubiegłym roku i ta płyta jest dzisiaj do zdobycia w konkursie. A do odgadnięcia słowo dziś przygotowałem słowo sześcioliterowe, które podzieliłem na dwie sylaby. Pierwsza sylaba, podpowiedź do niej brzmi tak. To słoik z pokrywką ze szkła, szczelnie zamykany za pomocą gumowej uszczelki i metalowego zacisku. I podpowiedź do drugiej sylaby słowa konkursowego. Wirtualna sieć komputerowa, która zapewnia użytkownikom prawie anonimowy dostęp do zasobów internetu. Może być trochę trudno, ale myślę, że dacie radę. 7148 to numer naszej SMS-owej linii konkursowej. Koszt wysłania wiadomości złoty 23, a w jej treści proszę wpisać słowo zagadka, potem imię i nazwisko, po kropce imię i nazwisko i na końcu proszę wpisać rozwiązanie dzisiejszego konkursu. Jeśli ktoś nie zdążył sobie przyswoić tych podpowiedzi, które przed chwilą przedstawiłem lub zanotować, no to powtórzę je za chwilę ponownie.

Nagroda w konkursie to dziś płyta kompaktowa z Mysterium, zarejestrowanym przez dość pokaźną grupę dziecięcą młodzieżową z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Poznaniu. Płyta bardzo atrakcyjnie wydana i na pewno treść jest też bardzo intrygująca. Do odgadnięcia sześcioliterowe słowo, człon pierwszy tego słowa trzyliterowy to słoik z pokrywką ze szkła, szczelnie zamykany za pomocą gumowej uszczelki i metalowego zacisku przeznaczony do przechowywania przetworów. Podpowiedź do drugiej części tego słowa: wirtualna sieć komputerowa zapewniająca użytkownikom prawie 100% anonimowy dostęp do zasobów internetu. To także nazwa studia filmowego utworzonego w roku 1967 w Warszawie. To studio istniało do roku 1972. Zapraszam do zabawy. 71-48.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
3: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
4: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Odrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym.
0: Lato z Radiem Emaus.

Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus, a w nim konkurs, w którym możecie teraz wziąć udział. Możecie zdobyć płytę Mysterium nagraną przez bardzo młodych ludzi z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Poznaniu. W sumie 18 tracków jest na tej płycie, więc jest czego posłuchać. Do odgadnięcia sześcioliterowe słowo, człon pierwszy, trzy litery określają, te litery to składają się na słowo, które określa słoik z pokrywką ze szkła, szczelnie zamykany za pomocą gumowej uszczelki i metalowego zacisku. Człon drugi to wirtualna sieć komputerowa, a także studio filmowe utworzone w roku 1967 w Warszawie. 6 liter ma to słowo, 7148 to numer naszej SMS-owej linii konkursowej. W treści SMS-a proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę oczywiście podać rozwiązanie. Zapraszam do zabawy.

0: Konkurs popołudniowy.
1: I przyszedł czas na jego rozwiązanie. Poprawne rozwiązanie naszego konkursu brzmi oczywiście wektor. Ten słoik to wek inaczej, a ta wirtualna sieć komputerowa, a także nazwa studia filmowego to oczywiście tor. Dzisiaj nagrodę zdobywa pani Paulina, której serdecznie gratuluję. Za chwilę wyślę do pani wiadomość tekstową, z której dowie się pani jak, gdzie i kiedy tę nagrodę należy odebrać. Następny konkurs popołudniowy oczywiście jutro 15.15, nieco wcześniej zapraszamy w imieniu Kuby Antkowiaka na konkurs poranny, konkurs filmowy o 9.15.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: Jest wtorek, 21 lipca, minęła 16.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
5: Mężczyźni podejrzani o pobicie 60-latka z Poznania w rękach policji. Partia Razem organizuje w Kaliszu demonstrację przeciwko ksenofobii i faszyzmowi. Brama Poznania zaprasza na wydarzenia w ramach cyklu Rzeka Żywa. Dwóch podejrzanych o pobicie 60-latka z Poznania, który stanął w obronie ukraińskiego chłopca, został zatrzymanych przez policję. Podejrzani są znani policji z kryminalnej przeszłości. Jeden z nich ma 38 lat i był wcześniej notowany m.in. za posiadanie narkotyków. Jutro mężczyźni zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
0: Informacje z regionu.
5: W najbliższą sobotę partia Razem zademonstruje solidarność z Ukraińcami. Przed kaliskim ratuszem ugrupowanie organizuje demonstrację przeciwko ksenofobii i faszyzmowi w solidarności z Ukraińcami. Jak podkreśla członek partii Adam Jura Czarnecki, ostatnie wydarzenia na tle ksenofobicznym przelały czarę goryczy.
6: Takim wydarzeniem, które było takim dla nas zapalnikiem, było to, co się wydarzyło w Bielsku Białej, ale tak jak widzimy na przykład po ostatnich wydarzeniach w Poznaniu, te nastroje nie hamują, jeszcze bardziej eskalują, tak więc doszliśmy do wniosku, że no nie możemy stać i patrzeć bezczynnie, jak skrajna prawica po prostu atakuje ludzi na ulicy, jak rosyjska propaganda siana przez polityków i do polskich wydawałoby się polityków, po prostu stwarza coraz większe zagrożenie.
5: Za antyukraińskie nastroje w Polsce odpowiadają Rosjanie, dodaje Adam Jura Czarnecki.
6: Potwierdza to m.in. NASK, który monitoruje to, co się dzieje w internecie, ale też proszę zobaczyć, jaki mamy obecnie timing, co się dzieje obecnie w wojnie w Ukrainie. Rosja, która jeszcze do niedawna była stacją paliwową świata, dzisiaj cierpi na niedobór benzyny, ponieważ ukraińskie ataki, to bardzo precyzyjne ukraińskie ataki dronowe, spowodowały zniszczenie rosyjskiej infrastruktury paliwowej i dzisiaj na Krymie rozdawane są kartki na benzynę.
5: Protest odbędzie się o godzinie 16. Kontrmanifestację planuje natomiast Konfederacja Chrony Polskiej. Partia zapowiada zakrzyczenie demonstrantów. W pierwszym półroczu tego roku policja odnotowała 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec obywateli Ukrainy. To o ponad 30% więcej niż rok wcześniej. Panowie, jazda po zdrowie. Pod takim hasłem przebiega ogólnopolska kampania profilaktyczna, która zawitała do Poznania. Dzisiaj, jeszcze do godziny 18 na Placu Wolności, mężczyźni mogą skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji profilaktycznych.
7: Jest przegląd apteczki, czyli jest farmaceuta, który pomaga sprawdzić, czy leki, które przyjmujemy, się nie powtarzają, czy nie ma tam jakichś konfliktów, interakcji między nimi. Jest też trener personalny, który wykonuje badania składu masy ciała, udziela konsultacji do treningu, żywienia. Mamy też gabinet pielęgniarski, gdzie można wykonać badanie EKG i pomiar ciśnienia tętniczego. No i oczywiście gabinet USG, gdzie wykonujemy badania USG tętnic szyjnych, USG jąder i USG brzucha. Oczywiście z oceną prostaty, no bo dla panów to jest bardzo ważne.
5: Mówi lekarz ultrasonografista Adrian Orłowski i dodaje, że mężczyźni coraz chętniej decydują się na profilaktykę.
7: Nowe pokolenie inaczej pochodzi do swojego zdrowia, ale jeszcze panowie w wieku plus 50, plus 60, no jakby nie byli tego nauczeni od wieku nastoletniego czy wczesnej dorosłości, żeby takie badania wykonywać. Nie byli nauczeni profilaktyki, a często jest tak, że też ignorowali po prostu takie rzekomo błahe objawy, opóźniając diagnozę, no a wiemy, że no pewnych rzeczy w życiu nie unikniemy, jak zachorowania na poważne choroby, ale wczesne wykrycie pozwala je skutecznie leczyć. Na szczęście w takich czasach przyszło nam żyć, że możemy to zrobić.
5: Poznań jest jednym z przystanków trzeciego i ostatniego etapu kampanii. Po dwóch etapach wykonano już łącznie ponad 1800 badań i konsultacji profilaktycznych. Po stolicy Wielkopolski mobilna stacja kontroli zdrowia zagości w Gdańsku, Gdyni, Grudziądzu i Warszawie. W stolicy odbędzie się finał akcji.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
5: Brama Poznania ponownie zaprasza mieszkańców na letnie wydarzenia w ramach cyklu Rzeka Żywa. Atrakcje czekają na chętnych w wakacyjne weekendy 25 i 26 lipca oraz 8 i 9 sierpnia. Na ten czas przestrzeń wokół Cybiny zamieni się w miejsce obcowania z naturą i sztuką. Organizatorzy przygotowali bogaty program spacerów, warsztatów artystycznych i przyrodniczych, koncertów, seansów kina plenerowego oraz wydarzeń integrujących mieszkańców z zielonymi terenami wokół Bramy Poznania. Atrakcje skierowane są do różnych grup wiekowych, od rodzin z dziećmi po młodzież i dorosłych.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: 19 stopni na termometrze i 1019 hektopaskali na barometrze. To dane meteo na ten moment. Do tego zachmurzenie umiarkowane. W tej chwili u nas tutaj na Hartowie z przejaśnieniami. Mamy obraz letniego załamania pogody. Noc zapowiada się bezchmurna, a jutro ponoć więcej słońca. A zobaczymy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Pozdrawiamy wszystkich Belgów. Oni tam mają dzisiaj święto niepodległości, a na wyspie Guam jest święto wyzwolenia. Jak podejrzewam, są to dni wolne od pracy. U nas najbliższy dzień wolny od pracy to 15 sierpnia. Jeśli ktoś jest na urlopie, no to ma już teraz te wolne dni od pracy. Pozdrawiam bardzo serdecznie przy mikrofonie Tomek Wandel. Dziś mamy wtorek, 21 lipca, imieniny Daniela, Wiktora, Juliana, Andrzeja i Ignacego. Pozdrawiamy.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Oto przed oddziałami wojska stoi niepozorny człowiek. Jego habit kapucyna mocno kontrastuje z ich zbrojami. Krzyż w jego ręku wydaje się niepozorny wobec wszelkiej białej broni, którą dzierżą żołnierze. A jednak ci zaprawieni w bojach ludzie słuchają z uwagą tego, co mówi im zakonnik. Ba, reagują emocjonalnie niemal na każde jego słowo. A gdy skończy, rozstępują się przed nim, by zrobić mu miejsce. W końcu za moment dojdzie do bitwy o Białogród, dawną siedzibę królów Węgier, która od niemal 60 lat znajduje się pod panowaniem Turków. Jest bowiem rok 1601, a Europa podzielona w tamtym czasie religijnymi wojnami, reformacją i kontrreformacją, z każdą chwilą coraz bardziej ulega tureckiej dominacji. Tymczasem nasz mnich po swoich słowach skierowanych do żołnierzy nigdzie nie odchodzi. Staje pośród nich i z wysoko wzniesionym w rękach krzyżem rusza z nimi ramię w ramię do boju. To niepojęte, ale dzisiejszy patron nie zginął wtedy w bitewnym chaosie, a na kapitule generalnej wybrano go nawet przełożonym całego zakonu kapucynów. Jednak nie za zwycięską bitwę został w wieku zaledwie 43 lat obdarzony przez współbraci tą godnością. Była to konsekwencja całego jego życia, w którym nie bał się odważnie stawiać czoła najtrudniejszym wyzwaniom, bo swoją siłę każdego dnia czerpał z Eucharystii. Kto taki? Święty Wawrzyniec z Brindisi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
7: Zapraszam serdecznie. Od ubiegłej soboty aż do 18 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w hali numer 1A można oglądać wystawę Beksiński w Poznaniu. Na przestrzeni obejmującej ponad 1000 metrów kwadratowych można zobaczyć około 120 oryginalnych dzieł tego artysty. Są to obrazy, fotografie i rysunki. Wystawa, jak mówiłem, do 18 października, a niebawem będę miał dla Was zaproszenia na to, by zobaczyć tę wystawę. Będzie konkurs, proszę słuchać uważnie Radia Emaus. Inna wystawa, która od 2 czerwca już gości w Fotoplastikonie Poznańskim, do 1 sierpnia można ją oglądać. 1956, Chleba i Wolności. Wystawa oczywiście zorganizowana z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy wydarzeń czerwca 1956. O 21.30 Estrada w Centrum zaprasza do kina plenerowego na Placu Wolności. Film Nie lubię poniedziałku będzie wyświetlany. A w Multikinie w tym miesiącu można zobaczyć m.in. spektakle National Theatre Live z udziałem takich gwiazd jak Nicola Coughlan, Leslie Manville i Aidan Turner, pożegnalny koncert 90. urodziny Pavarottiego, widowisko od Cirque du Soleil, operę La Traviata i koncert John Williams A Tribute. W przyszłym tygodniu na ekranach Multikina także zagości muzyczny dokument Wham! 10 Days in China. Szczegółowy program na stronie www.multikino.pl. Dodatkowo na te wydarzenia albo na zupełnie inne będzie można wygrać zaproszenia w konkursach filmowych w tym tygodniu o 9.15 codziennie aż do piątku. Kino Bułgarskie 19 zaprasza dzisiaj na godzinę 18.20 na film Zaproszenie. To nowy film z Penelope Cruz w roli głównej.

Rolling Medley Deeply prosto z Australii, duet Savage Garden. Przenieśmy się na chwilę do Chin, a właściwie przeniosą się do Chin ci, którzy w przyszłym tygodniu wybiorą się do poznańskiego Multikina, chociaż do Leszczyńskiego na przykład też, i zobaczą film dokumentalny Wem 10 Days in China. To było 41 lat temu, rok 1985, kiedy to w kwietniu Andrew Ridgeley i George Michael, czyli właśnie duet Wem, wybrał się w wielką trasę koncertową do Chin, by promować ich płytę Make It Big. Kulisy tego wydarzenia będzie można zobaczyć właśnie w tym filmie, premiera już 28 lipca. I przypominam raz jeszcze, w tym tygodniu o 9.15 poranne konkursy filmowe, w którym do wygrania będą zaproszenia do Multikina. Skorzystając z tego zaproszenia można na przykład w ten sposób, by wybrać się i zobaczyć film Wem 10 Days in China. No to teraz wspomniany duet Wem, czyli George Michael i Andrew Ridgeley, Everything She Wants. Za 14 minut minie 17.

0: Jest wtorek, 21 lipca, minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, którego ciało znaleziono na poznańskim Piątkowie. Rząd może rozważyć powrót programu Ceny paliw niżej. Lech Poznań powalczy o piłkarską Ligę Mistrzów. Poznańscy śledczy oficjalnie potwierdzili tożsamość seniora, którego zmumifikowane ciało odnaleziono w lutym w jednym z mieszkań na poznańskim Piątkowie. Szczegóły w tej sprawie zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Zmarły to 86-letni Józef Gatesz, a od momentu jego zgonu mogły minąć nawet 4 lata. Pierwotnie prokuratura złożyła wniosek o pogrzeb pod oznaczeniem osoby o nieustalonej tożsamości. Jednak decyzja ta spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem sąsiadów. Ostateczna identyfikacja była możliwa dopiero po otrzymaniu opinii biegłej z zakresu antropologii. Na tę ekspertyzę śledczy musieli czekać blisko pół roku, co wynikało z faktu, że w stolicy Wielkopolski pracuje tylko jedna specjalistka w tej dziedzinie. Ponieważ do prokuratury nie zgłosił się nikt z rodziny zmarłego, organizacją jego pochówku zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Jeżeli sytuacja na rynku paliw będzie krytyczna, rząd będzie wracał do rozwiązań obniżających cenę na stacjach, zapowiedział rzecznik rządu. Adam Szłapka dodał, że odpowiednie resorty monitorują ceny ropy.
4: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. W związku z tym nie jest możliwe, żeby utrzymywać takie rozwiązanie cały czas. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów stale monitorują ceny ropy naftowej i sytuację na rynku paliw. Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta. Zobaczymy, jak będzie się rozwiązywała sytuacja na rynku paliw.
2: Pakiet ceny paliw niżej, obowiązujący od marca do końca czerwca, obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach. Ponad 1 700 000 dopłat do czynszu trafiło do mieszkańców korzystających z programu Poznań i Zamieszkaj, realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we współpracy z miastem. Wsparcie otrzymało już blisko 70% gospodarstw domowych nim objętych. Dopłaty będą dostępne również dla najemców trzeciego etapu inwestycji przy ulicy Żelaznej. Na poznańskim Strzeszynie powstały 552 mieszkania. Ich lokatorzy mogą korzystać z dopłat do czynszu, które pomagają ograniczyć koszty najmu. W czerwcu ze wsparcia skorzystały 374 gospodarstwa domowe.
1: Informacje sportowe.
2: Piłkarze Lecha Poznań od wczoraj są już w Danii. Dzisiaj rozpoczną tam walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji zagrają w Renders z mistrzem z tego kraju Aarhus. Klub ten po 4 dekadach powrócił na krajowy tron, notując w poprzednim sezonie 3 porażki. Jak podkreśla szkoleniowiec kolejorza Nils Frideriksen, rywal będzie wymagający dla piłkarzy poznańskiej drużyny.
3: Zdaję sobie sprawę, że dla wielu Duńczyków to mistrzostwo Aarhus mogło być zaskoczeniem, ale nie był to przypadek. To drużyna, która miała bardzo wysoką średnią punktów w poprzednim sezonie. Analizowaliśmy ten zespół i można zauważyć, że są podobni do nas, mają swoją filozofię gry i będą grali swoje w meczu przeciwko Lechowi. Znamy jej słabe i mocne strony.
2: Początek spotkania o godzinie 19. Rewanż w przyszłą środę w stolicy Wielkopolski. W przypadku awansu do kolejnej rundy Lech zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu między azerskim Sabah Baku oraz fińskim Kups Kuopio.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: W Poznaniu przejaśnienia, czyli sprawdzają się prognozy synoptyków. Prognozują oni również pogodną noc i miejmy nadzieję, że taka będzie. Pogodna, choć chłodna, bo tylko 10 stopni Celsjusza. Jutro natomiast troszkę cieplej będzie niż dziś. Teraz na termometrze 19 stopni Celsjusza, na barometrze 1019 hektopaskali.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: O 17.15 w podróż dookoła świata zabierze was Maciej Gładysz, a dokąd was zabierze, no to proszę słuchać bardzo uważnie. Ja już serdecznie dziękuję za wspólne popołudnie. Słyszymy się jutro parę minut po godzinie 12. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel, do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie i nasze podróże po Albanii. W ostatnich odcinkach odwiedziliśmy m.in. obecną stolicę kraju, czyli Tiranę, dawną stolicę Kruje, a także wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO miasto Tysiąca Okien, czyli Berat. Dziś natomiast odwiedzimy Gjorkastre. Nazywane jest ono miastem muzeum lub też miastem srebrnych dachów i przez wielu uważane jest za jedno z najpiękniejszych miast w całej Albanii. No i chyba nie ma się czemu dziwić. To bez wątpienia jedna z największych atrakcji tego kraju. No i miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić podczas wakacyjnego wyjazdu właśnie do Albanii. Jest to zresztą jedno z dwóch, obok wspomnianego już Beratu, albańskich miast wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. A zostało ono wyróżnione w 2005 roku za swoje wyjątkowe walory kulturowo-historyczne. Jego największym atutem jest architektura, która odzwierciedla wpływy zarówno osmańskie, jak i lokalne. Gjorkastre jest często nazywana kamiennym miastem, a to ze względu na charakterystyczne domy zbudowane z kamienia, z drewnianymi dachami i bogato zdobionymi wnętrzami. Zresztą tutejsze domy są przykładem tradycyjnej architektury bałkańskiej. Miasto nazywane jest też często miastem srebrnych dachów, bo podobno po deszczu dachy okolicznych starych budynków, pokryte na co dzień szarym kamiennym łupkiem, mienią się niczym prawdziwe srebro. Ale często mówi się też o tym mieście, że jest to miasto tysiąca schodów. Związane jest to oczywiście z położeniem Gjorkastre na wzgórzach, no a żeby dojść do najwyżej położonych dzielnic, czy też do tutejszego zamku, trzeba pokonać tysiące schodów. No a taki spacer niejednemu turyście mocno daje się we znaki. Warto jednak pokonać ten wysiłek i wspiąć się na górę, bo widoki z górnych części starego miasta Gjorkastre, położonej w dolinie i otoczonej górami, robią naprawdę ogromne wrażenie. Nazwa Gjorkastre wywodzi się z języka greckiego. Za czasów panowania bizantyjskiego, czyli w XIII wieku, miasto nosiło nazwę Argyropolis, czyli srebrne miasto, lub też Argyrokastron, czyli srebrna twierdza. Sami Albańczycy uważają natomiast, iż właściwe wyjaśnienie nazwy wiązać należy ze starożytnym iliryjskim plemieniem Argyrów, które w starożytności zamieszkiwało właśnie te tereny. Gjorkastre położona jest w południowej części kraju na zachodnich zboczach doliny rzeki Drino. Oddalona jest od Sarandy, czyli od wybrzeża, o około 50 km, natomiast do granicy z Grecją jest stąd jedynie 30 km. Historycy nie są zgodni co do początków osadnictwa na terenach współczesnej Gjorkastre. Jedni datują je jeszcze na czasy przed naszą erą, inni natomiast za początek miasta uznają dopiero okres bizantyjski. Ciekawostką jest fakt, że w Gjorkastre urodził się albański dyktator Erwen Hoxha, a także najbardziej znany na świecie pisarz albański Ismail Kadare. Tak jak już wspomniałem, Gjorkastre położona jest na wzgórzach i właśnie to charakterystyczne ukształtowanie terenu miało niemały wpływ na późniejszy rozwój miasta. Od początku osadnictwa na tym terenie główne wzgórze było idealnym i naturalnym miejscem na wzniesienie twierdzy obronnej. Pierwsze fortyfikacje powstały w tym miejscu najprawdopodobniej jeszcze w początkach naszej ery i od tego czasu zamek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, a największe zmiany i rozwój nastąpił w XIX wieku za sprawą osmańskiego możnowładcy Ali Paszy Stepeleny. Warto przy tym dodać, że obecna twierdza jest jedną z największych i najlepiej zachowanych twierdz w całej Albanii. Zamek otoczony jest 5 wieżami. Poza tym można tu podziwiać pozostałości 3 bram wjazdowych, potężną warownię, a także ozdobną wieżę zegarową, a nawet cerkiew. Na terenie zamku mieści się obecnie m.in. Muzeum Broni, gdzie można oglądać uzbrojenie armii od czasów antycznych do współczesnych, a także Muzeum Girokastry przedstawiające dzieje miasta. Ciekawostką jest też fakt, że na zamku znajduje się m.in. wrak amerykańskiego odrzutowca, który został strącony przez Albańczyków w latach 50. XX wieku. Jest tu także scena, na której odbywa się największy w Albanii festiwal folklorystyczny. Natomiast w czasach II wojny światowej zamek w Girokastrze pełnił funkcję obrony cywilnej i służył jako schron przed bombardowaniami. W jego podziemiach wybudowano siatkę korytarzy i bunkrów mające stanowić schrony na wypadek ataków. Z twierdzy rozpościerają się również niezwykłe i zapierające dech w piersiach widoki, i to nie tylko na samą Girokastrę, ale też na całą dolinę i pobliskie góry. Jednym z obowiązkowych miejsc, które trzeba odwiedzić w Girokastrze, jest Stary Bazar. Został on zbudowany w XVII wieku, jednak 200 lat później uległ niemal całkowitej przebudowie, a spowodowane było to ogromnymi pożarami, które co jakiś czas niszczyły bazar. Dzisiaj można spotkać tam mnóstwo lokalnych sprzedawców oferujących ręcznie wyrabiane produkty, jedzenie oraz pamiątki. Warto przejść się brukowanymi uliczkami Starego Bazaru i poczuć niezwykły klimat tego miejsca. Na jednym z najbardziej obleganych punktów i najbardziej fotografowanych jest skrzyżowanie, z którego uliczki rozchodzą się w 5 kierunkach, zarówno w górę, jak i w dół miasta. Na zachód od zamku i Starego Bazaru rozciąga się urocza dzielnica pełna zabytkowych i najbardziej okazałych budynków. To tradycyjne warowne albańskie domy z niewielkimi oknami, wykuszami i wieżami, tak zwane kulle. Ciekawostkę stanowi fakt, iż wszystkie wybrukowane ulice w mieście prowadzą do wspomnianego już Starego Bazaru. Centralnym punktem Starego Miasta jest natomiast plac Czercicza Topuli, wokół którego koncentrują się różne atrakcje i życie kulturalne miasta. Można zobaczyć tam m.in. pomnik ku czci Topuli. To ważna postać albańskiego ruchu niepodległościowego. Spacer uliczkami Girokastry to atrakcja sama w sobie, no ale warto przy tej okazji bliżej przyjrzeć się tutejszym domostwom. Co ciekawe, niektóre z nich są udostępnione do zwiedzania. Tak jest m.in. z domem Zakate. Jest to wybudowany w XIX wieku trzypiętrowy kamienny budynek z dwiema wieżami, drewnianą galerią, a także przepięknymi freskami i rzeźbionym sufitem. Można wybrać się także do domu Skenduli. Przewodnikami po tym obiekcie są sami właściciele. A trzecim wartym zobaczenia budynkiem jest dom Kadare. Jest to dom wspomnianego już wcześniej pisarza Ismaila Kadare. Kolejną atrakcją Girokastry jest Muzeum Etnograficzne. Mieści się ono w domu dawnego dyktatora Ervena Hodży. Choć prawdę powiedziawszy, dziś jest to raczej rekonstrukcja dawnego domostwa Hodży, bowiem oryginalny budynek spłonął w latach 60. XX wieku. Do dziś zachował się natomiast dawny bunkier Ervena Hodży, zwany Tunelem Zimnej Wojny. Można tu zobaczyć m.in. pomieszczenia przewidziane dla ministerstw i członków elity partyjnej, a także miejsca przeznaczone na nocleg, zaplecze energetyczne oraz magazyn na wodę. Spacerując po mieście, warto też oczywiście zatrzymać się w jednej z miejscowych restauracji, by skosztować tutejszej lokalnej kuchni. A co ciekawe, jedna z miejscowych kawiarni znajduje się na przykład we wciąż działającym meczecie. Girokastrę można zwiedzać samemu lub wybrać się na wycieczkę z przewodnikiem, także polskojęzycznym. Można wówczas nie tylko delektować się urokami miasta, ale wziąć też udział m.in. w warsztatach obróbki drewna czy lekcji gotowania. Można też potraktować Girokastrę jako bazę wypadową i odkrywać uroki południa Albanii, a tych naprawdę nie brakuje. Można m.in. odwiedzić rezerwat Błękitne Oko, wybrać się na rafting czy odwiedzić źródła termalne w Parku Narodowym. No a to jeszcze nie wszystko. No ale więcej o tym postaram się opowiedzieć w kolejnych odcinkach, a dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank Polski.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Historia na fali.
6: Przed mikrofonem Katarzyna Bernat. Szanowni Państwo, gościem w studiu jest dzisiaj profesor Krzysztof Bracha, historyk, mediewista, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kierownik pracowni literatury średniowiecza. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu.
6: Opowiadamy Państwu o chrzcie Polski. W 966 roku książę Mieszko przyjął chrzest. Dlaczego dokonało się to przez Czechy?
7: Jest wiele argumentów wyjaśniających ten powód Mieszka. Na pewno był to powód intencjonalny, wcześniej głęboko przemyślany. Myślę, nie tylko ja, ale mediewiści szczególnie przywiązują uwagę do argumentów językowych i kulturowych. To znaczy, Czesi w owym czasie mówili prawie identycznym językiem jak język polski. Jeszcze w XII wieku pewien kronikarz niemiecki wspominał, że w zasadzie język czeski, Niemiec, czyli mówiło języku dla siebie obcym, ale w jakiś sposób rozpoznanym, że w zasadzie język czeski i polski jest identyczny w XII wieku, a mówimy przecież o wieku X, kiedy ten język był jeszcze bardziej zbliżony. Więc Czesi, którzy przyjęli chrzest wcześniej w Wielkich Morawach, na Morawach dzisiaj, pozyskali w ten sposób dzięki misji Cyryla i Metodego dwóch greckich mnichów, ale znających języki słowiańskie, ponieważ wychowani byli w Sołomuńcu, czyli greckich Salonikach, no, te terytorium pograniczne ze strefą słowiańską, dlatego tak łatwo nauczyli się i szybko języka polskiego i byli przydatni do misji chrystianizacyjnej w tym środowisku językowym. Czesi w efekcie tej misji posiedli cały zasób nowego słownictwa, nowej terminologii chrześcijańskiej, której poganie słowiańscy nie mogli znać. I w ten sposób łatwiej było to chrześcijaństwo przyswoić również językowo, czyli w sensie komunikacyjnym, powiedzielibyśmy. Ale oczywiście Czesi posiadali również swoich już rodzime duchowieństwo, które moglibyśmy akceptować, przenieść na ziemię polskie po to, żeby w tym podobnym albo tożsamym języku mogli prowadzić misje chrystianizacyjne, aktywność pastoralną i wszystko to, co wiąże się z nowym sakrum. Więc ja osobiście, ale wielu innych historyków przywiązujemy wagę głównie do tych argumentów językowych, ale oczywiście był również argument polityczny. W historii nigdy nie jest tak, że skutek ma jedną przyczynę. Zawsze tych przyczyn jest wiele. Stąd właśnie jest to nauka bardzo skomplikowana i otoczona zwykle niekończącą się debatą czy dyskusją naukową. Ten drugi powód był polityczny.

0: To jest pojęcie bardziej wiarygodne niż pojęcie, którego użył Tittmar, kronikarz niemiecki Tittmar. Prawdopodobnie imię zresztą jest taka hipoteza, jeszcze nie opublikowana, choć sugerowana kiedyś przez Lera Spławińskiego, językoznawcę. Imię to świadczy, że mogła mieć śniadą cerę ze względu na jakieś koligacje, pokrewieństwo z najazdami awarskimi. Stąd Dąbrówka, Dąbrowa, Dąbrowy, tak jak w języku polskim dzisiaj się formuje, zacienione terytoria, fragmenty obrzeży leśnych z niskim zadrzewieniem, stąd właśnie to pojęcie. Bardzo ciekawe oczywiście w tym kontekście, hipotetyczne, ale bardzo prawdopodobne. Ale była oczywiście Słowianką, chrześcijanką i łatwiej mogła również w komunikacji językowej Mieszka uczyć tego nowego sakrum w kontekście prywatnym, swoich kontaktów z małżonkiem. Mieszko musiał odrzucić 7 żon wcześniej pogańskich, ponieważ w pogaństwie wśród Słowian nie obowiązywało oczywiście jednożeństwo, tylko wielożeństwo, więc stracił w tej materii, ale stracił również, jak się podnosi w literaturze, materialnie. Podnosi się tutaj głównie kwestię ekonomiczną związaną z handlem niewolnikami. Otóż państwo polskie być może powstało w dużym stopniu na handlu niewolnikami słowiańskimi. Słowianie mieli przewagę demograficzną, do dzisiaj mają przewagę demograficzną w Europie. Stąd tych niewolników można było brać garściami, głównie brańców wojennych. Ale chrześcijaństwo zabraniało handlu ludźmi. W związku z tym na pewno stracił ekonomicznie. Skąd wiemy, że ta ekonomia była budowana na handlu niewolnikami? Nie tylko, ale w dużym stopniu na handlu niewolnikami. Ze względu na skarby srebrnych monet arabskich, bo to wszystko ci ludzie, ci brańcy wojenni, niewolnicy byli tam wywożeni i po prostu sprzedawani. Praga, dzisiejsza Praga czeska, była największym rynkiem handlu niewolnikami w tej części Europy. Mieszko musiał z tego zrezygnować. Pewno nie w 100%, bo cały czas mamy świadectwa handlu niewolnikami, ale jednak musiał się kierować zupełnie nową etyką, nową moralnością, którą chrześcijaństwo powoli narzucało tym nowym państwem, a przecież książę w owym czasie musiał być wzorem prawowierności, ale też i rzetelności w tym nowym sakrum. Więc pytanie, jeśli stracił materialnie, to znaczy, że jest prawdopodobne, że przekonał się w sensie duchowym również do tego nowego sakrum, choć jak mówię, źródła pisane niestety na ten temat nie istnieją i tylko tym kierujemy się tego typu poszlakami. Podkreślę jeszcze na koniec, te konteksty językowe musiały być niezwykle istotne. Ja przytoczę tylko jeden przykład. Otóż słowo piekło nie ma żadnego związku językowego z łacińskim infernum. Żadnego. Powstało prawdopodobnie w wyniku tylko narzucenia przez misjonarzy tego pojęcia, które wcześniej Słowianie znali, a mianowicie znali sposób pozyskiwania i wyrabiania smoły w takich głębokich jamach w ziemi, które nazywały się pkieł. Pkieł po starosłowiańsku, staroczesku i w języku staropolskim. Pkieł. I pkieł to nic innego, tylko ten sposób misjonarze tłumaczyli. Jak wygląda piekło? Piekło wygląda tak, jak ta wasza jama w ziemi głęboka, gdzie jest pełno dymu i pełno ognia, w której wyrabiacie smołę drzewną.
1: Panie profesorze, czy wiemy, jak wyglądała ceremonia przyjęcia przez Mieszka i jego dwór chrztu? Ponieważ mówiąc o chrzcie, w naszej wyobraźni, pamięci, pojawia się obraz Jana Matejki, chrzest Polski.
0: No niestety, tutaj musimy odpowiedzieć na to pytanie negatywnie, podobnie jak w przypadku innych ceremonii liturgicznych, choćby ceremonii tej najbliższej, późniejszej syna Mieszka I, czyli Bolesława Chrobrego, jego koronacji. Mało nie wiemy nawet, gdzie ten chrzest się odbył. Jest kilkanaście co najmniej hipotez w mediewistyce polskiej. Nie wiemy, czy chrzest odbył się na ziemiach polskich, czy odbył się za granicą, czy poza granicami kraju. Jeśli odbył się na ziemiach

0: polskich to na pewno było to Gniezno albo Poznań, ponieważ tam rodziło się nowe państwo i tam zawiązywała się najwcześniej infrastruktura kościelna. Żeby móc kogoś ochrzcić, nie tylko księcia, to musi być infrastruktura. Musi być nie tylko świątynia, ale świątynia przygotowana wraz z naczyniem czy też urządzeniem baptysterium do wykonywania tego chrztu przez wodę. Chrzczono w owym czasie w sposób bardzo tradycyjny, a więc poprzez zanurzenie. Wiemy to między innymi z żywotów Ottona z Bambergu, żywotów świętego Wojciecha, gdzie są te ceremonie chrztu opisane, kiedy to po prostu przygotowywano dwie beczki drewniane wody. Te dwie beczki były przedzielone białą płachtą, tak żeby panie nie podglądały panów i odwrotnie, i zanurzano po prostu tychże neofitów. Czy tak było za czasów Mieszka I? Myślę, że książę wymagał jednak ceremoniału bardziej uroczystego, więc być może było to jakieś baptysterium już kamienne na przykład przygotowane, a w związku z tym wymagana była konkretna infrastruktura. Tej infrastruktury w Polsce było tyle, co kot napłakał, mówiąc kolokwialnie. Dlatego nadal żywa jest teoria mówiąca o tym, że chrzest Mieszko przyjął za granicą, gdzie oczywiście ta infrastruktura była od kilkuset lat już przygotowana. Jeśli za granicą, to najprawdopodobniej był to Regensburg, czyli Ratyzbona w Niemczech, biskupstwo sąsiedzkie, biskupstwo również sąsiedzkie wobec Czech, księstwa czeskiego, królestwa potem czeskiego, również z tego powodu, że w owym czasie Czechy miały kapitalne koligacje rodzinne i dyplomatyczne z właśnie tym biskupstwem regensburskim, a w owym czasie biskupem regensburskim był biskup o imieniu Michał. Tutaj powstała dziesiątki lat temu pod piórem profesora Jerzego Dowiata kapitalna, niezwykle interesująca, ale odrzucona dzisiaj hipoteza mówiąca o tym, że Mieszko mógł mieć imię Michała. To ta wersja, którą znamy dzisiaj, Mieszko, była po prostu zeslawizowana od imienia Michała, czyli biskupa ratyzbońskiego, który udzielił mu osobiście chrztu. Chrztu udzielał władcą biskup, a nie zwykły ksiądz, bo to oczywiście wymagało pewnej dyplomacji i pewnego poziomu sakralnego czy też personalnego.
1: Kim byli pierwsi duchowni, którzy pojawili się na ziemiach Polski?
0: W większości byli to obcokrajowcy. To właśnie z tych powodów, o których mówiliśmy wcześniej, brakowało infrastruktury, brakowało duchowieństwa. Oczywiście inkorporowaliśmy, wcieliliśmy na pewno, zaprosiliśmy jakąś grupę duchowieństwa, pewno czeskiego pochodzenia ze względów komunikacyjnych, ale nic w źródłach na ten temat nie wiemy. Więc sądząc po pierwszym episkopacie, który powstał w wyniku zjazdu tysięcznego roku, w większości byli to obcokrajowcy, sądząc po imionach, choćby imionach tych biskupów, i tylko biskup Jan, biskup wrocławski, przypuszcza mediewistyka, historiografia polska, że mógł być polskiego pochodzenia. Reszta była pochodzenia obcego, no ale nie dziwimy się, skąd trzeba było tych duchownych zaprosić, i przecież biskup musiał być jednak szczególnie wykształcony, to nie mógł być zwykły duchowny, który dzierżył tak odpowiedzialne stanowisko, więc tym bardziej było trudno znaleźć określoną grupę duchowieństwa, by mogła podołać takim obowiązkom. I oczywiście później nawet w kolegiacie kieleckiej znajdujemy nazwiska nauczyciela imię brzmiące z niemiecka, który najprawdopodobniej był pochodzenia niemieckiego, był zresztą magistrem, czyli nauczycielem, bądź nawet kierownikiem miejscowej kieleckiej średniowiecznej szkoły kolegiackiej. No ale to było normalne. Trzeba było czasu, aby wykształcić duchowieństwo. Proszę zwrócić uwagę, że pierwszy uniwersytet polski powstał dopiero w drugiej połowie XIV wieku. Drugiej połowie XIV wieku, a tak naprawdę odbudował się dopiero od roku 1400 w wyniku drugiej fundacji, i wtedy dopiero uniwersytet mógł kształcić, mieliśmy własną instytucję uniwersytecką, która mogła kształcić duchownych. Oczywiście wcześniej duchowni kształcili się w szkołach kolegiackich, w szkołach klasztornych, w szkołach katedralnych, no ale to jednak nie był ten poziom, co szkoła uniwersytecka. W związku z tym większość duchowieństwa, jeśli nie kształciła się w Polsce w tych szkołach niższego szczebla, kształciła się za granicą.
2: Historia na fali.
3: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Pokój jest darem zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia, pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju. Oaza trzeciego stopnia w Rzymie. Tu formacja ożywa, mówią uczestnicy rekolekcji ruchu Światło Życie z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Antologię wypowiedzi Leona XIV na temat pokoju opublikowało po włosku watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana. Nosi ona tytuł Disarmata e disarmante, la pace e un dono. Rozbrojony i rozbrajający, pokój jest darem. Papież przyznaje, że pokój jest wielkim pragnieniem wielu serc, ale zarazem jest on też zagrożony. Dziś aż 103 państwa są w jakiś sposób zaangażowane w wojnę.
3: W opublikowanej dziś przedmowie papież podkreśla, że pokój jest pierwszym darem, jaki zmartwychwstały Jezus podarował światu i uczniom, pozdrawiając ich słowami pokój wam. Papież przypomina jednak, że pokój zależy też od świadków, od ludzi, którzy osobiście przyczyniają się do budowania pokoju, kierując się własnym sumieniem. Świat, w którym to maszyny, bez względu na to, jak bardzo zaawansowane i szybsze od nas, podejmowałyby decyzje o bombardowaniu bezbronnych ludzi, byłby naprawdę przerażający. Od sumienia jednego człowieka może zależeć cały świat, pisze Leon XIV.
2: Nie tylko zwiedzają bazyliki, ale przeżywają rekolekcje w miejscach, które ksiądz Franciszek Blachnicki wpisał w program trzeciego stopnia ruchu Światło Życie. Młodzież i animatorzy podkreślają w rozmowie z Vatican News, że dopiero w Rzymie odkrywają pełny sens tej formacji.
4: No już od 94 roku, dziękować Bogu, ciągle możemy być tutaj w Rzymie na oazach. Kolejna oaza, czwarty dzień oazy dzisiejszy, trzeciego stopnia u świętego Piotra. Dzisiaj była Eucharystia w kaplicy litewskiej.
5: Rzym dla mnie to był zawsze takim miejscem, że chciałam bardzo przyjechać. Ja poczułam, że wróciłam do domu. Widząc bazylikę świętego Piotra, to po prostu to jest takie pociągnięcie do centrum wiary dla mnie.
2: Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Inicjatywa wyszła od zwykłej parafianki. Angielski episkopat zapowiedział, że wybierze najwłaściwszy czas i miejsce zawierzenia, a szczegóły wkrótce zostaną opublikowane.
6: Sarah Scott wysłała do biskupów list z prośbą o zawierzenie narodu Jezusowemu Sercu. Inicjatywę wsparła petycją, w której napisała, że wśród Brytyjczyków wiernych Kościołowi pojawiła się głęboka potrzeba powrotu do źródła miłości i miłosierdzia. I od tego właśnie rozpocznie się prawdziwa duchowa odnowa narodu. Jej pragnienie poruszyło biskupów. Zbadano, czy podobny akt został dokonany już wcześniej, od czasu emancypacji katolików w 1829 roku. Nie znaleziono świadectwa takiego zawierzenia, stąd biskupi z radością podjęli temat i zdecydowali, że taki akt zostanie dokonany. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra.

0: Radio Emaus. Trochę kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska.
1: Barbara Maciejewska, trochę kultury. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Renata Jocz, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Kultury i Historii Sztuk Pięknych, starszy wizytator w Kuratorium Oświaty oraz autorka bloga o sztuce René w muzeum. To osoba, która od lat z pasją angażuje się w popularyzowanie wiedzy o kulturze i sztuce, łącząc działalność społeczną, edukacyjną oraz twórczą. Dzień dobry, pani Renata.
2: Dzień dobry, pani Barbara. Dzień dobry państwu.
1: Pani Renato, czy jednak René?
2: René.
1: Będziemy
2: może być zamiennie.
1: Będziemy w takim razie tworzyć zamiennie. Kultura i sztuka jest również szerokim pojęciem, więc dlaczego nie z takimi nazwami i imionami. Porozmawiamy dzisiaj o doświadczeniach pani Renaty i inspiracjach oraz o tym, jak w przystępny i ciekawy sposób przybliżyć sztukę odbiorcom w różnym wieku. A dziś nam pokaże pani Renata również trochę kultury. Pani René, skąd wzięła się pani pasja do sztuki i co było impulsem do zaangażowania się w działalność Stowarzyszenia Krzewienia Kultury i Historii Sztuk Pięknych?
2: No to jest trochę długa historia, ale mówiąc tak pokrótce, to zaczęło się dawno temu, kiedy byłam na wycieczce szkolnej w Rogalinie, w pierwszej klasie, może w drugiej, i wtedy zachwyciłam się pałacem. Jako dziecko to był dla mnie taki kulturowy, powiedziałabym, szok. I tam poznałam takie słowo inkrust. Chodzi o meble, o taką technikę tworzenia mebli. I ten inkrust tak bardzo zapamiętałam. Wróciłam do tego, jak już byłam w szkole. No i to mnie bardzo zafascynowało. Meble, pałac, architektura, obrazy. No tam było wszystko. Ci, co byli w Rogalinie, to wiedzą, że rzeczywiście jest to przestrzeń przepiękna i różnorodna. I to tak pozostało w moim sercu, że...
1: Że
2: zapisałam się do koła plastycznego.
1: Aż tak?
2: Tak, malowałam, jeździłam na obozy plastyczne i spotkałam na swojej drodze dwie wspaniałe nauczycielki plastyki, które de facto wprowadziły mnie w świat sztuki. I jest to niesamowite, bo ja im obu zawdzięczam miłość do sztuki. Każda z nich wpłynęła nieco inaczej na mój rozwój jako młodej dziewczyny, ale każda zostawiła po sobie ogromny ślad i wkład.
1: Ale przede wszystkim widzę, że tutaj wpłynęło na zaangażowanie, bo pierwszy opis pałace, meble, to można by pomyśleć, że z mojej Renatki wyrośnie księżniczka na ziarnku grochu, a to zupełnie aktywna kobieta.
2: Tak, zupełnie moje zainteresowania poszły w innym kierunku i przyznam, że moje nauczycielki namawiały mnie na liceum plastyczne, później nawet na uczelnię plastyczną, ale ja wtedy nie widziałam w sobie talentu do malowania, do tworzenia i wybrałam zupełnie inną drogę, ponieważ no, okazało się, że mam tych talentów trochę więcej i wybrałam rzeczywiście zupełnie swój inny rozwój, ale ta sztuka we mnie została. I to na tyle głęboko, że zawsze mniej lub bardziej uczestniczyłam w różnych wydarzeniach kulturalnych, a kiedy już jako młoda mama miałam więcej czasu na zwiedzanie, na oglądanie, na uczestnictwo właśnie we wszelakich takich aktywnościach, no to wtedy już ruszyłam do przodu i to dosyć szeroko.
1: Czyli można mieć wrażenie, że odkryła w sobie pani talent edukacyjny już przy małym dziecku, który przyszedł na stowarzyszenie, dobrze rozumiem?
2: Dokładnie tak. No, moja córka miała 3 latka, kiedy była ze mną pierwszy raz w muzeum. Nawet pamiętam, w jakim to było muzeum, w Gorzowie Wielkopolskim, bo wtedy tam mieszkałam. I długo się zanosiłam z tym, żeby zrobić coś więcej niż tylko indywidualnie odwiedzać wystawy, muzea. I już oczywiście minęło trochę lat i najpierw zaczęłam pisać bloga. Przyznam, że źródłem inspiracji byli znajomi, żebym opisała to, co im opowiadałam. To mi tak zasugerowali, żebym zaczęła pisać. I tego bloga pisałam 3 lata, później już formy krótsze na profilach o sztuce. Szukałam dla siebie takiego miejsca. Wtedy było o wiele mniej tych profili o sztuce i chciałam jakoś nazwać ten mój blog, później profil i wymyśliłam taką wersję męską w sumie imienia René. René w muzeum, bo muzeum no to jest taka przestrzeń, w której ja się czuję bardzo dobrze.
1: A czy można pomyśleć, no bo René brzmi z francuska.
2: Tak?
1: Czy właśnie te kierunki sztuki ujmują panią najbardziej?
2: Nie, to akurat z tym nie ma nic wspólnego, chociaż oczywiście Francja, francuska sztuka jest zachwycająca i wywarła ogromny wpływ na w ogóle rozwój sztuki, ale nie jest to decydujące. I tak już to imię do mnie przywarło i w sieci występuję pod pseudonimem René, a nie Renata, chociaż oczywiście te imiona mają dużo ze sobą wspólnego.
1: Tak jak ustaliliśmy, używamy ich naprzemiennie.
2: Tak. Niektórzy nawet żartobliwie mówili do mnie René, czy mówią. Ci, co czytają mój profil czy mojego bloga.
1: René. Blog, okazało się, że to dla aktywnej kobiety łaknącej sztuki za mało.
2: Tak.
1: Rozumiemy zatem, że potem nastąpiło oświecenie, żeby założyć stowarzyszenie. Nawet się nam zrymowało.
2: Tak. Oczywiście wizyty w muzeach, pisanie o wystawach, o artystach, spotkania z artystami, bo w czasie wernisaży i różnych moich podróży i w Polsce i za granicą spotykałam wielu artystów. Było to bardzo takie ciekawe doświadczenie, ale to wydało mi się za mało. Dlaczego? Dlatego, że kiedy zaczęłam wnikać bardziej w taką statystykę, bo jestem jednak z wykształcenia nauczycielem i edukatorem, to zobaczyłam, że ta przestrzeń dla sztuki jest dość ograniczona. Jednak niewielka liczba osób korzysta z muzeów, korzysta z wizyt właśnie w miejscach kultury. Nawet sobie sprawdziłam ostatnie dane. To jest około 10% naszego społeczeństwa. To nie są to dane, które mogłyby nas zachwycić.
1: No nie są optymistyczne. To są dane właśnie związane z twoim drugim zawodem, związanym z kuratorium oświaty?
2: Nie. To nie są dane związane z kuratorium oświaty, to są dane bardziej związane z tym, że jak postanowiłam już założyć stowarzyszenie, to poczułam też taką potrzebę dalszego dokształcania i poszłam na studia podyplomowe z historii sztuki. I tam, no, twardo stanęłam na ziemi, również studiując przedmioty związane z muzealnictwem, z całym rynkiem sztuki. I wtedy właśnie poprzez te studia zobaczyłam tę statystykę, no i ona mnie trochę przeraziła, ale też udowodniła mi, że założenie stowarzyszenia jest tym kierunkiem, który powinnam obrać.
1: Postanowiłaś nieść kaganek oświaty.
2: Krzewić kulturę.
1: Krzewić
2: postanowiłam
1: kulturę.
2: Tak. Wiem, że nazwa stowarzyszenia jest długa, ale ona oddaje jednak taką pewną naszą misję i wizję tego, co chcemy robić. Stowarzyszenie krzewienia kultury klasycznej, historii sztuk pięknych. Dlaczego klasycznej? Dlatego, że sama idea dobro, piękno, prawda, to jest to, z czym my się w stowarzyszeniu identyfikujemy. I w sztuce też tego szukamy. A historia sztuk pięknych, no bo oczywiście nie tylko chodzi tutaj o samą sztukę jak malarstwo czy rzeźba, ale i muzyka, i taniec, i teatr, więc nie chcemy się ograniczać tylko do sztuki.
1: O dalszych losach krzewienia sztuki i kultury po chwili muzyki, a w tej chwili nuty przedstawi nam włoska supermodelka, żona francuskiego prezydenta Carla Bruni.

0: Witamy po przerwie muzycznej. Trochę się rozmarzyliśmy również w tych dźwiękach wyśpiewanych przez Karlę. René, skoro była właśnie francuska troszkę nuta, to wróćmy do krzewienia. Jakie cele przyświecają stowarzyszeniu?
1: Obraliśmy sobie bardzo wiele celów, ale naczelnym celem jest promowanie sztuki i kultury. To jest taki naczelny cel i chcemy to robić poprzez wszelkie wydarzenia artystyczne, które jesteśmy w stanie zorganizować, bo jesteśmy organizacją niewielką, ale taką organizacją zapaleńców o wielu talentach i muzycznych, i organizatorskich, i menadżerskich, i artystycznych, więc to wykorzystujemy właśnie w czasie naszej działalności. Do tej pory, a działamy ponad 2 lata, mogę powiedzieć, że w zasadzie to jest taki nasz drugi, trochę bardziej aktywny rok, bo ten pierwszy, wiadomo, no był na taki rozruch, powiedzmy, stowarzyszenia. No to zorganizowaliśmy już 8 spotkań na przykład z artystami. Te wydarzenia nazywaliśmy U René o sztuce. I te wydarzenia to jest coś więcej niż tylko spotkanie z artystą, bo jest to również taka wystawa okazjonalna. Artysta przyjeżdża do nas ze swoimi pracami, mamy mini koncert i zawsze jako ten edukator te elementy takie edukacyjne, dydaktyczne mi przyświecają. Zawsze jest jeszcze mini warsztat, czyli chcemy, żeby nasi goście uruchomili rękę, umysł i serce.
0: Jak się dostać na takie spotkanie?
1: Wystarczy śledzić nasz profil. Mamy profil i na Facebooku, i na Instagramie. Na razie jeszcze nie mamy strony internetowej, ale to jest pewnie kwestia czasu. I tam informujemy o tych spotkaniach, o terminach i można po prostu napisać w indywidualnej, tutaj w prywatnej wiadomości albo zadzwonić do mnie i można się dostać na takie wydarzenia. Ale to nie jest wszystko, bo również jesteśmy patronami wystaw. Też nas można spotkać i patronami wystaw nie tylko w Poznaniu, okolicach, ale też w Polsce. Byliśmy patronami 2 wystaw i w Konstancinie Jeziornej, byliśmy w Warszawie. Też nas artystka zaprosiła i w Gdańsku, czy w zasadzie w Sopocie, przepraszam, też byliśmy patronem. A ostatnio, właśnie sprzed tygodnia, tutaj zostałam zaproszona przez artystkę już jako kurator wystawy. I weszłam zupełnie w nową rolę. Było to moje drugie kuratorstwo. I też byliśmy patronem przepięknej wystawy pod tytułem W kręgu w Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie, na którą zapraszam, bo będzie trwała aż do końca marca.
0: Wspaniale. Właśnie chcieliśmy się trochę podpytać, co René by polecała z wystaw w Poznaniu bądź w Wielkopolsce. Kurator. Przejdźmy jednak też znowuż do Twoich zajęć jako René, czy jako teraz pani Renata w Kuratorium Oświaty. I tutaj pytanie, czy jako kurator, pracownik Kuratorium Oświaty również prowadzisz jakieś projekty, czy chcesz poprzez edukację wpłynąć na młodych ludzi, żeby również poprawić te statystyki, o których mówiłaś na początku audycji, że nie są optymistyczne?
1: No, moja praca jest taka ściśle administracyjna jako wizytatora, natomiast udało mi się namówić moich przełożonych na bardzo ciekawy projekt pod tytułem Sztuka w Szkole Branżowej i mieliśmy już 3 edycje projektu w Poznaniu, w Kaliszu i w Lesznie. Projekt jest skierowany do nauczycieli, bo poprzez nauczycieli chcemy dotrzeć do uczniów. Projekt polega, no jest zasadniczo prosty, ale w tej prostocie jest właśnie sens tego projektu. Spotykamy się w 3 miejscach kultury z nauczycielami. Ta grupa liczy nie więcej niż 25 osób. W miejscach kultury, które są charakterystyczne dla danego regionu Wielkopolski. Tam mamy oprowadzania, spotkania z pracownikami muzeum, mamy też mini warsztaty. Ja wszędzie w swoich tych aktywnościach zawsze chciałabym, żeby był ten element aktywnego udziału, czyli praca, tak jak już tutaj mówiłam, ręki, praca serca i praca umysłu, bo to zostaje w uczestnikach. I również w tym projekcie też mamy takie mini warsztaty. Natomiast po 3 spotkaniach spotykamy się na takim podsumowaniu, w którym już nauczyciele po kilku miesiącach pokazują nam, w jaki sposób zaimplementowali ten projekt na swoich zajęciach dydaktycznych albo zajęciach opiekuńczych. I to jest taka esencja tego projektu, kiedy właśnie nauczyciele nam pokazują, co zrobili z uczniami, a robią przeciekawe rzeczy. Naprawdę jestem wielokrotnie wzruszona, że mają taką wyobraźnię i są tak kreatywni.
0: Czy to jest projekt, jak odczułaś jako René, czy odczułaś, że bardziej to aktywizuje uczniów czy nauczycieli?
1: I jednych, i drugich. Wielu nauczycieli nam mówiło o tym, że oni sami się w tym projekcie, mimo że ten projekt jest krótki, w zasadzie są to razem 4 spotkania, ale oni sami się rozwijają, oni sami się relaksują, oni sami się inspirują. I dla nich też jest ten projekt rozwijający. A uczniowie dziwią się, że na lekcjach, na przykład przedmiotów bardzo konkretnych, na takich, w kształceniu takich zawodów, jak na przykład urządzenia sanitarne, można coś zrobić związanego ze sztuką. I okazuje się, że rzeźbę z rur można też wymyślić i takie rzeźby widzieliśmy, rzeźby, lampy, no przeciekawe rzeczy. Także czym trudniejszy zawód, taki techniczny, tym jestem bardziej ciekawa, co wymyślą nauczyciele i uczniowie. A wyobraźnia jest nieograniczona, więc zawsze nas mile zaskakują.
0: Czyli to fantazja właśnie napędza i wprowadza uczniów w stan takiej większej kreatywności,
1: fantazja
0: i chęci do nauki?
1: I na początku takie nawet taka, powiedziałabym, niechęć, bo oni nie kojarzą sztuki z kształceniem zawodowym.
0: Tak.
1: Nie ma skojarzenia, dlatego że oni nie chodzą do muzeów, nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i teraz jeżeli nauczyciel im pokazuje, inspiruje, przynosi albumy, rozmawia z nimi i teraz oczekuje od nich połączenia z kształceniem, z przedmiotem zawodowym czy przedmiotem ogólnodostępnym, bo też i na lekcjach języka polskiego czy historii, czy biologii ostatnio bardzo ciekawe prace powstawały na przykład o wirusach.
0: O.
1: Wirus, a sztuka, okazuje się, że powstaną no naprawdę interesujące prace malarskie czy graficzne. I też takie prace widzieliśmy. I ten element zaskoczenia jest najważniejszy i kreatywności. Oni wchodzą w ten temat, aktywizują się, a nawet mają nowe pomysły już poza projektem. I to jest coś, co jest takim sensem tego właśnie wydarzenia.
0: To jest ten cel nadrzędny, żeby właśnie młodych ludzi aktywizować, żeby samodzielnie chcieli coś stworzyć.
1: Ja również tutaj pamiętam doskonale, jak jedna z pań nauczycielek na podsumowaniu powiedziała coś takiego, że w czasie spotkań ja bardzo podkreślałam, żeby się rozejrzeć, co się dzieje w okolicy. Bo to jest bardzo ważne, bo my czasami, myśląc o kulturze, myślimy o wielkich miastach, o stolicach krajów europejskich, a nie wiemy, co się dzieje 3 ulice dalej w naszej małej miejscowości. I pani nauczycielka powiedziała, że ona się rozejrzała, tak jak ja poradziłam, żeby się rozejrzeć, co jest w okolicy. I ona odnalazła kilka ciekawych miejsc kultury, o których nie wiedziała. I tam poszli uczniowie, tam były wycieczki do tego miejsca, tam były wspólne działania i to jest to, o co nam właśnie chodzi, żeby skorzystać z tych miejsc kultury, które też są blisko. Nie czekać na wyjazd do Poznania, nie czekać na wyjazd do Warszawy, bo powiem szczerze, że w tak zwanym terenie dzieje się naprawdę bardzo wiele.
0: Czy trafiłaś na artystów, którzy właśnie są, mówiąc kolokwialnie, pochowani po mniejszych miejscowościach?
1: Jest ich mnóstwo. Są pochowani i bardzo aktywnie działają, działają lokalnie. Oczywiście oni też próbują w różnych projektach, czy poprzez swoje własne kontakty wyjść gdzieś na zewnątrz, ale naprawdę jest wielu artystów, którzy bardzo prężnie działają w swoich regionach. Także to jest dla mnie budujące. Często oni są nieznani w takiej przestrzeni nawet medialnej, ale dla swojej społeczności lokalnej robią naprawdę bardzo wiele. I wystawy, nawet międzynarodowe. ale o tym się nie mówi, nie pisze, albo mówi się zbyt mało.
0: A dlaczego? Zadaję to pytanie, ponieważ już wiem o tobie, że lubisz sprowadzić statystyki i zastanowić się nad pewnymi społecznymi zjawiskami. Dlaczego właśnie osoby, które są doceniane za granicą i wygrywają różne konkursy międzynarodowe, nie są znane w okolicy i dla swoich okolicznych?
1: No to są trochę trudne tematy, bo jednak jeżeli artysta osiąga sukces, a jest to, jeżeli chodzi o sukcesy międzynarodowe, czy takie ogólnopolskie, jest to niewielka grupa artystów, która może osiągnąć takie sukcesy, no to w tym momencie jednak działają takie, powiedziałabym, instynkty trochę zazdrości, trochę niedowierzania, że komuś się udało, często ogromnej krytyki.
0: I że jest to sąsiad zamiędzy.
1: Że jest to sąsiad zamiędzy, że jest, że osiągnął on sukces, że ma międzynarodowe wystawy, że sprzedaje obrazy. To jest najważniejsze dla artysty, to jest sprzedaż obrazów, a rynek sztuki jest aktualnie bardzo trudny. Po tym okresie wzrostu w pandemii, kiedy zamknięci w domach, nie wyjeżdżaliśmy i te pieniądze przeznaczyliśmy na sztukę, co było plusem dla artystów, dla tego świata artystycznego, no to okazuje się, że po pandemii znów schodzimy w dół, jeżeli chodzi o wydatki na kupowanie właśnie prac artystów i wielu się żali, że no, nie mają swoich odbiorców albo tych odbiorców jest zdecydowanie za mało.
0: Czyli jednym słowem, gdybyś mogła coś polecić teraz jako odbiorcom, czy mamy patrzeć tylko na tych top, te nazwiska z najważniejszych gazet, czy jakichś rankingów, czy właśnie jednak rozglądać się wokół siebie?
1: Ja uważam, że trzeba jakby rozejrzeć się wielostopniowo. Najpierw się rozejrzeć, co jest blisko. W Domu Kultury, co jest w muzeach, które funkcjonują. Wiele muzeów, które w nazwie nie mają w ogóle nic wspólnego ze sztuką. Na przykład muzea rolnicze są w Szereniawie, to Muzeum Rolnictwa. Ono też robi wystawy na przykład. Także bardzo ciekawe, więc zobaczyć, co się dzieje w okolicy. A później zobaczyć, co się dzieje w tym mieście, które jest stosunkowo blisko. A jeżeli ktoś ma czas, ochotę, no to udaje się na takie wystawy, już powiedziałabym, topowe, co nie znaczy, że dobre, bo to jest indywidualny odbiór. Jeżeli nawet mamy wystawę, która jest popularna i znana, no to można oczywiście pojechać do Krakowa, które zawsze prezentuje coś ciekawego, do Warszawy, do Wrocławia, do Łodzi na przykład i oczywiście do Poznania. Ale najpierw naprawdę rozejrzyjmy się za tymi wydarzeniami mniejszymi i bardzo, bardzo ciekawymi.
0: 5 wystaw bądź różnych eventów, które byś poleciła w najbliższym czasie, które właśnie by warto było odwiedzić w Wielkopolsce.
1: Tak, zupełnie na świeżo polecę wystawę w Kręgu pani Danuty Kukucki-Helak w Muzeum Zamku Opalińskim w Sierakowie. Przeciekawa wystawa, samo miejsce, jakim jest ten niewielki zamek, ale i okolica Sierakowa jest też bardzo przyjemna, także polecam. Byłam kuratorem.
0: Szczególnie teraz świeżą wiosnę.
1: Na świeżą wiosnę, więc naprawdę warto podjechać. Jeżeli chodzi o Poznań, to wydaje mi się, ale to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, warto zajrzeć do Muzeum Archidiecezjalnego. Oprócz tej wystawy stałej jest bardzo ciekawa. Uważam, że na ogromnie wysokim poziomie wystawa poświęcona Kislingowi w sercu Montparnasu.
0: Czyli znów Renę zwróciła uwagę na odrobinę Paryża.
1: Tak, odrobina Paryża. Tam mamy zbiory z bardzo pięknej przestrzeni willi Le Fleur z Konstancina.

0: do tej wystawy, ale sama wystawa jest o tyle wartościowa, że pokazuje też zainteresowania kolekcjonerskie Wielkopolan, którzy żyli w okresie międzywojennym. Także tutaj warto po prostu dowiedzieć się życie Wielkopolanie. Oprócz tego, że funkcjonowali w swoich przedsiębiorstwach, to jednak przy okazji też zajmowali się właśnie kolekcjonerstwem, rzemiosłem i możemy to zobaczyć na tej wystawie. Też mamy taką świeżą wystawę, ale od razu przyznaję się, że jeszcze nie zdążyłam tam dojść. To jest wystawa w galerii prywatnej artystów, naukowców z Uniwersytetu Artystycznego. Warto zobaczyć, co robią ci, którzy uczą studentów sztuki, jakie prace tworzą. Także jest też wystawa właśnie w galerii Shock Art. To tak na szybciutko. Oczywiście te muzea, które są tutaj w domenie, w obszarze publicznym, Muzeum Narodowe w Poznaniu, to są stałe galerie. Zawsze warto tam wejść.
1: To nie wiem jak państwo, ale ja już się rozmarzyłam i już pastuję lakierki, żeby pójść na zaproponowane przez Renę, przez panią Renatę Jocz wystawy. Jest ich sporo do obejrzenia, więc teraz, kiedy już nie jest tak ślisko na drogach i rozkwita powolutku wiosna wokół nas, niech i trochę kultury w nas również zakwitnie. Pani Renato, bardzo dziękujemy.
0: Ja również dziękuję.
1: Proszę jeszcze tylko szybciutko przypomnieć, na jakich stronach, jak się nazywają strony, gdzie możemy śledzić pani wizyty i polecane wydarzenia kulturalne.
0: Tutaj mówiliśmy dużo oczywiście o Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Klasycznej Historii Sztuk Pięknych i pod taką nazwą państwo znajdziecie nas i na Facebooku, i na Instagramie, ale żeby tworzyć stowarzyszenie, żeby organizować różne wydarzenia, to trzeba samemu trochę pochodzić, więc zachęcam też do mojego profilu Renę w Muzeum. Tam staram się na bieżąco pokazywać, gdzie jestem, co widzę. Zawsze opatruję to tekstem, jakąś refleksją, czyli nie jest to tylko informacja, bo tu państwu zwracam uwagę, że jest tych profili o sztuce bardzo dużo, ale ja polecam państwu te, w których jednak państwo macie pewną myśl w tym, co pokazuje autor takiego profilu, bo to jest moim zdaniem ważniejsze niż tylko przekazanie informacji, że wystawa jest. Ale to też ważne, żeby wiedzieć, że taka wystawa się odbywa. Ja jako Renę w Muzeum zawsze zachęcam, żeby pójść i samodzielnie zderzyć się, doświadczyć danego obrazu, zderzyć się ze światem danego artysty, bo to jest najważniejsze. Czyli własny kontakt ze sztuką. I ja do tego ciągle namawiam. Tak samo, jeżeli zapraszam kogoś na nasze wydarzenia, stowarzyszenia, to też najpierw mówię, przyjdź, zobacz. Zobaczysz, czy to ci odpowiada, czy to jest świat, czy to jest czas, który będziesz chciał poświęcić na wspólne doświadczenie, kontemplowanie sztuki, rozmowy o sztuce, ale jest dużo też radości przy tym. Także nie jest to zupełnie tylko tak na bardzo poważnie.
1: Jeszcze raz dziękujemy za te chwile radości przy sztuce i kulturze. I jeszcze raz zachęcamy do odwiedzin w najbliższy weekend wymienionych tutaj wystaw i do własnej kontemplacji, własnej myśli. A w weekend i dzisiejszy wieczór kończymy pięknym, mruczącym, głębokim głosem Barry'ego White'a. So. What do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Tania sobota w Lidlu. Schab wieprzowy bez kości, cena przed obniżką 16,95. Teraz aż 23% taniej. Tylko 12,99 za kilogram. Wszystkie cukierki na wagę aż 25% taniej. Tak, aż 25% taniej. Winogrona jasne bezpestkowe, cena przed obniżką 9,99. Teraz aż 50% taniej. Tylko 4,99 za opakowanie 500 gramów. W sobotę zakupy robię w Lidlu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział pierwszy. Dżebel Zubleh. Jest to pasmo gór około 50 mil długie, z którego patrząc na wschód widzi się Arabię. Głębokie parowy, napełniające się w deszczowej porze strumieniami pędzącymi do Jordanu lub do Morza Martwego, ogólnego zbiornika wód w tych stronach, utrudniają przebywanie tych gór. Jednym z tych parowów podążał w kierunku północno-wschodnim ku płaskim jak stół równinom jakiś podróżny. Człowiek ten mógł mieć lat 45. Broda bujna, niegdyś czarna, dziś siwizną przypruszona, spadała mu na piersi. Twarz ciemną osłaniał zawój tak szczelnie, że można było dojrzeć tylko barwę oblicza i duże czarne oczy, często wznoszące się ku niebu. Fałdziste ubranie, pospolicie na wschodzie używane, nie pozwalało widzieć całej postaci, tym bardziej, że siedział na rosłym wielbłądzie, a nad jeźdźcem i zwierzęciem wznosił się niewielki namiot w rodzaju parasola przytwierdzony do siodła. Nikt zaiste nie puszcza się w pustynię dla przyjemności. Ci, których konieczność tu pędzi, wiedzą, że ścieżki te, choć prowadzą od źródła do źródła i od pastwiska do pastwiska, zasłane są kośćmi trupów. Cóż więc dziwnego, że nawet serce najodważniejszego szejka, gdy wjedzie w królestwo piasków, szybszym uderza tętnem. I nasz podróżny nie wygląda na człowieka jadącego bez celu. Nikt go nie ściga, bo ani raz nie spojrzał poza siebie. Nie zdradza również obawy ni grozy. Zdaje się, nie czuje nawet samotności. Nagle, o godzinie 10:00, zwierzę zatrzymało się w biegu, wydając ryk pełen żalu i skargi. Jeździec rozsunął firanki burachu, popatrzył na słońce, zdawał się rozpatrywać okolice, po czym zadowolony zawołał: nareszcie, nareszcie. Potem złożył ręce na piersiach, wzniósł głowę i modlił się w milczeniu. Spełniwszy tę pobożną powinność, rzucił miłe dla wielbłąda słowa ik, ik, które są rozkazem, aby ukląkł. Wierny towarzysz usłuchał, mrucząc z zadowolenia, a jeździec zsunął nogę po gładkiej szyi zwierzęcia i stanął na piasku. Człowiek ten był proporcjonalnej budowy, niezbyt wysoki, ale silny. Rozluźniwszy sznurek, przytrzymujący zawój na głowie, odsłonił twarz barwy, jak się już rzekło, prawie murzyńskiej. Czoło miał szerokie, nos orli, zewnętrzne kąty oczu podniesione. Włosy bujne o metalicznym połysku spadały mu w licznych splotach na ramiona. Poznać w nim było Egipcjanina. Podróżny nasz miał na sobie kamis, czyli białą, bawełnianą koszulę z wąskimi rękawami, zdobną haftem koło szyi i na piersiach, a sięgającą do kostek. Strój ten uzupełniał płaszcz brązowy, zwany abba. Na nogach miał sandały, przytrzymywane rzemykami z miękkiej skóry. Lecz rzecz niezwykle dziwna, że podróżny, chociaż sam był tylko w pustyni, nie miał przy sobie żadnej broni, ani nawet laski, którą pogania się wielbłąda. Świadczyło to o jego odwadze lub też o jego ufności w jakąś nadzwyczajną opiekę. Zsiadłszy z wielbłąda, zaczął się przechadzać, aby rozruszać ścierpnięte od długiej jazdy członki, nie oddalając się od miejsca, w którym spoczął jego wielbłąd. Od czasu do czasu zatrzymywał się i badał pustynię aż do ostatnich jej krańców. Po każdym takim przeglądzie twarz jego zaciemniał wyraz zawodu, lekki, ale tłumaczący, że kogoś oczekiwał. Jakiż cel mógł zawieść tego człowieka w tak odległe ustronie? Chociaż nie mógł ukryć zawodu, nie stracił jednak nadziei, że oczekiwany gość przybędzie. Wyjął bowiem z pudła przypiętego do siodła gąbkę i małe naczynie z wodą do obmycia pyska, oczu i nozdrzy wielbłądowi. po zaopatrzeniu wiernego towarzysza, wyjął z tego samego schowku płótno w białe i czerwone pasy, wiązkę cienkich drążków i grubą laskę. Składała się ona z kilku mniejszych części, dających się rozsunąć na długi kij przenoszący wzrost człowieka. Podporę tę wbił podróżny w ziemię, naokoło niej umieścił mniejsze drążki, na których rozciągnął płótno i znalazł się jakby w domku, może mniejszym niż dom emira lub szejka, ale zresztą równym tamtemu pod względem wygody. Skończywszy z namiotem, oddalił się kilkanaście kroków i raz jeszcze bacznie spojrzał po okolicy, lecz nie spostrzegł nic prócz szakala biegnącego po równinie i orła szybującego ku zatoce Akabe. Na ten widok doznał widocznie uczucia samotności, bo zwrócił się do wielbłąda i rzekł niskim głosem w języku nieznanym pustyni. Dom nasz daleko, lecz Bóg jest z nami. Ufajmy i czekajmy. Jakby uspokojony własnymi słowy, wyjął nieco fasoli z kieszeni usiodła, a włożywszy je do woreczka, zawiesił go u pyska wielbłądowi, który chciwie zaczął jeść ulubiony przysmak. Wędrowiec przypatrywał się przez chwilę z zadowoleniem zwierzęciu, po czym znowu puścił oko na zwiady w przestrzeń piaszczystą, bezgraniczną, rozpaloną pionowo padającymi promieniami słońca. Przyjdą, rzekł wreszcie sam do siebie. Ten, który mnie tu przywiódł i ich przywiedzie. Trzeba, abym był gotów na ich przyjęcie. To mówiąc, wyjął przywiezione z sobą zapasy do wieczerzy. Składały się one z soku palmowego, wina, baraniny suszonej i wędzonej, chleba i sera. Nie brakło też owoców, jak granatowych jabłek syryjskich, zwanych schumi i wybornych daktyli. Podróżny zaniósł to wszystko do namiotu, złożył jedzenie na kobiercu i nakrył je trzema kawałkami jedwabnego płótna, którymi zamożniejsi ludzie na wschodzie, stosownie do przyjętego zwyczaju, przykrywają sobie kolana podczas jedzenia. Ukończywszy przygotowania, podróżny nasz wyjrzał znowu, zbadał horyzont i, o radości, ujrzał na wschodzie jakiś ciemny punkt. Widok tego punktu czy cienia wywarł na nim dziwne wrażenie. Stanął jak skamieniały, z szeroko rozwartymi oczyma i dreszcz wstrząsnął jego członkami. Tymczasem spostrzeżony punkt rósł ciągle. Niebawem miał wielkość ludzkiej ręki, potem przybrał dokładniejsze kształty, aż wreszcie ukazał się całkiem wyraźnie drugi wielbłąd, taki sam jak poprzedni, duży i biały, z hondachem, czyli podróżną lektyką, jakich używają w Hindostanie. Egipcjanin złożył ręce na piersiach i spojrzał ku niebu. Wielki jest Bóg! Zawołał, a oczy zaszły mu łzami. Przybyły zbliżył się i objął wzrokiem wielbłąda, namiot i stojącego u wejścia człowieka, zatopionego w modlitwie. Widok ten wzruszył go widocznie, bo również skrzyżował ręce na piersi, pochylił głowę i modlił się w milczeniu. Po chwili zsiadł z wielbłąda i zbliżył się ku Egipcjaninowi. Przez chwilę patrzyli na siebie, uścisnęli się, po czym nowo przybyły rzekł: „Pokój tobie, sługo prawdziwego Boga”. I tobie pokój, bracie, w prawdziwej wierze. Pokój tobie i powitanie, odpowiedział Egipcjanin gorąco. Nowo przybyły był to człowiek wysoki i chudy. Twarz miał szczupłą, cery miedzianej, oczy zapadłe, błyszczące. Białe włosy i broda spływały mu na piersi. Broni, podobnie jak pierwszy, nie miał żadnej, a ubrany był w szaty, jakich używają mieszkańcy Hindostanu. Głowę jego okrywał turban, suknię miał stylem podobne do szat Egipcjanina, tylko aba była krótsza, bo spod niej widać było szerokie spodnie ściągnięte w kostkach. Na nogach zamiast sandałów nosił pantofle z czerwonej skóry, ostro zakończone. Prócz pantofli reszta jego ubrania była z białego płótna. Bóg jest wielki, zawołał po przywitaniu. Błogosławieni ci, którzy mu służą, dodał Egipcjanin. Patrz, oto i trzeci przybywa. Obaj zwrócili wzrok ku północy, skąd już całkiem wyraźnie widać było wielbłąda równie białego jak poprzednie, płynącego niby okręt. Stali w milczeniu i czekali, aż nowy podróżny przybył, zsiadł i zbliżył się do nich. Pokój tobie, mój bracie, rzekł ściskając Hindusa. Mieszkaniec Hindostanu odrzekł, niechaj się spełnia wola pana. Ostatni z podróżnych nie był wcale podobny do swych towarzyszów. Budowy był wątlejszej, cery białej, a rozwiane włosy tworzyły jakby aureole wokół jego pięknej, nienakrytej głowy. W gorącym spojrzeniu ciemno-niebieskich oczu błyszczał rozum i odwaga. Był również jak tamci bez broni. Spod zwoju fenickiego, purpurowego płaszcza, udrapowanego z wielkim wdziękiem, wysuwała się tunika z krótkimi rękawami, wycięta u szyi, zebrana sznurem w pasie, a sięgająca zaledwie do kolan. Ręce i nogi i szyję miał obnażone, a chociaż zdawał się liczyć ponad lat 50, nic prócz powagi w obcowaniu nie znamionowało tego wieku. Nie trzeba mówić, z którego przybywał kraju, bo zapewne każdy odgadł w nim Greka. Gdy się przywitali, Egipcjanin rzekł głosem wzruszonym: pierwszy stanąłem na miejscu przeznaczonym, czuję się więc wybranym na sługę mych braci. Oto i namiot rozpięty, chleb do łamania gotowy, pozwólcie, niech czynię mą powinność. Gdy weszli do namiotu, rzekł: pomnijmy, bracia, że pełnimy służbę, do której potrzeba sił. Wzmocnijmy więc ciało pożywieniem, a duszę opowiadaniem, skąd i po co przybywamy. To powiedziawszy, posadził biesiadników na przygotowanych miejscach. Równocześnie pochyliły się ich głowy, ręce skrzyżowały na piersiach i głośno odmówili następującą prostą modlitwę. Ojcze wszystkich, Boże, co tylko mamy, od Ciebie pochodzi. Przyjmy nasze dzięki i pobłogosław nam, pozwalając i dalej sprawować wolę Twoją. Wymówiwszy ostatnie słowa, spojrzeli po sobie ze zdumieniem, bo każdy mówił językiem nigdy pierwej niesłyszanym, a mimo to rozumiał, co powiedział. Więc dusze ich zadrgały wielkim wzruszeniem, gdyż po cudzie tym poznali, iż Bóg jest pośród nich. Według ówczesnej rachuby powyższe spotkanie miało miejsce w roku 747 po założeniu Rzymu w miesiącu grudniu, a więc w zimie, i to wyjątkowo ostre jak na owe błogosławione wybrzeża Morza Śródziemnego. Gdy nasycili pierwszy głód, Egipcjanin jako gospodarz przemówił, jak następuje. Dla podróżnego nie ma nic słodszego na obczyźnie, jak usłyszeć własne imię z ust przyjaciela. Przed nami wiele dni wspólnego życia. Czas nam się poznać, a jeśli taka wola wasza, niech zacznie ten, który ostatni z nami się połączył. Zwolna, ostrożnie, jakby licząc się z wyrazami, uczynił Grek zadość wezwaniu, mówiąc: to, co mam powiedzieć, jest tak nadzwyczajne, że nie wiem, od czego zacząć i jak się wyrazić. Nie rozumiem często sam siebie, silnie jednak wierzę, że to, co czynię, jest wolą Pana, a służba Jego ciągłym zachwyceniem. Kiedy rozważam otrzymane posłannictwo, czuję niewysłowioną radość i szczycę się nim. Daleko stąd, na zachód, mówił dalej, leży kraina, której pamięć nigdy nie zaginie, bo jej zawdzięcza ludność swoje najczystsze zachwyty. Nie myślę tu mówić o sztukach pięknych, filozofii, wymowie, poezji, wojnie. O, moi bracia, sława mej ojczyzny będzie po wszystkie czasy świecić mądrością zawartą w księgach, głoszącą całemu światu wolę tego, którego szukać idziemy. Kraina, o której mówię, to Grecja, a jam jest Gaspar, syn Kleantesa Ateńczyka. Naród mój oddany był nauce, ja nie odrodziłem się od mych przodków. Dwaj najsławniejsi nasi filozofowie uczą o duszy ludzkiej i jej nieśmiertelności. Wierzą w istnienie Boga i Jego najdoskonalszą sprawiedliwość. Liczne szkoły filozoficzne wiodły spór o te dwie zasady i ja także obrałem je sobie za przedmiot mych studiów jako jedynie godne zastanowienia i badania. Przeczuwałem, że istnieje związek między Bogiem a duszą, a rychło spostrzegłem, że umysł ludzki może ten związek wyjaśnić tylko do pewnego stopnia. Dalej wiedza jego napotyka na nieprzezwyciężone zapory, których bez pomocy nadzwyczajnej nie usunie. Tej pomocy wzywałem i szukałem, ale nikt nie odpowiedział na me wołanie. Opuściłem więc szkoły i miasto. Na te słowa wynędzniałą twarz Hindusa rozjaśnił poważny uśmiech zadowolenia. W północnej stronie mej ojczyzny, w Tesalii, ciągnął Grek, jest góra sławna jako przybytek bogów. Tam rządzi Zeus, którego Grecy czczą ponad wszystkie bogi. Góra ta zwie się Olimp. Tam się udałem, a znalazłszy jaskinię na spadzistości góry, w miejscu zwróconym ku południowemu wschodowi, tam zamieszkałem. Oddając się rozmyślaniom, każdym westchnieniem błagałem o objawienie. Ufność moja była wielka, wierząc w Boga niewidzialnego, ale wszechmocnego, wierzyłem w możliwość Jego odpowiedzi, gdy Go o nią całą duszą błagać będę.
0: Radiowa lektura. Lewis Wallace. Ben Hur.
2: Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa.

0: autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Wtorek, 21 lipca, na zegarach minęła 20, a na termometrach mamy w Poznaniu 19 stopni Celsjusza.
0: Wakacyjny rozkład jazdy. Zaprasza Krzysztof Fąka.

Jeszcze dzień dobry, czy może już dobry wieczór? Latem czas biegnie inaczej i możemy porę dnia sobie ponaginać, a spoglądając za okno wybieram teraz dzień dobry, bo jest zaskakujący, błękit na niebie, są promienie słońca odbijające się o szybę. 3 minuty po 20 przy mikrofonie Krzysztof Fąka, a to jest wakacyjny rozkład jazdy w Radiu Emaus, czyli dwie wtorkowe godziny z letnią, zazwyczaj taką niezobowiązującą muzyką, ale zdecydowanie nie oznacza to, że z byle jaką muzyką, po prostu z brzmieniem lata, wakacji, soczystych arbuzów, krótkich spodenek i przewiewnych sukienek i niekoniecznie urlopu, ale na pewno w klimacie czasu tych długich, jasnych dni. A to, że również czasem albo za często pod chmurami, no cóż, cytując panią minister sprzed dekady, wtedy jeszcze nie mówiło się ministrę, a więc czytując panią minister infrastruktury i rozwoju, sorry, taki mamy klimat.

0: Roberto z Radiem Emaus.
1: Nice weather for ducks, czyli ładna pogoda dla kaczek i duet Lemon Jelly. Szczerze mówiąc, kiedy ja wczoraj przygotowywałem wieczorem dzisiejszą playlistę, to nie spodziewałem się i tak sprawdzałem prognozę pogody. Nie spodziewałem się, że za oknem dziś wieczorem będzie tyle słońca na koniec dnia i że będzie błękitne niebo, a tak właśnie jest tutaj na poznańskim Hartowie. A ciekawe, czy u was, w każdym miejscu, gdzie nas słyszycie, też jest tak słonecznie, kończy się dzień. No więc w każdym razie będzie to numer ewentualnie na zapas, bo to jest taki numer zmieniający szare niebo, przewlekły deszcz i kałuże w radosny raj dla kolorowych kaloszy. No i oczywiście gumowych, żółtych kaczek z czerwonymi dzióbkami. I w taki sposób ten numer ma na nas działać, kiedy właśnie pada deszcz i zamiast uciekać pod czarnym parasolem, zakładamy sobie słuchawki, oczywiście na uszy, kalosze na nogi. Bierzemy przezroczysty parasol w żółte kaczki i biegniemy do celu przez kałużę z uśmiechem na buzi. I nie powinno padać tutaj w Poznaniu, przynajmniej do jutra, do popołudnia. A my zostajemy przy podobnym brzmieniu, w otoczeniu dźwięków takich właśnie pozytywnie, lekko zakręconych i lekko odjechanych. The Frank Pop Ensemble.

The Rural Ass, czyli mówiąc bez owijania w bawełnę, wiejski tyłek. Taki tytuł tego numeru wyświetlał mi się przed laty na telefonie. Na telefonie Sony Ericsson seria Walkman, w czasach, gdy rządziły MP3-ki i te mobilne właśnie w telefonie, albo takie samodzielne kostki ze słuchawkami, albo po prostu na komputerze. No i ja przyjąłem ten tytuł, The Rural Ass, za fakt i nawet tak naturalnie po prostu pasował mi do tej kompozycji dźwięków. No pomyślałem, że tak, to jest taki fajny, tak może brzmieć taki letni wiejski tyłek. Ale po czasie, na komputerze, w okienku Winampa, tego kultowego odtwarzacza, zauważyłem, że tam wcale nie jest napisane AS, ale Assiduity, i zorientowałem się, że wyświetlacz na telefonie po prostu ścinał nazwę. No i tym samym okazało się, że to wcale nie jest wiejski tyłek, ale wiejska pracowitość. Tak brzmi w tłumaczeniu rzeczywisty, prawdziwy tytuł tego numeru. No i wiecie co, no w sumie po prostu było mi szkoda, że tą prawdziwą nazwą nie jest ta przycięta, bo z nią cały numer brzmiał no zabawniej. Wracamy do pogody.

0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: Ktoś tam kiedyś kroplą deszczu namalował cię i właściwie tylko ten wodny obraz po sobie pozostawił. Ale wracamy do niego dosyć często, aż za często. A dziś pewna para w kroplach tonie i stoi w korku na dwupasmówce. Deszcz. Najnowsza i jak najbardziej na czasie, patrząc właśnie ostatnimi dniami za okno. No na czasie jest ta propozycja od duetu Linia Nocna, czyli od Moniki Wydrzyńskiej i jej muzycznego partnera w turkusowych włosach, czyli od Tripsa. No i jak zwykle wokalnie udziela się tu Monika i tak jak dotąd nie udziela się tu głosowo Trips. On jest w Linii Nocnej odpowiedzialny za dźwięki i produkcję. Natomiast ten męski wokal, który towarzyszy Monice, należy do zaproszonego do udziału w nagraniu Pata. Pat, czyli Patryk Wójcik, to jest polski raper młodego pokolenia, który pochodzi z Piekar Śląskich, ale już jakiś czas na stałe mieszka i tworzy w Wielkiej Brytanii. I tą jego własną, solową twórczość charakteryzuje bardzo płynne i częste przechodzenie z języka polskiego w angielski i odwrotnie. Choć tutaj w deszczu z Linią Nocną, w duecie z Moniką Wydrzyńską, mieliśmy w 100% nie londyński, ale nasz nadwiślański, rodzimy klimat. No tylko ten deszcz, powiedzmy, że się zgadzał. Patrzę, co tu jeszcze czeka w kąciku nowości. Będzie ich trochę dzisiaj, ale przebiśniegi w lipcu. No już zupełnie wszystko się pomieszało.

0: No i w sumie znowu coś było o deszczu i do tego zapłonął jej świat, czyli przeszła burza z piorunami. Przebić śniegi z płyty zatytułowanej Sen Multiplier z ich najnowszego albumu. Kawałek Pali jej się świat to jest metafora ćmy krążącej wokół światła ulubionej zabawki naszego kota Frezi. Nocnej zabawki, albo wieczornej, bo musi być zapalona żarówka. Ale wracając, mamy tutaj to niebezpieczne przyciąganie, emocjonalne uzależnienie, jakąś taką tęsknotę. Jest narastające napięcie, bezsenność i poczucie takiego pragnienia zatracenia. No i wreszcie jest skutek. Mocny, ekspresyjny refren, który stanowi tutaj kulminację całej tej historii. A muzycznie Pali jej się świat opiera się na takim brzmieniu inspirowanym muzyką ubiegłego wieku, to znaczy lat 90. Mamy tutaj wyraziste gitary z mocną sekcją rytmiczną i to mi przypomina brzmienie Edyty Bartosiewicz z lat 90. Edyty z gitarą. No i do tego tutaj jeszcze dochodzą te charakterystyczne dla Przebiśniegów trzygłosowe harmonie i całość tworzy taką kompozycję balansującą między melancholią a euforyczną energią w refrenach. No więc trochę wracamy do tego, co już było, trochę jest całkiem na nowo, a tak podsumowując jest po prostu no całkiem dobrze.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
0: To teraz pójdziemy na plażę. Taki lipcowy Bałtyk zaprasza.

0: limpio. No más peces hediondos. Sin agua fluorescente. Vamos a la playa. La bomba estalló.
1: Jaka pogoda, taka muzyka. I jeszcze raz. Sorry, taki mamy klimat. A przypomnę, że na pocztówkach z Pobierowa albo Ustki bałtyckie plaże zapraszają zupełnie innym klimatem. Takim.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Za 10 sekund będzie wpół do 21. Vamos a la playa, czyli chodźmy na plażę. Tym razem w oryginale z 1983 roku. I to jest jedna z najbardziej cynicznych letnich melodii w historii. Włoski duet Italo Disco Righeira, wczesne lata 80., czyli czas fascynacji, czy też początku fascynacji taneczną odmianą energetycznych, nowatorskich syntezatorów i z płaskim takim rytmem elektronicznej perkusji, idealnie zsynchronizowanym, bezbłędnym. No i w rezultacie dostajemy piosenkę taneczną, lekką, spadającą w ucho elektroniczną melodią i tekstem. Tekstem na pierwszy rzut ucha opowiadającym o letnim wyjeździe na plażę. To pierwszy i natychmiastowy wniosek, że a drugi to taki, że jeśli ta piosenka zachwyci, no to będzie z niej hit na wakacje. I był. Tymczasem, mimo tego radosnego charakteru, sam tekst odnosi się do bardziej poważnych tematów, a refren to jest tylko taka zmyłka twórców, autorów, bo Vamos a la playa opowiada o świecie po katastrofie nuklearnej, a woda i piasek na plaży są skażone radioaktywnie. I ten poważny, mroczny tekst z czasów, kiedy nadal częste były próby wybuchów bomb jądrowych. Ten tekst został schowany pod lekką i beztroską warstwą dźwięków. No i stanowiło to kontrast do większości standardowych, jednoznacznie radosnych utworów z nurtu Italo Disco.

20 minut przed 21, jak co wtorek. W każdy wakacyjny wtorek układamy właśnie wakacyjny rozkład jazdy. No i trafiliśmy w lata 90. Najpierw Groove is in the Heart i grupa Delight. No i poczuliśmy groove w sercu. Groove to jest subiektywne określenie, ale jakoś wspólne, jednoczące odczucie wstrzelenia się jakiegoś numeru albo może dłuższego DJ-skiego setu w odpowiedni rytm i nastrój publiczności, słuchaczy. To jest ten swobodny, taki trochę niedefiniowalny element brzmienia, który sprawia, że muzyka ożywa i wręcz zmusza słuchacza do tańca lub przynajmniej kiwania głową. A formacja Delight miała na to swój autorski przepis. Zmieszanie w odpowiednich proporcjach muzyki house, hip

hip-hopu, techno i funku. No i to działało. A przed momentem, choć już w innej tonacji, to nie mniej taneczny miks, tym razem reggae, R&B, jamajskiego dancehallu. No i do tego jest ten słoneczny, jamajski uśmiech Diany King. Pozdrowienia przesyła nam Asia, która wraca z Podkarpacia. No ciekawe, czy Asia jest już w zasięgu Radia Emaus w eterze, to musiałaby jechać przez Wrocław i później Leszno, S5. Czy może słucha nas przez internet, strumieniuje sobie nas z sieci. Mamy też pozdrowienia od Marysi z Ostrzeszowa. Maria musi nas słuchać przez internet, no i od Mariusza z Leszna. No to Mariusz, myślę, że na falach FM. To teraz na początku... A, jeszcze Jacek. Nie sam, bo w towarzystwie 2x4, czyli 8 łap. 8 łap. Okej, to teraz. Na początku będzie lekko zgorzkniały. Bad Bunny.

0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: Dokładnie tydzień temu, 14 lipca, wystąpił na stadionie PGE Narodowy w Warszawie, a w sobotę, w ostatnią sobotę, jego koncert przerwano po 40 minutach i ewakuowano 80 tysięcy ludzi z jego występu w Mediolanie, a to na skutek gwałtownego załamania pogody i bardzo mocnej burzy. Określany mianem królem latynoskiego trapu, to portorykański raper Bad Bunny. Trap tworzony jest przez takie poszarpane, zmienne w tempie, często agresywne brzmienia, które budują w odbiorcy poczucie niepokoju. Myślę, że teraz nadchodzące ciemne chmury, burzowe chmury w Mediolanie zbudowały naprawdę odpowiedni klimat, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze. To jeśli chodzi o trap. Trap oddaje takie emocje bezradności, zagubienia czy wpadnięcia w taką pułapkę bez wyjścia. No, ogólnie nie są to przyjemne odczucia, ale potrzebne. Szczególnie myślę w rapie. No i teraz wyobraźcie sobie ten dołujący raperski klimat jeszcze z takim ulicznym przedrostkiem gangsta. Wyobraźcie sobie ten klimat na jakiejś rajskiej plaży pod palmami. I to właśnie jest latynoski trap.
0: Lato z Radiem Emaus.
1: Latynoskiego, kolorowego brzmienia, ale w nieoczywistych odcieniach pojawi się jeszcze więcej w drugiej godzinie wakacyjnego rozkładu jazdy. Natomiast teraz pochwalmy mimo wszystko zwykłą wakacyjną codzienność.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Nie ma jak wyskoczyć do łazienki, umyć okulary i umyć zegarek zamiast okularów. No będę musiał wyskoczyć jeszcze raz. Pochwała codzienności. I teraz cytat. Przesłanie jest proste, lecz głębokie. Życie potrafi być zachwycające, jeśli przed nim nie uciekamy. Potrafimy dostrzec siłę w małych rzeczach i rozmawiać o nich z pasją. Tak właśnie brzmi oficjalny opis najnowszego singla Barbary Wrońskiej i czytamy dalej, bo myślę, że Basia mądrze mówi i pisze. To tekst o pewnego rodzaju dojrzałości, ale też takim odpuszczeniu może wyobrażeń na swój temat, akceptacji tego, że są te niedoskonałości, że czasami jesteśmy tymi ciapami. Sukces jest ulotny, to wszystko w ogóle trzyma się na jakichś cienkich niteczkach. Ta piosenka jest też taką trochę moją pochwałą fundamentów, które sobie zbudowałam przez ostatnie lata, jakiejś takiej świadomości osadzenia w życiu, w świecie. Kończy artystka. Muzyczny tonik z lodem i cytryną, czyli Jean Tonic, na zakończenie pierwszej godziny wakacyjnego rozkładu jazdy, punktualnie o 21 na antenie Radia Emaus Apel Jasnogórski, a my wracamy 2 minuty później.

0: Wakacyjny rozkład jazdy. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Wakacyjny rozkład jazdy. Zaprasza Krzysztof Fąka.

7 minut po 21 przy mikrofonie na żywo w studiu Radia Emaus Krzysztof Łąka. Jeszcze przez godzinę mam przyjemność układać dla Was i mam nadzieję z Wami wakacyjny rozkład jazdy. Mówiąc z Wami, myślę o tym, że liczę, że jesteście po drugiej stronie, że nie uciekliście i że w miarę podoba się Wam nasza muzyczna podróż. To była z mojej strony taka skromna autopromocja. Moby z kawałkiem Sunday rozpoczął drugą połowę naszego dzisiejszego spotkania. To, co najbardziej buduje klimat tego utworu, to jest głęboki wokal Sylwii Robinson. Wokal, który pochodzi z jej utworu, również zatytułowanego Sunday, ale z 1973 roku. Moby przeniósł go do swojego nagrania po prostu w postaci sampli i trzeba przyznać, że ten głos brzmi, jakby Sylwia zaśpiewała w tym nagraniu osobiście, na żywo, 30 lat później. Zostajemy z Mobim na dłużej.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: We are all made of stars. Oryginalny wokal Mobiego zamienił się, czy też uzupełnił tutaj w tym remiksie o potężny i liczny chór, który śpiewał o tym, że wszyscy jesteśmy stworzeni z gwiazd i nic nas nie zatrzyma. To jest kawałek, to jest utwór, który Moby napisał w Nowym Jorku krótko po atakach z 11 września i jak tłumaczył, jak opowiadał muzyk, chciał tym tekstem wskrzesić poczucie brutalnie zburzonej nadziei. Natomiast teledysk do tego numeru przedstawia muzyka w skafandrze kosmonauty, który wygląda i zachowuje się jak outsider, no może z kosmosu albo z innego wymiaru, umieszczony w różnych scenach pokazujących ekscesy typowego hollywoodzkiego stylu życia. Gwiazd. Również gwiazd. To jeszcze raz Moby, niby u siebie, ale jednak w gościnie. Extreme ways back again. Extreme places I didn't know.

bracia Guterrier i tak jak zawsze w ich przypadku można było liczyć na niesamowitą podróż w stronę słońca. Takiego późno popołudniowego, świecącego już w oczy, prosto w oczy, ale już nie takiego ostrego, nie takiego rażącego. Stary kabriolet, zapach świeżego, rozgrzanego powietrza, no czasem zmieszany z zapachem benzyny, bo przypominam, kabriolet jest już stary, taki z lat 60. w żółtym kolorze, wyblakłym od słońca i czasu. Hermanos Guterrier i tytułowa propozycja zapowiadająca, mająca ukazać się w pierwszych dniach jesieni, pod koniec września, krążek zatytułowany Los Ojos del Condor, czyli oczy kondora. I tak mi się wydaje, że to będzie porcja słonecznego ciepła i blasku idealna na jesień. A wcześniej Moby, niby u siebie, ale jednak w gościnie, w takim sensie, że artysta ten rzeczywiście

0: brał udział w nagraniu tego covera swojego numeru przygotowanego przez grupę Pomplamuz.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
0: Tak, dobry wieczór. To już jest dobra pora, żeby mówić nie dzień dobry, ale dobry wieczór. Ale jeśli słońce jest po godzinie 20 latem, to myślę, że można jeszcze mówić dzień dobry. W 1984 roku Moby na śmietniku znalazł zaniedbanego małego kotka. Zabrał go do domu, nazwał Tucker i razem ze swoją mamą oraz George'em, jamnikiem George'em, zaopiekowali się tym sierściuchem ze śmietnika. 3 lata później, bawiąc się z Tuckerem, Moby pomyślał i zdecydował. Cytuję. Tak jak nigdy nie mógłbym skrzywdzić Tuckera, nie mogę też skrzywdzić żadnego innego zwierzęcia. I odtąd Moby został weganinem i aktywnym obrońcą praw zwierząt.

0: Tato z Radiem Emaus.
1: Przed 21 próbowaliśmy zdefiniować sobie niedefiniowalne pojęcie groove. No i teraz właściwie zdefiniowaliśmy je muzycznie w pełni, bo to był kawałek, przy którym po prostu nie idzie usiedzieć w miejscu. Piękny groove. A swoją drogą Awu Chan, wokalista tego kawałka, tak samo jak Pat miesza ze sobą płynnie język polski i angielski, przechodzi między jednym a drugim w swoich utworach, w swoich kawałkach, tak tutaj Awu Chan gładko przechodzi między językiem angielskim a japońskim i w drugą stronę. A pamiętacie, w zeszłym tygodniu opowiadałem wam o Gacku, kotce Gacku, należącej do Ani i Mateusza. Ja z żoną zajmowaliśmy się Gackiem, panią Gackiem, podczas dwutygodniowych wakacji właścicieli i na 4 dni przed ich powrotem Gacek nam zaginął. Całą historię przeżywałem na antenie tydzień temu, to był już szósta doba bez Gacka. We wtorkowy wieczór, podczas wakacyjnego rozkładu jazdy, a kilka godzin później, w środę rano, przed 6, Anię i Mateusza wybudziło drapanie w roletę drzwi balkonowych. Gacek wrócił. To znaczy wróciła. A pod postem wakacyjnego rozkładu jazdy, ale nie tym dzisiejszym, tylko musicie zjechać tam trochę niżej albo w galerii kliknąć na poprzednie zdjęcie ilustrujące wakacyjny rozkład jazdy, to zeszłotygodniowe, znajdziecie komentarz z filmikiem z powrotu Gacka i usłyszycie słuszne słowa Mateusza, czyli właściciela Gacka. To jest magia radia.

0: To jest właśnie magia radia. 15 lipca. Krzysiu, Gacek wrócił. Kurde, jaki... Ale jazda.
1: No, wrócił. Rok 1976 to oczywiście nie rok powrotu kotki Gacka, tylko duet Gallagher and Lyle, słodkie nagranie, które potem ożyło w postaci takiej trzęsącej się, orzeźwiającej galaretki cytrynowej. Formacja Lemon Jelly, ta, która pojawiła się jako druga dziś, godzinę temu, po otwarciu wakacyjnego rozkładu jazdy. Ta formacja, duet Lemon Jelly, wiele lat później, wykorzystując sample wycięte z tego numeru z lat 70., na nowo poczęstował nas słodko-kwaśną, dyskotekową, wakacyjną energią. Ale przyznacie, że oryginał, który właśnie zagraliśmy, ma w sobie również taki czysty, optymistyczny ładunek i słoneczny klimat lat 70. Teraz tego słońca za oknem, ostatnimi dniami, było za mało, ale dobra, to już skończmy. W poprzedniej godzinie już rozliczyliśmy się z aktualną pogodą. To teraz rozliczymy się z finałem. Z finałem mundialu. Na początek Argentyna,

0: duszy. Es amor.
1: W klimacie i rytmie argentyńskiego tanga, takiego ze starego gramofonu, takiego z tubą i oczywiście projekty Gotan Project. No nie jest to styl argentyńskiego futbolu. Z finałowego meczu z Hiszpanią nie było tu przepychanek, nie było fauli, żółtych kartek i tej jednej czerwonej. Jest za to absolutna klasa, styl, wyczucie rytmu, no i elegancja tanga w tym wydaniu argentyńskim to zmysłowego tanga. 20 minut pozostało do 22:00, to teraz muzyka z kraju mistrzów świata.

0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: Dużo się działo tutaj, w tej muzyce. Dużo zaskakujących zmian tempa, bogactwo dźwiękowych przeskoków i lawina emocji. Tak mógłby wyglądać, tak powinien wyglądać finałowy pojedynek pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Najpierw Maria José Liergo. Dziewczyna pochodzi z Andaluzji, ma w głosie absolutnie hipnotyzujące, tradycyjne flamenco, ale osadza je na nowoczesnej, gęstej i nieco mrocznej elektronice. Agua Negra, czyli Czarna Woda, to propozycja z jej trzeciej, wydanej pod koniec maja tego roku, płyty. A przed chwilą Sitangana z Madrytu, ale nie sam, bo ten młody hiszpański raper zaprosił do współpracy Toquinho, legendarnego brazylijskiego gitarzystę, który współtworzył złotą erę bossanowy. No i w rezultacie dostaliśmy dialog kultur i pokoleń, akustyczny, miękki rytm bossanowy z nowoczesną, przesterowaną, jakby połamaną sekcją współczesnego miasta. A teraz nie będzie zupełnie nic nowego.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Dwa lata temu ukazała się płyta Hit Me Hard and Soft Billie Eilish i od tego czasu kawałek Birds of a Feather nie może mi wyfrunąć z głowy. Niezwykłe jest to, jak ta artystka potrafi połączyć chwytliwą lekkość z czymś tak głęboko intymnym i melancholijnym. A skoro już Billie tak bardzo nie chce wyfrunąć z naszych głów, to cofnijmy się na chwilę do samego początku tej historii, do czasów, kiedy nie było jeszcze stadionowych tras i dziesiątek nagród Grammy, a był to rok 2017 i była to po prostu 17-latka pisząca piosenki w swoim pokoju wspólnie ze starszym bratem.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Subtelnie i delikatnie, a przy tym bardzo emocjonalnie zrobiło się na koniec wakacyjnego rozkładu jazdy. Nieco ponad 5 minut pozostały do 22. I w takich klimatach już się pożegnamy. Joe Goddard i Findia zderzą teraz elektronikę z subtelnym, pościelowym, niemal sennym klimatem. A ja bardzo Wam dziękuję za ten wspólny, wtorkowy czas i za to, że układacie wakacyjny rozkład jazdy razem ze mną. Życzę Wam spokojnej, dobrej nocy i pięknego tygodnia. No i niech ewentualny deszcz Was nie zatrzymuje. Miejcie w zanadrzu kolorowe kalosze i żółtą gumową kaczkę w kieszeni. Do usłyszenia, mówi Krzysztof Onka. Cześć.

0: Siostra Nikodema, Felicjanka. W zgromadzeniu jestem 26 lat. Gdy myślę o powołaniu, przychodzą mi do głowy słowa Pana Jezusa. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Każde powołanie to droga do nieba, ale gdy ja zastanawiam się nad powołaniem do życia konsekrowanego, to zawsze przychodzi mi do głowy właśnie takie pytanie: i dlaczego ja? Ale dlaczego właśnie, Panie Jezusie, chciałeś mnie mieć tak blisko siebie? Właśnie taką. I zawsze takie zadziwienie. Właściwie od samego początku do dzisiaj, może nawet dzisiaj, jeszcze większe zadziwienie niż na początku tej drogi. Mam to szczęście, że urodziłam się w Warszawie w takiej parafii, gdzie jest dom prowincjalny naszego zgromadzenia. Gdy sięgam pamięcią bardzo daleko do początku mojego życia, to już tam widzę siostry. Siostry Felicjanki właśnie. I pierwsza siostra, jaką spotkałam, to była siostra, której wtedy nie pamiętałam nawet twarzy. Tylko poszłam do kościoła z moim bratem na nabożeństwo chyba różańcowe i od tej siostry z jakiegoś powodu dostałam cukierka. I ta siostra gdzieś tam jakoś tak mi właśnie pozostała. Natomiast już jak zaczęłam chodzić na katechezę, wtedy jeszcze w parafii, to te siostry cały czas były. Przez calutki czas spotykałam je na katechezie w parafii. No i tak to się stało. Kiedyś, jak byłam w piątej klasie, jedna z sióstr zabrała nas do kaplicy domu prowincjalnego. I pamiętam jak dzisiaj, jakbym teraz wchodziła do tej kaplicy, tam jest, mamy taki wielki krzyż Pana Jezusa i zdawało mi się, że ten Pan Jezus jest jakby od samej ziemi do samego nieba tak duży i ma tak szeroko otwarte ramiona, że jakby chciał objąć cały świat. I wtedy jak popatrzyłam na niego, nie wiem jak to się stało, ale jakbym usłyszała takie słowa, takie mocne przyciąganie, chodź tu, ja tu na ciebie czekam. Troszkę się przestraszyłam, ale właściwie bardziej niż strach, pamiętam to uczucie, że nawet taką moją odpowiedź, jeżeli chcesz, to zrób wszystko, żebym ja tu kiedyś mogła się znaleźć. I mówię, to jest tak żywe, że pamiętam do tej chwili, do tego momentu. Później, no to była piąta klasa, więc tak naprawdę gdzieś tam bardzo daleko, skończyłam szkołę podstawową, rozpoczęło się liceum, ale tak naprawdę pod koniec liceum to już ja miałam swoje pomysły na życie. Chciałam iść na studia, chciałam pracować, chciałam być nauczycielem, ale Pan Jezus jakby cały czas wracał z takim niepokojem wewnętrznym. Wiedziałam, że tak naprawdę On ma inny pomysł na moje życie. On chce, żebym była szczególnie dla Niego, żeby to życie było tak naprawdę dla Niego. I tak się złożyło, że jak kończyłam liceum, moja mama zaczęła bardzo poważnie chorować. To był nowotwór. I jakbym wtedy musiałam szczególnie wołać o pomoc, nie tylko dla niej samej, ale też żebyśmy my jakoś tak umieli jej towarzyszyć w tym cierpieniu. No ale też taki drugi niepokój. No jak nawet gdybym miała odpowiedzieć na wezwanie do zgromadzenia, to teraz jak ją zostawić? Chociaż był brat i był tata. Ale Pan Bóg powiedział, nie martw się, ja wezmę wszystko w swoje ręce, oddaj mi to wszystko. No i tak się stało, że właśnie przyszła klasa maturalna. Mama była po operacji, czuła się troszkę lepiej. Ale i tak nie umiałabym jej wtedy powiedzieć, że no chcę iść do zgromadzenia. I zdałam ostatni egzamin maturalny, egzamin ustny i wracałam do domu. I zamiast pojechać do domu ze szkoły, bo jechałam autobusem, to wysiadłam przystanek dalej i poszłam do naszego domu prowincjalnego. I nie wiem jak to się stało, ale powiedziałam, że ja chcę wstąpić. Po prostu chcę wstąpić i koniec. Spytały mnie tylko siostry, czy rodzice wiedzą, że jeszcze nie wiedzą, nie wiem jak się dowiedzą, ale na pewno chcę wstąpić. Nawet już wybrałam sobie termin, to miało być 8 września, pamiętam, po wakacjach. No i wróciłam do domu, ale nic oczywiście nie powiedziałam, że podjęłam taką decyzję, chociaż przypuszczam, że jakoś tam rodzice się domyślali jednak. I minęło troszkę czasu, może miesiąc, niecały nawet, był chyba czerwiec. No i mama zapytała mnie, powiedziała, że ja idę na studia, bo takie były plany wcześniej, kiedy będę się uczyć na egzaminy, na studia, bo wtedy zdawało się egzaminy. Ja powiedziałam, że nie zacznę się uczyć, dlatego że nie idę na studia. I wtedy zobaczyłam jakby taki niepokój w oczach, a jednocześnie wiedziałam, że mama jest pewna, że ja po prostu za chwilę powiem, że idę do klasztoru, tak? I co było dla mnie takie piękne i bardzo zaskakujące, gdy powiedziałam, że właśnie wstępuję po wakacjach 8 września, mama była jedyną osobą, która nie powiedziała nie idź. Powiedziała, jeżeli tak jest twój wybór, to idź zgodnie za głosem serca. to była jedyna osoba, która tak powiedziała, no wszyscy wiadomo, mówili, jak możesz na przykład zostawić mamę w takim stanie, no, będąc chorą na przykład. I zobaczyłam, patrząc na mamę, tak naprawdę zrozumiałam, co to znaczy naprawdę kochać, że prawdziwa miłość zapewnia wolność. No właśnie, to był taki bardzo ważny moment, ale wrócę jeszcze do chwili, kiedy właśnie poszłam zgłosić się do zgromadzenia, a jak właśnie zgłosiłam i powiedziałam, że chcę wstąpić, to w moim sercu pojawił się tak wielki pokój, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie miałam i byłam pewna i do dzisiaj jestem pewna, że to był właśnie moment, kiedy powiedziałam Panu Bogu tak i On mi pokazał, że to jest moja droga, na pewno to jest Twoja droga. Ja tu na Ciebie czekam, ja Ciebie od zawsze tutaj chciałem mieć. I powiem, że no właśnie, jak byłam na różnych uroczystościach zakonnych, tak się składało, że w naszej parafii w kościele były na przykład śluby zakonne. Jak słyszałam hymn zgromadzenia śpiewany przez siostry i tam jest takie zdanie naszej matki, założycielki, nad ojca, nad matkę, nad wszystko na świecie, miłujcie wolę Bożą, by zatonąć w niej. Jak usłyszałam to zdanie, to czułam, że nie mogę się sprzeciwić woli Pana Boga. Że jak zrobię coś nie tak, jak On chce, dla mnie czy dla kogokolwiek, jak powiem nie, to nie będzie dobrze. To nie będzie ani dla mnie dobrze, ani dla nikogo. On moją decyzję, nawet moją nieudolność, moją słabość, On dotknie swoją łaską, On pomnoży i zawsze wyprowadzi dobro, jeżeli pozwolę być narzędziem w Jego ręku. I również, jak wspominam takie różne sytuacje, to widzę właśnie takie różne jakby krzyże, takie sytuacje, kiedy było trudno, a Pan Bóg pokazał, że On potrafi zawsze wyprowadzić dobro. I to, że jestem w zgromadzeniu tyle czasu, ktoś powie bardzo mało, ktoś powie bardzo dużo, widzę, jak Pan Bóg prowadzi. Będąc już w klasztorze, dowiedziałam się o czymś, czego nie wiedziałam nigdy tak naprawdę, bo po 3 latach, będąc już w zgromadzeniu, akurat no, zmarła moja mama, dowiedziałam się, że jak się urodziłam, byłam bardzo poważnie chora. I lekarze powiedzieli, że tak naprawdę będę żyła może kilka miesięcy. Okazało się też, że był jakiś tam błąd lekarski na początku, taki poważny właśnie początku mojego życia. A Pan Bóg pokazał, że mimo tego, że ludziom się nie udało, że zrobili źle, to On nie tylko, że wtedy wyprowadził, to pozwala żyć do dzisiaj. I właśnie wtedy mnie ochronił, dlatego że chce mieć mnie właśnie dla siebie. I chce, żebym służyła Jemu właśnie tu i teraz. I dlatego, gdy w tamtym roku z moimi siostrami przeżywałyśmy jubileusz życia zakonnego, 25. srebrny jubileusz, to właśnie tak spotkałyśmy się i mówiłyśmy, że jak wielka jest łaska Pana Boga, i nawet ta małość człowieka nie przeszkodzi w przeprowadzeniu jego planów, jakie ma dla mnie, dla zgromadzenia, dla wspólnoty, dla Kościoła. Tylko trzeba, aby mówić się mu tak. I za każdym razem, gdy biorę do rąk konstytucję naszego zgromadzenia, one mają taki piękny tytuł, Odpowiedź na miłość, to zawsze przypomina mi się, że tak naprawdę Pan Bóg daje nam całą miłość. I to, że ja tu jestem, to, że kiedyś odpowiedziałam tak, to, że ufam, że wytrwam do końca, to jest tak naprawdę łaska Pana Boga. Ja tylko odpowiadam. To On mnie pociągnął, On mnie prowadzi i ufam, że mnie doprowadzi do samego nieba. I powiem, że jest dla mnie taka wielka radość, że mogę być Felicjanką, bo Felicjanka to znaczy szczęśliwa. Gdybym dzisiaj miała podjąć decyzję, podjęłabym dokładnie taką samą. Owszem, może no wiedząc troszkę więcej, troszkę inaczej, patrząc na wiele sytuacji, bo gdy człowiek jest młody, to powiem, wydaje mu się, że wszystko wie, tak naprawdę niewiele wie. Natomiast gdybym teraz podejmowała jeszcze raz taką decyzję, to na pewno zostałabym Felicjanką. Nasze zgromadzenie założyła matka Angela Truszkowska. W Warszawie w XIX wieku powstało to zgromadzenie. Pracujemy w różnych apostolatach, pracujemy i w katechezie, i w parafiach, również w kancelarii, w zakrystii, prowadzimy zakłady dla chorych. Również mamy swoją szkołę, przedszkola, pracujemy również na misjach. W Kenii mamy kilka placówek misyjnych, w Rosji. Akurat tutaj myślę o naszej prowincji warszawskiej, bo inne prowincje mają jeszcze w różnych innych miejscach na świecie, ale również i w Polsce jeszcze różne apostolaty. Pracujemy na przykład z dziećmi niepełnosprawnymi, mamy zakłady różnego rodzaju również. Dlatego gdyby jakaś młoda dziewczyna szukała drogi, pytała się Pana Boga, to może niech zapyta się, a może do Felicjanek? Felicjanki mają w Polsce 3 domy prowincjalne, w Warszawie, w Przemyślu i w Krakowie. Można skontaktować się z nami przez internet i telefonicznie. Dlatego zapraszamy i na dni i skupienia, i na rekolekcje. I w wakacje też będą rekolekcje w naszym domu. Dlatego serdecznie zapraszam.
1: Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Dobre radio, dobry wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Pokój jest darem zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia, pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju. Oaza trzeciego stopnia w Rzymie. Tu formacja ożywa, mówią uczestnicy rekolekcji ruchu Światło Życie z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Antologię wypowiedzi Leona XIV na temat pokoju opublikowało po włosku watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana. Nosi ona tytuł Disarmata e disarmante, la pace e un dono. Rozbrojony i rozbrajający, pokój jest darem. Papież przyznaje, że pokój jest wielkim pragnieniem wielu serc, ale zarazem jest on też zagrożony. Dziś aż 103 państwa są w jakiś sposób zaangażowane w wojnę.
3: W opublikowanej dziś przedmowie papież podkreśla, że pokój jest pierwszym darem, jaki zmartwychwstały Jezus podarował światu i uczniom, pozdrawiając ich słowami pokój wam. Papież przypomina jednak, że pokój zależy też od świadków, od ludzi, którzy osobiście przyczyniają się do budowania pokoju, kierując się własnym sumieniem. Świat, w którym to maszyny, bez względu na to, jak bardzo zaawansowane i szybsze od nas, podejmowałyby decyzje o bombardowaniu bezbronnych ludzi, byłby naprawdę przerażający. Od sumienia jednego człowieka może zależeć cały świat, pisze Leon XIV.
2: Nie tylko zwiedzają bazyliki, ale przeżywają rekolekcje w miejscach, które ksiądz Franciszek Blachnicki wpisał w program trzeciego stopnia ruchu Światło Życie. Młodzież i animatorzy podkreślają w rozmowie z Vatican News, że dopiero w Rzymie odkrywają pełny sens tej formacji.
4: No już od 94 roku, dziękować Bogu, ciągle możemy być tutaj w Rzymie na oazach. Kolejna oaza, czwarty dzień oazy dzisiejszy, trzeciego stopnia u świętego Piotra. Dzisiaj była Eucharystia w kaplicy litewskiej.
5: Rzym dla mnie to był zawsze takim miejscem, że chciałam bardzo przyjechać. Ja poczułam, że wróciłam do domu. Widząc Bazylikę świętego Piotra, to po prostu to jest takie pociągnięcie do centrum wiary dla mnie.
2: Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Inicjatywa wyszła od zwykłej parafianki. Angielski episkopat zapowiedział, że wybierze najwłaściwszy czas i miejsce zawierzenia, a szczegóły wkrótce zostaną opublikowane.
6: Sarah Scott wysłała do biskupów list z prośbą o zawierzenie narodu Jezusowemu Sercu. Inicjatywę wsparła petycją, w której napisała, że wśród Brytyjczyków wiernych Kościołowi pojawiła się głęboka potrzeba powrotu do źródła miłości i miłosierdzia. I od tego właśnie rozpocznie się prawdziwa duchowa odnowa narodu. Jej pragnienie poruszyło biskupów. Zbadano, czy podobny akt został dokonany już wcześniej, od czasu emancypacji katolików w 1829 roku. Nie znaleziono świadectwa takiego zawierzenia, stąd biskupi z radością podjęli temat i zdecydowali, że taki akt zostanie dokonany. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Lato z Radiem Emaus.

0: minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Stała ona przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana. I co jej powiedział?
2: Maria rozmawia z Jezusem i nie wie, że to On. Pyta, szuka, płacze. Gdy słyszy swoje imię, wszystko się zmienia. Jedno słowo. Żaden dowód, żaden znak. Tylko On mówi do niej tak, jak mówił zawsze. I dlatego ona natychmiast Go rozpoznaje. Coś w tym jest, że rozpoznajemy prawdziwe i głębokie spotkanie nie przez argumenty, lecz przez poczucie, że ktoś mnie naprawdę widzi. Nie moją rolę, nie mój problem. Mnie. I dlatego tak bardzo szukamy takich ludzi i takich spotkań. Pomyśl, czy pamiętam, że Bóg zawsze mówi do mnie po imieniu? Kiedy ostatnio ja nazwałem kogoś po imieniu, żeby poczuł, że go widzę?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Prorocy, którzy w pierwszych wiekach po objawieniu mówili z Panem, zostawili obietnicę, że On przyjdzie znowu. A to drugie przyjście oczekiwane jest obecnie, każdej chwili w Jerozolimie. Ten, który ma przyjść, będzie królem izraelskim. Jak to? Czyż Pan nic nie uczyni dla reszty świata? Zapytałem. Nie, odparł dumnie. My jesteśmy Jego wybranym ludem. Odpowiedź ta wcale nie zniweczyła moich nadziei. Nie mogłem przypuścić, aby Bóg miał ograniczyć swą miłość i miłosierdzie na jeden tylko naród, jakby na jedną rodzinę. Postanowiłem koniecznie zbadać te tajemnice, aż wreszcie udało mi się przełamać pychę Izraelit. Wyznał mi, że jego ojcowie byli tylko wybranymi sługami, przeznaczonymi do przechowywania wiary w prawdziwego Boga, aby kiedyś świat poznał żywą prawdę i był zbawiony. Gdy Judejczyk mnie opuścił, zostałem sam. Dusza moja przejęła się pokorną modlitwą i błagałem, aby mi było dane oglądać króla, gdy przyjdzie, i oddać mu cześć. Raz w nocy, siedząc u drzwi mej jaskini, rozmyślałem i usiłowałem zbliżyć się do tajemnic mego istnienia, a przyświecała mi wiara w jednego Boga. Nagle na ciemnej powierzchni morza ujrzałem gwiazdę. Powiększała się, powoli zbliżając się ku mnie, nareszcie stanęła nad moją głową, tuż u drzwi moich, tak że jej światło padało mi wprost na oblicze. Padłem na ziemię i usnąłem, a we śnie słyszałem głos mówiący: Gasparze, wiara twoja zwyciężyła, bądź błogosławiony. Z dwoma innymi, którzy przyjdą z dalekich krańców ziemi, zobaczycie tego, który jest obiecany, abyście o nim świadczyli, gdy będzie potrzeba cudów na potwierdzenie jego prawdziwości. Wstań, idź, a ufając duchowi, który będzie cię prowadził, spotkasz ich. Wstałem rano, a duch towarzyszył mi wśród blasku światła, jaśniejszego od słońca. Wziąłem moje pustelnicze zapasy, ubrałem się jak dawniej i z tajemnego miejsca wyjąłem skarb, który z sobą niegdyś przyniosłem. Właśnie przejeżdżał okręt. Zawołałem nań, zabrał mnie i zawiózł do Antiochii, gdzie kupiłem wielbłąda i przybory do podróży. Przez ogrody i sady, zdobiące brzegi Orontesu, przybyłem do Emesy, Damaszku, Bostry i Filadelfii, a stamtąd tutaj. Oto, bracia, moja historia. Niechże teraz posłucham waszej. Egipcjanin i Hindus spojrzeli po sobie. Pierwszy wzniósł ręce, drugi skłonił głowę i rzekł: Brat nasz, dobrze mówił, aby moje słowa były napełnione równą mądrością. Tu zamilkł, a po chwili namysłu rzekł: Znać mnie będziecie pod imieniem Melchiora. Mówię do was językiem, jeśli nie najstarszym na świecie, to najdawniej używanym w piśmie. Myślę o hinduskim sanskrycie. Urodziłem się w Hindostanie i jestem braminem. Religia ta wywołała w mojej duszy dziwną próżnię. Szukałem przeto spokoju i ukojenia w samotności. Szedłem wzdłuż Gangesu aż do źródła wód jego wśród gór Himalajów. Tam właśnie, gdzie pierwotna jeszcze przyroda nęci mędrca samotnością, a wygnańca obietnicą bezpieczeństwa, postanowiłem przebywać tylko z Bogiem i wśród modlitwy i postu oczekiwać śmierci. Tu znowu brakło Melchiorowi głosu, a jego chude ręce splotły się jak do modlitwy. Po chwili mówił dalej: Pewnej nocy, chodząc w samotności, zawołałem z utęsknieniem: Kiedyż przyjdzie Bóg i wybawi mnie? Czy jest odkupienie? Nagle jakieś światło oświeciło ciemności, a zmieniwszy się w gwiazdę, zbliżyło się ku mnie i zatrzymało się nad moją głową. Lśniony niezwykłą jasnością, padłem na ziemię i usłyszałem głos mówiący łagodnie: Miłość twoja zwyciężyła. Bądź błogosławiony, synu Indii. Odkupienie się zbliża. Z dwoma innymi, którzy przyjdą z dalekich stron świata, ujrzycie Odkupiciela i będziecie świadczyć o Jego przyjściu. Wstań rano i idź na spotkanie towarzyszów, a całą wiarę złóż w Duchu, który będzie wiódł ciebie i ich. Od tego czasu światło pozostało ze mną. Wiedziałem, że było ono znakiem obecności Ducha. Rano ruszyłem tą drogą, którą tu przyszedłem, przez Lahor, Kabul, Jezd. Przybyłem do Ispahanu, gdzie kupiłem wirbłąda. Stamtąd wiodła mnie gwiazda do Bagdadu. Nie zastawszy tam żadnej karawany, postanowiłem podróżować sam, bez trwogi, bo duch był i jest ze mną. O, jakże wielka jest łaska, której doznaliśmy. Jakże wspaniała. O, bracia, chwała nasza. Zobaczymy Odkupiciela, będziemy mówić do Niego i oddamy Mu cześć. Skończyłem, bracia. Grek, pełen życia i ognia, głośno wypowiadał swoje zadowolenie. Egipcjanin zaś zaczął swą opowieść z charakterystyczną powagą. Pozdrawiam was, bracia moi. Cierpieliście wiele, dzieliłem waszą boleść. Cieszę się wspólnie zwycięstwem. Posłuchajcie teraz mojej historii. Napiwszy się wody z bukłaka, począł mówić. Urodziłem się w Aleksandrii, z rodu książąt i kapłanów. Wychowanie odebrałem stosowne do mego rodu. W czas bardzo uczułem niezadowolenie z nauki religii dotyczącej losu duszy po śmierci. Wierzyłem, że dusza ludzka jest przeznaczona do wyższych celów i tonąc w rozmyślaniach ujrzałem jasno, że śmierć jest tylko chwilą rozstania, po którym źli idą na potępienie, a wierni wierze i sprawiedliwości wznoszą się do wyższego życia, pełnego radości wiekuistej, życia z Bogiem i w Bogu. Opuściłem świat, poszedłem tam, gdzie nie było ludzi, ale był Bóg. Udałem się w głąb Afryki i zamieszkałem na wysokiej górze, u której stóp wije się szeroka rzeka. Przeszło rok, góra ta była moim domem. Owoc palm żywił ciało, modlitwa duszę. Pewnej nocy przechadzałem się wśród palm w pobliżu jeziora, wołając w myśli: ludzkość ginie, kiedyż przyjdziesz, o Boże? Miał, żebym nie widzieć odkupienia? Zwierciadło wody świeciło gwiazdami. Jedna z nich zdawała się poruszać i zniżać nad powierzchnię wody, od której nabrała nowego blasku, olśniewającego wzrok. Zwolna sunęła ku mnie, aż wreszcie zatrzymała się nad moją głową tak blisko, że zdawało mi się, iż jej ręką dosięgnę. Padłem na ziemię i ukryłem twarz w dłoniach, a wtedy dał się słyszeć głos nadziemski. Dobre twoje uczynki zwyciężyły. Z dwoma innymi z dalekiego świata zobaczycie Zbawiciela i będziecie o Nim świadczyć. Wstań i idź na ich spotkanie. A gdy wszyscy przybędziecie do świętego miasta Jeruzalem, pytajcie ludzi, gdzie jest ten, który się narodził, król żydowski. Albowiem widzieliśmy jego gwiazdę na wschodzie, idziemy, aby mu oddać cześć. A złóż ufność w duchu, który będzie cię prowadził. Na potwierdzenie tych słów światło rozproszyło ciemności i zostało ze mną, rządziło mną i prowadziło mnie. Gwiazda wiodła mnie wzdłuż rzeki do Memfis, gdzie zaopatrzyłem się we wszystko, co potrzebne na pustyni. Kupiłem wielbłąda i przybyłem bez odpoczynku przez Suez i Kuflich, przez kraje Moabu i Ammonu, aż do tego miejsca. Bóg z nami, bracia. Ulegając wewnętrznej sile, wszyscy trzej wstali i podali sobie ręce. Czyż może być wyraźniejsze i wznioślejsze powołanie? Mówił Egipcjanin Baltazar. Gdy znajdziemy Pana, bracia, wraz z nami wszelkie pokolenia cześć Mu oddadzą. Po tych słowach zapanowało milczenie, przerywane westchnieniami i uświęcone łzami. Była to radość nieopisana, radość dusz u brzegów zdroju życia, dusz spoczywających w Odkupicielu i upojonych obecnością Boga. W końcu ręce ich opadły, wyszli z namiotu, pustynia była spokojna jak niebo. Słońce zachodziło, wielbłądy spały. Za chwilę zwinięto namiot, schowano resztki zapasów, po czym podróżni wsiedli na wielbłądy i Egipcjanin ruszył przodem. Jechali zwolna wśród chłodnej nocy, pogrążeni w głębokiej zadumie. Księżyc wznosił się powoli, a trzy wysokie białe postacie cicho postępowały w jego świetle. Nagle w powietrzu nad nimi, nie wyżej jak wierzchołki najbliższego pagórka, zajaśniał płomień. Serca podróżnych zabiły przyspieszonym tętnem, przeniknął je święty dreszcz i wszyscy jednym zawołali głosem: Gwiazda! Gwiazda! Bóg z nami!
3: Radiowa lektura. Lewis Wallace. Ben-Hur.
1: Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Lato z Radiem Emaus.